kochaniam cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 5.55, dokładnie 11 dzień września. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie w tym przepięknym piątkowym dniu. Gorąco zapraszam na cały dzisiejszy dzień o 7 poranek plenerowy wprost z Karwolina, a już za chwilę modlitwa na początek dnia. Zapraszam.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. W Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe 10 dzieci, które były ofiarami niemieckiego obozu pracy przy ulicy Przemysłowej. Szczątki zostały odnalezione i ekshumowane przez Instytut Pamięci Narodowej podczas prac prowadzonych w latach 2023-2024. Mszy świętej w kościele świętego Wojciecha przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Piotr Kleszcz, który podkreślił, że symbolicznie przywrócono im pamięć.
2: One zamiast zabawy, zamiast komfortu, zamiast poczucia bezpieczeństwa miały tylko cierpienie, wykorzystywanie, upokarzanie, głód. Kochani, stajemy dzisiaj, aby ich głosem przemawiać, abyśmy byli ich głosem. Chcemy powiedzieć, dzieciaki z obozu dla dzieci przy Przemysłowej w Łodzi, Pan Bóg o was nie zapomniał, Polska o was nie zapomniała.
1: Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi działał w latach 1942-45.
3: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Film Misteczka opowiadający historię Alicji Lęczewskiej trafi 11 września do kin całej Polsce. Twórcy bazowali na jej dzienniku, w którym zapisywała słowa Chrystusa. Gośćmi poranka z Radiem Warszawa byli reżyser Jan Sobierajski i producent Andrzej Kocuba. Jak podkreślali, produkcja jest dramatem biograficznym o kobiecie, która w dojrzałym wieku przechodzi głęboką przemianę. To poruszająca historia, mówił Andrzej Kocuba.
4: Doświadczenie Jezusa, spotkanie z Jego osobą, z Jego Słowem, wypełniło jakąś taką szczególną pustkę, taką, którą myślę, że każdy z nas nosi w sercu i po różnych próbach okazuje się, że to tylko Pan Bóg może ją wypełnić. Próbujemy ją w relacjach wypełnić miłością drugiej osoby, jakąś uważnością i to często prowadzi do konfliktów.
1: Otwarcie na Jezusa w jej życiu miało miejsce po rekolekcjach, w których uczestniczyła Alicja Lęczewska, dodał Jan Sobierajski.
5: Następnie przez 9 miesięcy uczyła się słuchać, usłyszeć Pana Jezusa i tak właśnie po 9 miesiącach nauki modlitwy, czuwania, pierwszy raz usłyszała te słowa kocham, kocham i następnie przez 23 lata zapisywała słowa Zbawiciela, które kierował bezpośrednio do niej.
1: W filmie występują m.in. Dorota Chotecka, Sławomir Orzechowski, Radosław Pazura, Radio Warszawa, Biopadruk, produkcja Patronem Medialnym.
3: To się dzieje w kościele.
1: Już w najbliższą sobotę w Niepokalanowie odbędzie się 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci. Rozpocznie się mszą świętą o 11 pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala. Organizatorzy przygotowali bogaty program duchowy i integracyjny. Do udziału w spotkaniu zapraszają sami najmłodsi.
6: Przyjdźcie do Niepokalanowa na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci. W sobotę 12 września. Będzie dużo dobrej zabawy,
7: rycerskie szlaki,
6: koncert mocny w duchu, konkursy, dmuchańce,
7: hot dogi,
6: a to wszystko przy Marii.
1: W tym roku patronem spotkania jest święty Antoni. Zgłoszenia poprzez formularz na stronie Rycerzyka Niepokalanej. W peruwiańskim myśle Kalo powstaje najwyższy na świecie pomnik papieża Leona XIV ze stali i marmuru. Lokalny samorząd i prywatni sponsorzy zaplanowali odsłonięcie monumentu przed listopadową pielgrzymką Ojca Świętego do Ameryki Południowej. Gigantyczny Leon XIV z otwartymi ramionami stanie w parku nad Oceanem Spokojnym na północnych przedmieściach Limy. Samorząd Calo przekazał teren pod budowę, a prywatna firma sfinansowała pracę. Rzeźba będzie miała ponad 14 metrów wysokości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: I w tym momencie temperatura w Warszawie wynosi 7 stopni Celsjusza i ta temperatura oczywiście będzie rosnąć. Maksymalnie dzisiaj w Warszawie 18 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to stopni około 20. Słońce za chmurami, chociaż mam nadzieję, że troszkę do nas wyjdzie. Jeśli zaś chodzi o Garwolin, w którym dzisiaj będzie gościł poranek z Radiem Warszawa, to w tym momencie 6 stopni, maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Weronika, a twoje plony?
12: Jakie plony?
11: Plony, zboże, lato się kończy, mięty zaraz nie będzie.
12: Mięty?
11: Tam pod Garwolinem są plony i jest mięta.
12: Miętny.
11: Rozgryzłaś tę zagadkę.
12: A to zagadka była, nieco mętna.
11: W Garwolinie mętnie nie będzie.
12: Ale za to odwiedzimy dwór w Miętnem i szkołę, której uczniowie stanęli w obronie krzyża.
11: Plenerowy poranek z Radiem Warszawa już w ten piątek.
12: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
11: i Weronika Ostrowska.
13: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
11: A może będzie lemoniada z miętą?
12: Byle nie mętna.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
14: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
15: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
16: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
17: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Po reklamie.
0: 6.07 na zegarach. Ania Bubko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na ten cudowny dzień razem z Radiem Warszawa o 7 poranek wprost z Garwolina, a już teraz Teddy Swims i Bad Dreams.

0: Radio Warszawa 106.2 FM, 6.14, dokładnie audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec, a czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.
2: Kluczem do mistrzostwa nie jest sam wysiłek, lecz wytrwała praktyka i podporządkowanie całego życia jednej dyscyplinie. Święty Paweł, pisząc do Koryntian, mieszkańców miasta słynącego z prestiżowych igrzysk istmińskich, sięga po sugestywny język antycznego stadionu. Apostoł mówi o swoim powołaniu jako o wewnętrznym imperatywie. To nie zewnętrzny przymus, lecz wewnętrzna konieczność głoszenia Ewangelii, która wypływa ze spotkania z Chrystusem. By dotrzeć do każdego człowieka, stosuje on zasadę radykalnego uniwersalizmu. Staje się wszystkim dla wszystkich. Następnie przywołuje obraz zdyscyplinowanego atlety, który poskramia swoje ciało niczym zapaśnik, by zdobyć wieniec niezniszczalny, a nie więdnący laur doczesnych zaszczytów. W swoim nauczaniu ojcowie Kościoła podkreślali, że Paweł nie dyscyplinuje ciała z pogardy dla materii, lecz by uczynić z niego posłuszne narzędzie ducha. Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi przypomina, że ewangelizacja to najgłębsza tożsamość chrześcijanina. W tym kontekście wiara wymaga pasji prawdziwego olimpijczyka, aktywności odrzucającej byle jakość, nadającej życiu widoczny dla wszystkich kierunek.

Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 6.22. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
1: Grzech należy traktować ze śmiertelną powagą, ze względu na śmiertelne zagrożenie, które ze sobą niesie. A jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus ośmiesza grzech i pokazuje, jak grzech ośmiesza grzesznika. Obaj niewidomi z przypowieści potrzebują pomocy, jednak jeden z nich tego nie dostrzega. Jest chory jeszcze ciężej niż ten, któremu usiłuje pomóc. Obaj też, i ten z drzazgą, i ten z belką w oku, potrzebują pomocy. Tu jednak widać jeszcze wyraźniej, który z nich potrzebuje jej bardziej. Traktowanie grzechu ze śmiertelną powagą wynika często z próby uniknięcia śmieszności, którą grzech na nas ściąga, i polega na próbie ukrycia tego grzechu przed innymi, a często i przed samym sobą. Ukrywanie jednak nie pomaga. Śmiertelna powaga, jaką przywiązujemy do grzechu, prowadzi na manowce. Przyznanie się do słabości pozwala oderwać oczy od grzechu i od kręcenia się wokół niego. Ze śmiertelną powagą lepiej potraktować nadzieję zbawienia, która wskazuje cel, pozwala iść przed siebie, a zarówno ten cel, jak i pokonywana droga do niego napawają radością.

Radio Warszawa 106,2 FM i już za chwilę połączymy się z parafią matki, pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie na transmisję mszy świętej o godzinie 7:00, poranek plenerowy wprost z Garwolina. Gorąco zapraszam.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym kościele. Msza święta koncelebrowana. Ksiądz proboszcz będzie modlił się o wszelkie potrzebne łaski i Bożą pomoc w życiu dla Ernesta Dzierżanowskiego z okazji urodzin i jego rodziny. Ksiądz Piotr będzie modlił się o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Wiktora z okazji urodzin. Ja zaś będę polecał Bożemu miłosierdziu świętej pamięci Wacława Wasiaka. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni,

0: Jezu, który łagodzisz wszystkie ludzkie bolączki, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś wsparciem i pociechą dla człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz szczęścia każdego z nas, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił

od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół

Obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mówi do nas dzisiaj święty Paweł, apostoł narodów. Z pewnością miał świadomość, że żyje dla chwały Bożej, że żyje dla dobra innych, nie dla własnej pozycji. Dlatego rozumiał, że bez wewnętrznej dyscypliny i osobistego nawrócenia, jak sugestywnie, wyraźnie o tym słyszymy w dzisiejszym czytaniu, nie zdobędzie nagrody, nie będzie miał udziału w chwale Boga. Nauka więc, jaką nam dzisiaj zostawia, jest taka. Ten wewnętrzny przymus głoszenia słowa i osobiste zmaganie się ze swoją słabością, ze swoim grzechem, także z wyrzeczeniami. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie będzie milczał. A drogą jest dostrzeganie właśnie własnych win i wad i życie według logiki odpowiedzialności. Ksiądz Aleksander Fedorowicz, proboszcz z Izabelina, zmarły w opinii świętości w 1965 roku, tak oto wyznawał. O co chodzi, do czego ma zdążać cała praca duszpasterska, kazania, spowiedzi, msza święta i tak dalej. Duszpasterstwo, mówił, podprowadza duszę do zbawienia, a punktem centralnym jest Jezus w ofierze, Jezus w Eucharystii, Jezus w Najświętszym Sakramencie. Chciałbym, żeby moi parafianie odnaleźli w mszy świętej Boga, Kościół, mnie i samych siebie. Niech dzisiejsze Słowo Boże zachęci nas do prowadzenia innych ku Chrystusowi i odpowiedzialności za zbawienie siebie i innych. Amen. Panu Jezusowi, który uczy nas modlitwy, przedstawmy nasze intencje. Módlmy się za Kościół Święty, aby wsparty mocą Ducha Świętego niestrudzenie bronił depozytu wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę, aby przyszłość budowali na fundamencie, jakim jest Chrystus. Módlmy się także o szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, dzieci, za rodziców, katechetów, wszystkich odpowiedzialnych za młode pokolenie, aby z troską i miłością podjęli ten trud oparty o Ewangelię Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa przeżywające kryzys, aby w łączności z Jezusem odnalazły drogę powrotu do siebie i szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się z okazji urodzin,
Wiktora i Ernesta o wszelkie potrzebne w ich życiu łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej. Módlmy się także za ich bliskich. Ciebie prosimy. Polećmy dzisiaj w modlitwie Wacława Wasiaka, za którego sprawowana jest ta msza święta gregoriańska, i za wszystkich, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności, aby dzięki Bożemu miłosierdziu otrzymali przygotowane mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, jak również za wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy korzystając ze Słowa Bożego, sakramentów świętych i w modlitwie przeżywając życie, byli drogowskazami na drodze drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, umocnij nas swoimi darami i prowadź nas pewną drogą ku szczęśliwej wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem.
1: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Radio Warszawa na 106.2 FM, minęła godzina 7.
1: Protestują kolejarze, pociągi w Warszawie bez większych opóźnień. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center, dziś uroczyste obchody w Stanach. Plenerowy poranek z Radiem Warszawa nadajemy dziś z dworu w Mętnem w powiecie garwolińskim. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Pociągi na warszawskim dworcu centralnym jeżdżą bez większych opóźnień, ale pasażerowie obawiają się, że to może się zmienić. Od północy w całym kraju protestują maszyniści. To reakcja na serię wypadków z udziałem samochodów na przejazdach kolejowych. Maszyniści zapowiedzieli, że podczas protestu będą pokonywali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Z podróżnymi w Warszawie rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
2: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Przepraszamy za utrudnienia w podróży.
3: Dokąd pan jedzie?
4: Do Świnoujścia.
3: Myśli pan, że o ile się wydłuży ta podróż?
4: Jeżeli będzie się zatrzymywał, zwalniał do 20 co chwilę, to myślę, że możemy złapać nawet 3 godziny.
5: Mamy nadzieję, że będzie planowo. Jeżeli jest jakiś cel tego protestu, no to myślę, że okej, no może być, tak. Wiadomo, że no, my na tym ucierpimy jako korzystający z usług, ale może jakiś cel jest.
1: Decyzja o proteście zapadła po środowym wypadku na Mazowszu, w zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Protest maszynistów ma potrwać do południa.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Amerykanie oddadzą dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku, Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii, zginęło wtedy prawie 3000 osób. Były to najtragiczniejsze zamachy w historii USA. Wydarzenia sprzed 25 lat przypomni Marek Wałkuski.
7: 11 września 2001 roku grupa 19 terrorystów z Al-Kaidy porwała 4 amerykańskie samoloty pasażerskie. Dwa z nich skierowali na górujące nad Manhattanem wieże World Trade Center. Za pośrednictwem telewizji nowojorski dramat rozgrywał się na oczach widzów na całym świecie. Trzecim z porwanych samolotów terroryści uderzyli w Pentagon, czyli siedzibę amerykańskiego resortu obrony. Czwarta maszyna, która leciała w stronę Waszyngtonu, rozbiła się niedaleko Shanksville w Pensylwanii. Dziś nasi rodacy, nasza demokracja i nasza wolność zostały zaatakowane w serii celowych i śmiertelnych aktów terrorystycznych, mówił w przemówieniu telewizyjnym ówczesny prezydent George W. Bush. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku były najtragiczniejszymi zamachami w historii Stanów Zjednoczonych.
6: To się dzieje lokalnie.
1: Prawie 1 000 000 złotych dla mieszkańców gminy Karczew. Sami zdecydują, na co zostaną wydane. Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Do poniedziałku można zgłaszać projekty, mówi przewodniczący Rady Gminy Piotr Kwiatkowski.
8: Do wypełnienia jest prosty formularz zgłoszeniowy. Potrzebne jest poparcie minimum 30 mieszkańców danego rejonu, w którym zgłaszany jest projekt. Nasze miasto jest podzielone na 2 rejony budżetu obywatelskiego, osiedle Ługi oraz pozostała część miasta, a następnie przedłożyć taki projekt do Urzędu Miejskiego w Karczewie.
1: Po weryfikacji projektów głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa 16 dni. Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin życia miasta. Zwycięskie projekty będą później przeznaczone do realizacji. Radio Warszawa wita dziś Państwa z powiatu garwolińskiego. Już za chwilę rozpoczniemy plenerowy poranek z Radiem Warszawa nadawany z dworu w Miętnem. Nasza porankowa ekipa, czyli Weronika Ostrowska i Jarek Wydra, będą z Państwem od 7 do 10. Nasze plenerowe studio odwiedzi kilku przedstawicieli lokalnych społeczności, m.in. starosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska. Zachęcam, by pozostali Państwo z nami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: O poranku to nie za ciepło jest i trzeba to przyznać, bo trochę można zmarznąć, ale później będzie już trochę lepiej, choć słońce zniknie za chmurami, a wieczorem będzie padał deszcz.
12: Na termometrach 7 stopni w Miętnem, o tej porze maksymalnie dzisiaj w stolicy i w okolicy 17 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
13: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
12: Ty słyszałeś, że nie było słychać, bo tu jest tak pięknie, że aż mi mowę odjęło na kilka chwil.
11: Ja
12: o pogodzie nie dałam rady powiedzieć.
11: Ja się nie dziwię, bo naprawdę odbiera mowę. Piękne wnętrza dworku w Miętnem i właśnie stąd dziś Państwa witamy w poranku z Radiem Warszawa.
12: Popatrz na swoją lewą stronę. Tutaj mamy fortepian, mili Państwo. I fortepian nawet był używany, więc jeżeli chcecie zobaczyć,
11: dobrze działa,
12: jak Jarek gra na fortepianie, to koniecznie zajrzyjcie na media społecznościowe Radia Warszawa. W tym momencie nawet mamy świece na tym fortepianie zapalone, więc zrobiło się bardzo romantycznie. No po prostu taki piękny poranek w dworku w Miętnem. To ja rozumiem, kawa jest, mamy też coś słodkiego, coś na ząb, goście już czekają. Czuję się po prostu jak w jakimś filmie.
11: Luksusowo.
12: Tak jakby.
11: No dobrze, to dziś właśnie w Miętnem jesteśmy. Wiele będzie się działo, a jest to też miejsce, że nie tylko dzisiaj się dzieje. Będzie się działo jeszcze za kilka dni, cały czas się dzieje i o tych wszystkich wydarzeniach dziś będziemy mówić.
12: Będziemy zapraszać na 20 września w Miętnem na tegoroczne Święto Plonów i także Dni Powiatu Garwolińskiego. Odwiedzą nas zacni goście, no a my się czujemy bardzo, bardzo, bardzo zacnie w tym miejscu. Dworek w Miętnem, tutaj okolice Garwolina. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy tutaj nas słuchają. Pozdrawiamy także całą stolicę i okolice. Jarek Wydra.
11: Weronika Ostrowska.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po siódmej. My dzisiaj jesteśmy w Dworku w Miętnem koło Garwolina, powiat garwoliński, a razem z nami już teraz pani starosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Państwu redaktorom, dzień dobry Państwu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
3: Szczęść Boże, witamy serdecznie. Za co pani najbardziej ceni powiat garwoliński?
2: Właśnie tak się zastanawiałam nad tym, jak odpowiedzieć, bo cenię powiat garwoliński za bardzo wiele rzeczy. No przede wszystkim to jest moje miejsce na ziemi. Tu się urodziłam, tu mieszkam całe życie. I chyba taką rzeczą, która dziś coraz bardziej wydaje się cenna, to jest bezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa. Powiat garwoliński jest takim miejscem, w którym wszyscy się czują bardzo bezpiecznie. Dzieci, młode kobiety, dziewczyny mogą poruszać się zupełnie swobodnie. Nie ma tutaj jakiejś takiej przestępczości. Nie ma sytuacji, które mogłyby pozwolić, czy dzięki przez które mamy czułyby się zaniepokojone, że dzieci się poruszają same po ulicach miasta. Ja jestem mieszkanką Garwolina, byłam mieszkanką Garwolina, od jakiegoś czasu jestem mieszkanką gminy Garwolin bardzo świeżo, ale właściwie nie ma to większego znaczenia. W powiecie garwolińskim jest 14 gmin i one wszystkie są bardzo, bardzo bezpieczne i tu jest po prostu pięknie. Tu są piękne mazowieckie krajobrazy, takie typowe. Jest wiele miejsc, w których można spacerować, biegać, jeździć na rowerze. Ja niedawno na Instagramie zobaczyłam jakiś filmik promujący, akurat to była gmina Trojanów, takie trasy, które porównano do Toskanii, więc jest wiele...
1: Piękne porównanie. Polacy też bardzo lubią te włoskie klimaty, także jeżeli chcecie poczuć klimat Toskanii, nie musicie wyjeżdżać do Włoch, wystarczy, że przyjedziecie do powiatu garwolińskiego. Pani Iwona Kurowska zostaje z nami, a my Państwa zapraszamy, żebyście Wy dzisiaj byli. No to będziemy tej polskiej Toskanii krajobrazy dzisiaj też zwiedzać w naszym spotkaniu.
3: A my odkrywamy to, że rzeczywiście jest bardzo, bardzo pięknie tutaj w okolicy. Rozmowa już za chwilę.

0: 16 minut po 7 zaczynamy od ważnych informacji dla pasażerów pociągów. Utrudnienia w kursowaniu pociągów. SKM Kolei Mazowieckich WKD z powodu ogólnokrajowego protestu maszynistów. Utrudnienia w kursowaniu tych pociągów, możliwe opóźnienia, odwołania, relacje skrócone pociągów. A jeśli chodzi o sytuację na warszawskich ulicach, w tym momencie jeszcze bez większych problemów przejedziecie przez Warszawę, ale południowa obwodnica Warszawy, okolice Wilanowa, jeżeli jedziecie na Łódź, w kierunku na Łódź. Tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji i korkuje się już od zjazdu z ulicy Patriotów na południową obwodnicę Warszawy. Ten korek dosyć duży, będziemy tę sytuację monitorować.
1: Tu i teraz.
2: I rozmowa. Starosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska. Witamy ponownie.
3: Bardzo serdecznie witam wszystkich.
2: Kto mieszka w powiecie garwolińskim? Bo nawiązując do pani wypowiedzi w poprzedniej części, to ja tak myślę, że po prostu szczęśliwi ludzie.
3: To na pewno.
2: Bezpieczeństwo i to szczęście. Przynajmniej ja tak to rozumiem.
3: Tak, myślę, że mieszkańcy powiatu garwolińskiego to są bardzo pogodni, życzliwi, sympatyczni, ale także bardzo przedsiębiorczy ludzie. Kiedyś powiat garwoliński, tak jak pewnie większość Polski, to były obszary rolnicze. Tu mieliśmy bardzo dużo terenów rolniczych, zresztą samomiętne. Mamy tutaj nawet gospodarstwo rolne. Mnóstwo było osób zajmujących się działalnością rolniczą. No dzisiaj wiadomo, tych rolników jest coraz mniej, nawet na wsiach. Mieszka ich tak, myślę, że nawet nie 10%, to są też inne gospodarstwa niż kiedyś. Mieszkają tu ludzie bardzo przedsiębiorczy. Tutaj jest bardzo dużo takich działalności gospodarczych, różnych działalności gospodarczych i takich malutkich, jednoosobowych, ale też mamy wiele firm, które są znane ogólnopolsko albo światowo. No nie chcę tutaj kryptoreklamy robić, ale jak wjechaliście Państwo z Warszawy, to widzieliście te nazwy, które znają wszyscy Polacy. I to są firmy, które powstawały od takich małych, rodzinnych, kilkuosobowych działalności, które wyrosły na prawdziwe giganty. Mamy też kilka takich miejsc naprawdę kultowych, takich w branży horeka, spa, restauracje, hotele i one też są naprawdę przepiękne. To są piękne, zabytkowe zwykle miejsca, pałace, dwory. Tak jak i to miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy, dwór w Miętnem, w którym kiedyś była szkoła, odwiedzali to miejsce czołowi politycy polscy w dawnych czasach, zresztą nie tylko w dawnych. I takich miejsc w powiecie garwolińskim jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że jeszcze wiele jest nieodkrytych i one wciąż czekają na swoje lepsze czasy i robimy wszystko, żeby to miejsce kwitło i żeby tutaj również turystykę rozwijać.
2: Ale nawet największe szczęście, czasami jakieś zmartwienia przerywają, to jakie te problemy, jeżeli już się pojawiają, to są w powiecie garwolińskim, albo mieszkańcy z jakimi problemami czasami się muszą zmagać?
3: Myślę, że takie same jak w całej Polsce lokalnej, to znaczy brak dróg. Te drogi rzeczywiście w ciągu poprzednich dwóch kadencji został wykonany naprawdę milowy skok i bardzo wiele kilometrów w bardzo wysokim standardzie zostało wybudowanych, zmodernizowanych, przebudowanych i zabrakło tak naprawdę jeszcze tych kilku lat, żeby wszystkie drogi wybudować i chodniki oczywiście, bo mieszkańcy dzisiaj mają rozbudzone oczekiwania, bardzo wysokie i oczekują, żeby te drogi wszędzie były dobre. My w powiecie garwolińskim mamy 550 kilometrów dróg, więc to jest dosyć dużo. To jest jedna rzecz. Druga, transport publiczny. My mamy swoje PKS-y. Bardzo je rozwijamy. Dostajemy bardzo wysokie dopłaty do tak zwanego wozokilometra, ale też kupiliśmy niedawno 20 kilka pięknych autobusów. Dzisiaj jesteśmy na finiszu nowoczesnych autobusów, hybrydowych autobusów. Dzisiaj je oklejamy postaciami związanymi z powiatem garwolińskim. Pięknie to wygląda, jak jeździ Piłsudski, Popiełuszko, Kościuszko związany z powiatem garwolińskim. Jak widzimy te białe autobusy z tymi pięknymi portretami, naprawdę pięknie to wygląda i mieszkańcy mogą zobaczyć też, kto stąd się wywodzi, kto z tym powiatem miał coś wspólnego. No, ogromnym problemem również jest dostępność do badań w naszym powiatowym szpitalu, no to jak w całej Polsce. No ale też dla mnie, z mojej perspektywy samorządowca, ogromnym problemem jest niedofinansowanie szkół. Tu Państwo będziecie dzisiaj w naszej szkole w Miętnem. Mamy 7 szkół średnich, mamy kilka ośrodków specjalnych i bardzo dużo do tego dopłacamy. Dopłacamy, ponieważ uważamy, że inwestowanie w młodych ludzi, w edukację, w kształcenie zawodowe jest niezwykle ważne, bo to kształtuje przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, napędza, więc dokładamy te pieniądze, ale to są naprawdę ogromne pieniądze, więc to są nasze zmartwienia.
2: A jaką grupę mieszkańców trzeba aktywizować do tego, żeby działać? Bo wiele inicjatyw to są takie inicjatywy oddolne. Mhm. Która grupa mieszkańców się bardzo aktywizuje, a którą trzeba do tej aktywizacji zachęcać?
3: Myślę, że wystarczy pomysł, idea, iskra i jakiś motor w postaci jakiegoś zapaleńca, który pociągnie, bo to są naprawdę osoby bardzo chętne. Mamy ponad 130 kół gospodyń wiejskich i ich nie trzeba aktywizować. Mamy koła seniorów, które bardzo chętnie mają dużo wolnego czasu i potrzebują pomysłu, miejsca i jakiegoś poprowadzenia. Mamy uczniów, również te nasze grupy uczniów, to są na przykład klasy mundurowe, to są różne koła muzyczne, więc tak naprawdę potrzeba im pomysłu, kogoś, kto poprowadzi i to życie kulturalne w różnych naprawdę bardzo zakresach kwitnie, bo mamy i chóry różne, naprawdę, i lokalne, i uczniowskie, i miejskie, i gminne, więc naprawdę można by długo opowiadać o tych aktywnościach i tak jak mówię, wystarczy ogłoszenie, wystarczy pokazać, że coś się dzieje i chętni naprawdę są.
2: Święto Plonów, Dni Powiatu Garwolińskiego, to już wszystko w niedzielę 20 września. Jakie znaczenie ma dla mieszkańców to wydarzenie?
3: Dla rolników myślę, że bardzo ważne, ale tak jak powiedziałam, rolników nie ma aż tak znowu dużo. Natomiast ta branża okołorolnicza to jest naprawdę potężna grupa, bo to przecież są również hodowcy, sadownicy. Mamy 2 gminy, które są bardzo związane z sadownictwem. To są gminy Wilka, gmina Maciejownice. Tam produkcja owoców to jest po prostu kultowy produkt wszyscy, którzy produkują wokół tej branży, a więc producenci nawozów. Także to jest bardzo duża branża, ale myślę, że też dla mieszkańców. My, mieszkańcy tutaj takiej Polski lokalnej, mamy ogromne takie poczucie i potrzebę wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy produkują wspaniałą polską żywność na nasze stoły. Chcemy im za to podziękować i też to jest dla mieszkańców, jakby my otwieramy scenę dla mieszkańców różnych, i starszych, i młodszych, żeby oni pokazali to, co udało im się w ciągu roku przygotować. Występy artystyczne, śpiewacze, taneczne, i oni naprawdę bardzo chętnie z tego korzystają. Tu w tym dworze niedawno mieliśmy przegląd muzyki ludowej. On był tak fantastyczny, że naprawdę trzeba to pokazać szerszej publiczności. To jest dla nas bardzo ważne miejsce, gdzie się ludzie integrują, przychodzą, rozmawiają, spędzają kilka godzin razem i już nie możemy się doczekać tego 20 września, niedzieli.
2: No. No właśnie, Święto Plonów, Dni Powiatu Garwolińskiego. Z pewnością na stronach internetowych Powiatu Garwolińskiego cały szczegółowy program tych wspaniałych wydarzeń, które czekają na mieszkańców, ale też dla tych, którzy chcą poznać Powiat Garwoliński, zobaczyć, jakie to jest miejsce, też poczuć klimat mieszkańców. To zapraszamy 20 dzień września. I bardzo dziękujemy. Iwona Kurowska, starosta Powiatu Garwolińskiego, była gościem Poranka z Radiem Warszawa. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję i oczywiście życzę dużo energii na ten poranek, na rozpoczęcie dnia.

0: Reklama.
1: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Jest 7:30. Teraz na naszej antenie wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
5: Od północy trwa strajk maszynistów. Pociągi przejeżdżają przez wszystkie przejazdy kolejowe z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Pociągi w stolicy mają kilkanaście minut opóźnienia. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników. Do jubilera włamali się przez dziurę w dachu. Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego zatrzymali podejrzanych o kradzieże biżuterii o wartości blisko 400 tysięcy złotych. Zostali tymczasowo aresztowani. Tramwaje znów staną na moście Poniatowskiego. Po wakacyjnym remoncie wraca tam przystanek linii kursujących przez Aleje Jerozolimskie na Pragę Południe 7, 9, 22 i 24. Samochód, 100 rowerów i 700 kart miejskich. Rozdano nagrody tegorocznej edycji Loterii PIT. Mogli w niej wziąć udział wszyscy, którzy w formularzu podatkowym wpisali Warszawę jako miejsce zamieszkania. Poranek z Radiem Warszawa nadajemy dziś z dworku w Miętnem w powiecie garwolińskim. W programie spotkania z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności. Zapraszamy do pozostania z nami. Kolejne wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: Dziś temperatura taka leniwa, powoli sobie rośnie, było 7, teraz jest 8 stopni. W Warszawie trochę więcej, bo 10, a dziś maksymalnie zobaczymy między 17 a 18 stopni.
10: W Miętnym 7, w Legionowie 9 stopni, 8 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, podobnie w Piasecznie i w Radzyminie. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 18 stopni.
9: I deszcz wieczorem.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Budzimy stolice i okolice.
6: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A dzisiaj budzimy Państwa z okolic Garwolina. Jesteśmy w Dworku w Miętnem i bardzo ważny temat teraz przed nami, rodzicielstwo zastępcze. Jest razem z nami pan Tomasz Majczyna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Panie Tomasz,

0: Jest tak, że wielu z nas wciąż myli tej różnicy nie dostrzega. Czym jest rodzicielstwo zastępcze, a czym jest bycie rodziną adopcyjną? A teraz pana o rodzicielstwo zastępcze pytam. Co to takiego?
1: Rodzicielstwo zastępcze to jest taki specjalny rodzaj rodziny, ciągle rodziny, do której trafiają dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być razem ze swoimi rodzicami biologicznymi. I rodzina zastępcza daje tym dzieciom azyl, daje im tym dzieciom czas wychowywania. Jednakże różnica między rodziną adopcyjną jest taka, że docelowe działanie jest takie, żeby te dzieci mogły powrócić do swoich rodzin biologicznych. No, niestety nie zawsze się to udaje, ale to jest właśnie ta zasadnicza rodzina między rodziną zastępczą a adopcyjną.
0: Czyli do rodziny zastępczej dzieci trafiają tymczasowo w założeniu. Wiadomo, że to tymczasowo nawet czasami na kilka lat może się rozciągnąć.
1: Oczywiście. No, ta tymczasowość to dochodzi do pełnoletności, a nawet i dłużej. Są różne rodzaje też tych rodzin zastępczych. Najczęstszą formą u nas, powiecie, jest rodzina zastępcza biologiczna, spokrewniona. Mamy dwie rodziny zawodowe i mamy kilka rodzin niespokrewnionych.
2: Jak dużo jest dzieci, które czekają na swój dom i na rodziców?
1: W tej chwili mamy w rodzinach zastępczych w naszym powiecie ponad 120 dzieci w 85 rodzinach, a także mamy blisko 30 dzieci w Ośrodku Pomocy Dzieciom Zielonej Zdebno. Jest to instytucjonalna forma pieczy zastępczej. No jednakże tych dzieci ciągle przybywa. Kilkanaście do 20 dzieci rocznie potrzebuje tej opieki w rodzinach zastępczych.
0: A jakie wymagania należy spełnić, żeby móc zostać rodzicem zastępczym?
1: Pierwszym najważniejszym wymaganiem jest otwarte serce, bo bez tego nie da się po prostu być rodzicem zastępczym. Wymagana jest oczywiście predyspozycyjność, jakaś psychiczna, trzeba mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe, żeby móc zapewnić tym dzieciom miejsce pobytu, trzeba pracować, ale szczegóły to jeżeli ktoś chce, to da się wszystko.
0: Jeżeli czyjeś serce w tym momencie się otworzyło z powiatu garwolińskiego, zapraszamy do pana Tomasza Majczyny, dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który na pewno odpowie na wszystkie pytania. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
1: Zapraszamy, ja też dziękuję.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Dziś protest na kolei i pociągi mogą być opóźnione, ale w związku z tym wszyscy przewoźnicy honorują swoje bilety z wyłączeniem pociągów kategorii E i P. A to oznacza w warszawskich warunkach, że z biletem kolei mazowieckich możemy jeździć w pojazdach ZTM.
0: Ogromny korek już w tym momencie, który rozpoczyna się na południowej obwodnicy Warszawy. Ciągnie się, drodzy Państwo. No już teraz przed Falenicą się rozpoczyna. Tutaj kierowcy zgłaszają, że na wysokości Wilanowa doszło do kolizji bądź innego zdarzenia drogowego. Będziemy sprawdzać tę sytuację, ale jeżeli możecie ominąć to miejsce, południowa obwodnica Warszawy przed mostem Anny Jagiellonki, skręćcie koniecznie, bo inaczej utkniecie w ogromnym korku. Ciasno, jeżeli jedziecie na Łódź oczywiście, ciasno także okolice mostu Grota Roweckiego, ale tutaj ten korek nieznaczny, jak na standardy tego miejsca. Złomianek także w kierunku centrum jedziecie w korku.

0: Za 11 minut będzie 8.
1: A nasz dzisiejszy patron urodził się w 1802 roku we Francji, ale potem wyjechał.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: O czym marzymy? Dokąd wyrywa się nasze serce i co jesteśmy w stanie poświęcić, by ten wymarzony cel osiągnąć? Dzisiejszy patron, święty Jan Gabriel Perbois, syn francuskich rolników z XIX wieku, marzył na przykład o misjach. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to nic zaskakującego, skoro uczył się on w seminarium duchownym lazarystów, czyli księży misjonarzy. Jednak ksiądz Jan był w tym względzie więcej niż namolny i dlatego, choć miał przed sobą perspektywę naukowej kariery w domowym zaciszu, trafił do Chin. Podróż morska trwała pół roku. Uczenie się w Macao podstaw języka, w którym odtąd będzie głosił dobrą nowinę, drugie tyle. Jednak dla naszego 33-latka to właśnie było spełnienie marzeń. I nie zmieniły tego nawet prześladowania chrześcijan, jakie wtedy właśnie miały miejsce w państwie środka. Ksiądz Jan Gabriel Perbois jako Dong Wen Xie rozpoczyna więc swoją kapłańską posługę z wielką gorliwością. Gdy tylko nadarza się okazja, ewangelizuje, ale nade wszystko cechuje go niezwykła roztropność. Wie bowiem, że z martwego duszpasterza wierni nie będą tu mieli pożytku. W końcu jednak po 4 latach takiego życia zostaje zadenuncjowany, aresztowany, torturowany i skazany na śmierć. Ale nawet tego dnia, gdy umiera, to jest 11 września 1840 roku, nawet wtedy poniekąd spełniają się jego marzenia. Święty Jan Gabriel Perbois ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy umiera bowiem dokładnie tak, jak jego Zbawiciel. Na krzyżu i w otoczeniu pospolitych złoczyńców, a jego śmierć nie idzie na marne.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Pięknie w Miętnem jest, w dworku, w którym się znajdujemy i jeszcze cały czas będziemy.
1: Zostajemy tutaj i już za chwilę będziemy rozmawiać po godzinie 8 o tej bohaterskiej obronie krzyża. Zostańcie z nami za 8:02.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: Każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
8: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
1: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
8: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
1: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
8: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
1: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Opóźnione pociągi w związku z protestem maszynistów. Zakończenie konwencji republikanów w Dallas. Poranek z Radiem Warszawa dziś z dworku w Miętnem w powiecie garwolińskim. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 220 pociągów. Opóźnienia odnotowało m.in. prawie 50 pociągów PKP Intercity. Przemysław Zieliński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych informuje, że łączne opóźnienia wszystkich pociągów wynoszą ponad 1600 minut.
11: Na godzinę 6 odnotowaliśmy 1637 minut łącznie opóźnienia dla wszystkich pociągów w całym kraju i od północy do godziny 6 w ruch zostało wyprawionych ponad 960 składów osobowych.
10: Przemysław Zieliński sugeruje, by sprawdzać na portalu pasażera informacje dotyczące połączeń.
11: My zalecamy podróżnym, aby przed udaniem dzisiaj się w podróż koleją sprawdzić rozkład jazdy, sprawdzić aktualną sytuację, korzystając przede wszystkim z naszej aplikacji, z portalu pasażera, który podaje aktualne informacje dotyczące każdego połączenia.
10: W związku z akcją protestacyjną maszynistów obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Protest potrwa do południa. W tym czasie maszyniści na przejazdach zwolnią do 20 km na godzinę. Protest jest reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Zakończyła się dwudniowa konwencja republikanów w Dallas, pierwsza w historii organizowana w połowie kadencji prezydenta. W finałowym przemówieniu Donald Trump powtórzył obietnicę $5000 dla każdego dorosłego Amerykanina, jeśli partia utrzyma kongres. Główne przemówienie drugiego dnia wygłosił wiceprezydent J.D. Vance. Nazwał demokratów partią nienawiści i przekonywał, że w ich partii nieliczni umiarkowani politycy przegrywają z radykałami. Demokraci chcą otwartych granic, eksperymentów firm farmaceutycznych na naszych dzieciach. Chcą podnieść wam podatki i zniszczyć rodzinę, mówił Vance. Trump wystąpił na zakończenie i w dużej mierze powtórzył to, co mówił dzień wcześniej. Obiecał $5,000. Poprosił jednak wyborców też, by przyszli na wybory i głosowali na republikanów.
12: To się dzieje lokalnie.
10: Dziś poranek z Radiem Warszawa nadaje z urokliwego miejsca. Jesteśmy w dworku w Miętnem, w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury i Promocji przy ulicy Głównej 55. Naszym gościem była starosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska, która opowiadała o powiecie jako o dobrym i przyjaznym miejscu do życia.
13: Powiat garwoliński jest takim miejscem, w którym wszyscy się czują bardzo bezpiecznie. Dzieci, młode kobiety, dziewczyny mogą poruszać się zupełnie swobodnie. Nie ma tutaj jakiejś takiej przestępczości i tu jest po prostu pięknie. Tu są piękne mazowieckie krajobrazy, takie typowe. Jest wiele miejsc, w których można spacerować, biegać i jeździć na rowerze.
10: Rozmawialiśmy także o zbliżającym się święcie plonów i dniach powiatu garwolińskiego. Tegoroczne świętowanie odbędzie się 20 września właśnie w Miętnem. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występy artystyczne i koncerty.
13: My, mieszkańcy tutaj takiej Polski lokalnej, mamy ogromne takie poczucie i potrzebę wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy produkują wspaniałą polską żywność na nasze stoły. Chcemy im za to podziękować i też to jest dla mieszkańców jakby, my otwieramy scenę dla mieszkańców różnych, i starszych, i młodszych, żeby oni pokazali to, co udało im się w ciągu roku przygotować. Występy artystyczne, śpiewacze, taneczne.
10: A że lokalna społeczność to także troska o najmłodszych, przed godziną 8 o rodzicielstwie zastępczym mówił Tomasz Majczyna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Są dzieci, które czekają na bezpieczny dom, dlatego powiat zachęca osoby, które chciałyby podjąć się roli rodziny zastępczej.
14: Mamy w rodzinach zastępczych w naszym powiecie ponad 120 dzieci w 85 rodzinach, a także mamy blisko 30 dzieci w Ośrodku Pomocy Dzieciom Zielonej Zdebno. Jest to instytucjonalna forma pieczy zastępczej. Tych dzieci ciągle przybywa.
10: Po godzinie 8 na naszej antenie m.in. rozmowy o sporcie, historii, o historii obrony krzyża przez młodzież z Miętnego, a także o wolontariacie i talentach uczniów. Plenerowy poranek z Radia Warszawa trwa. Proszę zostać z nami.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Słońce teraz jest nad powiatem garwolińskim, ale ono niestety dzisiaj szybko może się schować za chmurami, a wieczorem będzie padał deszcz i to dość długo.
1: I dzisiaj na termometrach w stolicy i w okolicy maksymalnie około 18 stopni o tej porze. 9 stopni to Miętne, 10 w Legionowie w Wołominie, 9 w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Zerknijmy też na weekend. No cóż, maksymalnie 20 stopni, ale może też popadać.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
12: Poranek z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 8. Dziś gościmy w powiecie garwolińskim w Miętnem konkretnie, ale wczoraj w Radiu Warszawa mieliśmy zacnych gości.
1: Ale to byli goście. Goście pełni uśmiechu. Gościliśmy w popołudniu Pawła i Łukasza Golców, którzy opowiadali o swoim nowym singlu i dzisiaj, a stwierdziliśmy, niech dzisiaj ten singiel obudzi słuchaczy Radia Warszawa. To co, Jarek?
0: Posłuchajmy singla, ale posłuchajmy też, co o tej piosence mówią bracia Golcowie.
17: Nowa piosenka o tytule Bierz co jest, jest zapowiedzią nowej płyty. Chodzi o taką kwestię carpe diem, chwycić ten czas, ten moment tu i teraz, prawda, żeby nie żyć iluzjami, co będzie za rok, za dwa, za pięć, tylko cieszyć się i być wdzięcznym za ten właśnie moment w tej chwili. I doceniać to, co się ma tutaj i teraz. Początek drugiej zwrotki jakby jest takim moim pewnym sensie, no taką odpowiedzią albo podpowiedzią, czym jest ta piosenka. Za szczęściem gonisz nie wiadomo gdzie, ono tymczasem codziennie wita cię.
0: No właśnie.
17: Cieszmy się małymi szczęściami. Była kiedyś też taka piosenka, nawet chyba Kuba Badak śpiewał.
18: Tak, mały szczęście.
17: Który studiował z nami na jednym roku w Katowicach na Akademii Muzycznej, ale to jest po prostu piosenka przede wszystkim taki manifest takiego, takiej pogody ducha. Tak, bo dzisiaj ludzie potrzebują piosenek też w takim duchu, że tak powiem, żeby podnieść tego ducha.
0: To będziemy go podnosić do godziny 10.
1: Jarek Wydra.
0: I Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
19: Pobudka, muzyczny budzik. To nasze życie,

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Miętne to także sport i teraz o sporcie kilka chwil porozmawiamy. Jest razem z nami pan Tomasz Wesołowski, kierownik Powiatowego Ośrodka Sportu Hotel Miętne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Jakie grupy sportowców korzystają z ośrodka?
2: Przede wszystkim piłkarze. Może pozwolę sobie wymienić kilka klubów. Jest to Wilga Garwolin, Orzeł Unin, KS Puznówka i ISK Pilawa. Mamy też na stałe grupy sportowe u siebie w hotelu. Gościmy od 3 lat. Jest to grupa Sportsmate 360. Natomiast na ferie i w sezonie i letnim, i zimowym przyjeżdża szereg zespołów z województwa mazowieckiego i spoza.
1: Czy obserwuje pan, że sport to jest ten także element, który integruje mieszkańców powiatu?
2: Tak, oczywiście. Sport ma jak w całej Polsce i na całym świecie, wydaje mi się, duży wpływ na integrację lokalnych środowisk.
1: Czy chętnie tutaj też mieszkańcy przychodzą, korzystają z tego miejsca, z różnej aktywności sportowej?
2: Tak.
3: Żeby się integrować, to też trzeba gdzie mieć miejsce, mieć warunki, a tutaj warunki do uprawiania sportu, można powiedzieć, wymarzone.
2: W naszym, że tak powiem, zasobie posiadamy 2 boiska pełnowymiarowe trawiaste do piłki nożnej, boisko sztuczne, pełnowymiarowe i mało gdzie w województwie mazowieckim jest, nie wiem, 2-3 może takie balony duże, pełnowymiarowe na sezon zimowy, gdzie przyjeżdżają do nas kluby spoza Garwolina i z Garwolina też.
1: Strzelnica też tutaj jest podobno?
2: Strzelnica działa od 2 lat, pneumatyczna.
3: A jest się gdzie regenerować, a dla sportowca regeneracja to też niezwykle ważna sprawa.
2: Tak jest.
3: Bardzo dziękujemy. Kierownik Powiatowego Ośrodka Sportu Hotel Miętne Tomasz Wesołowski razem z nami był.
2: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: W Warszawie największe utrudnienia teraz na południowej obwodnicy Warszawy. Kierowcy na Wilanowie przy ulicy Sytej zgłaszają kolizję. No i most południowy zakorkowany i dużo jeszcze przed mostem, bo w zasadzie te korki rozpoczynają się od ulicy Izbickiej. Dziś także protest na kolei i pociągi mogą być opóźnione. W związku z tym wzajemne honorowanie biletów kolei mazowieckich ZTM obowiązuje do północy.
1: Gość poranka.
2: Jesteśmy dzisiaj w Miętnem, a jak jesteśmy w Miętnem, to nie sposób nie poruszyć tematu obrony krzyża, bohaterskiej obrony krzyża przez uczniów szkoły. W tej szkole dzisiaj także będziemy. A teraz o poranku razem z nami ksiądz kleryk 5. roku seminarium duchownego w Siedlcach, także mieszkaniec Miętnego, Michał Kuszpic. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Czym dla księdza jest Miętne?
3: Miętne jest przede wszystkim moją rodzinną miejscowością, stąd się wywodzę, tu też mieszkam i tutaj też w miejscowej szkole odbywam swoją praktykę katechetyczną.
2: A księdzu Miętne też kojarzy się z tą bohaterską obroną krzyża, no bo wiadomo, jak ktoś gdzieś mieszka, to ma dużo więcej skojarzeń, ale to jest ten element taki budujący tożsamość?
3: Tak, to jest element budujący tożsamość i Miętne w dalszym ciągu żyje tą obroną krzyża. Niedawno przeżywaliśmy 40-lecie tej obrony krzyża, też owocem tego 40-lecia jest kaplica wieczystej adoracji w naszej parafii, pierwsza w diecezji siedleckiej.
2: Ta kaplica to w której parafii dokładnie?
3: W parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem.
2: No i też takie bardzo znaczące. W poniedziałek będziemy obchodzić święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie w obronie krzyża stanęli młodzi ludzie. Jak ksiądz powiedział, jest to też element bardzo ważny dla budujący tożsamość mieszkańców Miętnego. A czy w księdza powołaniu, na tej drodze odkrywania powołania, to też miało jakieś znaczenie, ta historia?
3: Myślę, że dość spore znaczenie też. Mojego taty siostra była wtedy w tej szkole, gdy tego krzyża uczniowie bronili, też broniła tego krzyża. To jest coś, co dalej żyje w pamięci mieszkańców. Ja też w swoim powołaniu myślę, że odczuwam skutki tego. Stąd też decyzja, aby w mojej pracy magisterskiej poruszyć temat obrony krzyża i zbadać teraz, jak młodzież by się zachowała, czy byłaby w stanie bronić wartości, a także jej krzyża.
2: W jaki sposób ksiądz słyszał tę opowieść przekazywaną w rodzinie? Na co zwracano uwagę?
3: Zwracano uwagę na wsparcie rodziców. To, że uczniowie nie zostali sami, byli wspierani przez księży dyskretnie, a przez rodziców już tak dosadnie. Nigdy nie wyparli się tych dzieci, zawsze pomagali tak, aby tym dzieciom pomóc, obronić wiarę i te wartości, którymi te dzieci w tamtym czasie żyły.
2: Ksiądz mówi, że bada też, jaka była ta młodzież wtedy, jaka ta młodzież jest dzisiaj. Czy ma ksiądz już jakieś wnioski dotyczące tych postaw, które właśnie pojawiły się wtedy, to męskie, pełne męstwa, bohaterskie stanięcie w obronie symbolu naszej wiary? No i za chwilę zapytam też o tych dzisiejszych młodych ludzi.
3: Na pewno, tak jak wtedy, tak i teraz, młodzież broniłaby swoich wartości, tych wartości, które są dla nich ważne, o czym jasno w ankietach mówili, że te wartości, którymi żyją, które są dla nich ważne, są najwyższe dla nich i tego zawsze by chcieli bronić.
2: A skąd wtedy ci młodzi ludzie wiedzieli, że taka postawa to jest jedyna słuszna postawa? No bo można by tutaj dywagować, zastanawiać się, co mi się bardziej opłaca w życiu, a może to nie warto, a może to będzie za dużo kosztowało, może za dużo wysiłku, nie wiadomo do czego to doprowadzi. Oni jednak wiedzieli, co mają robić.
3: Ja myślę, że wielki ukłon tutaj w stronę rodziców i dziadków tego wtedy młodego pokolenia, bo zdali dobrze egzamin z dojrzałości i wychowali te dzieci tak, aby one wiedziały, co w życiu jest najważniejsze. Wiedzieli, że trzeba zachować się tak, żeby następnego dnia móc sobie w lustrze w oczy spojrzeć.
2: To było to pokolenie, które jeszcze żyło wartościami Bóg, honor, ojczyzna?
3: Tak, to było to pokolenie, które właśnie żyło wartościami Bóg, honor, ojczyzna. I oni spotykali się też z dyskryminacją tych wartości przez ówczesne władze komunistyczne. Dlatego bardzo odważnie stanęli do obrony tego krzyża, bo wiedzieli, że ze strony rodziców i dziadków będą bardzo mocno wspierani.
2: Ksiądz dzisiaj jest na początku drogi swojego powołania. To jest 5. rok w seminarium. Czyli na pewno też ma ksiądz świadomość, że dzisiaj wybór drogi powołania powołania, tego pójścia za Chrystusem, niesienia, dźwigania razem z Niego krzyża, to też jest odważna decyzja, bo już samo noszenie sutanny w niektórych wywołuje negatywne emocje. Jak ksiądz to widzi? Czy to dźwiganie krzyża to jest też ważny element tej księdza drogi? Boi się ksiądz trochę tego, czy raczej jest ta odwaga?
3: Staram się być w tym odważny, bo wiem, że Chrystus idzie razem ze mną, zresztą sutanna ma mnie do Niego upodabniać i cały czas ma być takim znakiem przynależności, więc wiem, że jeżeli On idzie ze mną, no to nic złego mnie nie spotka. Staram się świadczyć, całym swoim życiem świadczyć o Chrystusie i sutanna też takim znakiem tej przynależności ma być. No i bardzo się cieszę, że jednak odkryłem w sobie to powołanie i mogę je realizować. Daje to dużo radości, jednak lęku czy niepewności w sobie na razie nie odkrywam.
2: A boi się ksiądz takich sytuacji, że przyjdzie taki moment, że tak jak kiedyś młodzież w Miętnem i my, jako katolicy w Polsce, będziemy musieli stanąć w obronie krzyża, co dzisiaj już w niektórych miejscach dzieje się. Słyszeliśmy taką sytuację bodajże z tego roku z jednej ze szkół.
3: Nie boję się tego. Mam nadzieję, że jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, no to katolicy w Polsce zdadzą egzamin i staną do obrony tych wartości, które są dla nich ważne. Zresztą widzimy, że z coraz większymi szykanami ze strony ludzi się spotykamy. No ale jeżeli Pan Jezus jest z nami, no to nic złego nas nie spotka.
2: Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
3: Otóż to.
2: A w jaki sposób w młodych kształtować te postawy? Bo ksiądz też z młodymi pracuje. Tutaj w szkole odbywa swoje praktyki. O czym oni mówią? Co dla nich jest ważne? Czy ich rodzice zdali egzamin z wychowania?
3: Różnie to bywa w dzisiejszym świecie i z tymi rodzinami, bo jednak największym takim wychowaniem jest przykład. Bo zawsze dobry przykład jest lepszy jak wykład, więc ci rodzice, którzy żyją wartościami chrześcijańskimi, chodzą do kościoła, modlą się razem, wychowują te dzieci w duchu chrześcijańskim, to widać, że te dzieci są inne. Mają taką ugruntowaną wiarę. Natomiast ci, którzy mówią idź do kościoła, ale sami do tego kościoła nie wychodzą, no to jednak te dzieci zachowują się nieco inaczej, nawet na lekcjach religii to widać. Ale myślę, że naszym przykładem, czy księży, czy katechetów, nawet i nauczycieli, nie dyskryminować, a starać się z taką cierpliwością cały czas na Chrystusa wskazywać.
2: No bo na pewno też jest tak, że młodzi, ja mam takie doświadczenie, oni poszukują głębi, poszukują tego, co jest prawdziwe, autentyczne, nie lubią wydmuszek bardzo. I w swoich rodzicach także poszukują tej autentyczności, czy też w księżach, którzy do nich przychodzą.
3: Poszukują. Mogę się podzielić takim świadectwem teraz z praktyk właśnie w tej miejscowej szkole, gdzie mam przygotowane tematy zajęć, które chcę przeprowadzić. Młodzież nie zawsze mi to umożliwia. Mają pytania. Chcą się dowiedzieć, bo mówią, ksiądz nas nie oszuka, bo też kończył tą szkołę. I zadają bardzo głębokie pytania, poruszające pytania. I czasami na 45 minut lekcji, 40 minut to są ich pytania. Więc naprawdę drążą i szukają.
2: Ksiądz prowadzi lekcje religii, a jesteśmy w takim momencie, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej te lekcje religii ograniczyło do wymiaru jednej godziny tygodniowo. Ksiądz mówi, że młodzi chcą rozmawiać. Oni potrzebują tej przestrzeni na zadawanie trudnych pytań. Czy zdaniem księdza przydałoby się, żeby jednak te dwie lekcje religii były normalnie?
3: Myślę, że przydałoby się, żeby były dwie lekcje religii, bo mam doświadczenie tego roku, gdzie jest jedna i młodzież przychodzi nawet na 8 czy 9 godzinę lekcyjną, nikt nie ucieka i są. I chcą pytać, chcą się modlić i chcą pogłębiać swoją wiarę, więc szukają. A jeżeli szukają, to myślę, że warto im to umożliwić.
2: Mówimy o tym, że krzyż czasami dzieli, bo stawia jednych przeciwko drugim. Zresztą sam Jezus mówił o tym, że tak będzie, że ci, którzy za Nim pójdą, będą spotykać się z prześladowaniami. A jak ksiądz patrzy na krzyż? Czy krzyż bardziej jednoczy? Bardziej dzieli? Co z nami robi ten krzyż?
3: Krzyż zawsze dzielił, o czym już świadczy Ewangelia. Jeden łotr, ten dobry łotr, a drugi ten zły. Więc od początku krzyż dzielił. Po jednej stronie byli tacy, po drugiej tacy. O czym też świadczyła i ta obrona krzyża w miejscowej szkole. Niektórzy zdejmowali te krzyże, inni bronili tych krzyży. Więc krzyż zawsze dzielił. No ale jednak my, będący katolikami, powinniśmy pod krzyżem się jednoczyć. Powinniśmy się jednoczyć, nie powinniśmy być podzieleni. I myślę, że tak samo i ta młodzież w tej szkole jasno daje temu znak, że oni chcą razem do przodu, i potrzebują też księdza, człowieka w sutannie, o czym mi na korytarzach często mówią.
2: Czyli ta sutanna to też bardzo ważny element. Nie ksiądz w stroju świeckim, tylko zdecydowanie ksiądz w sutannie.
3: Tak, ksiądz w sutannie jest takim świadectwem, widać go na ulicy. Zresztą często wielu ludzi mówi mi, księży nie widać na ulicy, nie widać w galerii, nie widać gdzieś. Oni są obecni, ale właśnie często bez sutanny. Niektórzy z obawy, niektórzy z wygody, ale sutanna jest takim najjaśniejszym znakiem przyznania się do Chrystusa.
2: No i dzisiaj rzeczywiście ksiądz kleryk Michał Kuszpit razem z nami w sutannie o obronie krzyża. My za chwilę do tej szkoły, gdzie te ważne wydarzenia historyczne miały miejsce, się udamy. Kleryk 5 roku seminarium duchownego w Siedlcach, mieszkaniec Miętnego. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
0: Po reklamie.
3: Minęła 8.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Południe utrudnienia w Śródmieściu Warszawy przed siedzibą Orlenu na Bielańskiej zaplanowano zgromadzenie publiczne. Protestować będą związkowcy z NSZZ Solidarność i nowrocławskich kopalń Solino. Demonstracja potrwa do 4 godzin. Od grudnia pociągi dalekobieżne nie przejadą przez linię średnicową, skończą bieg na Dworcu Wschodnim, Centralnym lub przejadą przez Warszawę Gdańską. W portalu Pasażera opublikowano projekt rozkładu jazdy pociągów na przyszły rok. Powodem zmian planowany jest remont Warszawy Wschodniej. Koniec prac ciepłowniczych i torowych w Alei Niepodległości. Od poniedziałku tramwaje linii 14, 17, 19 i 33 wracają na podstawową trasę. Kursowanie zakończy linia zastępcza 67. Sale koncertowe, biura i galeria sztuki. Sinfonia Varsovia otworzyła nową siedzibę na Kamionku przy ulicy Grochowskiej. Z tej okazji w weekend zaplanowano wiele koncertów i wydarzeń kulturalnych. Wstęp jest bezpłatny. Plac Hallera na Pradze Północ będzie świętować jutro o 10:00 w programie atrakcje dla całych rodzin oraz koncerty. Gwiazdą wieczoru o 18:00 będzie Lanbery, a o 19:30 polsko-francuski zespół Bemy. Zapraszam na wiadomości o godzinie 9:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Dzisiaj będzie padał deszcz, ale to dopiero wieczorem, to dopiero w nocy. Na razie jeszcze w Miętnem podziwiamy słońce na niebie, później się zachmurzy. W Warszawie także te chmury będą obecne.
9: Na termometrach w tym momencie 11 stopni w Miętnem, w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim 12, w Radzyminie. Maksymalnie dzisiaj 18 stopni, jak i weekend. W sobotę maksymalnie 18 w Warszawie i 19 w niedzielę.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Do dworku w Miętnem przychodzą kolejni goście i razem z nami teraz pani Marzena Tudek, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest razem z nami także pani Natasza Mikulska, opiekun samorządu szkolnego. Dzień dobry,
2: witamy serdecznie. Dzień dobry również.
1: Pani dyrektor, jak duża jest to szkoła, bo słyszeliśmy, że największa w powiecie garwolińskim?
2: Tak, pani redaktor, zespół szkół nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Garwolinie to największa szkoła w powiecie garwolińskim. Obecnie liczy 1150 uczniów. W tym roku obchodzimy mały jubileusz. Szkoła ma już 65 lat i do tej pory wykształciła ponad 30 tysięcy absolwentów.
1: No to są przepiękne, wielkie liczby, które mówią
2: to więcej
1: też
2: niż miasto Garwolin.
1: O, no właśnie, no właśnie.
3: Bardzo zasłużone miejsce dla powiatu.
1: Chciałam też zapytać, bo podobno uczniowie w szkole są chętni do tego, żeby angażować się, żeby pomagać innym, żeby też robić coś poza tylko odrabianiem lekcji.
2: Fantastycznie działa u nas wolontariat i samorząd szkolny. Odbywa się wiele różnych akcji i charytatywnych, ale także wydarzeń różnego rodzaju, kulturalnych, kulturowych, społecznych, angażujących młodzież zarówno na terenie miasta, jak i całego powiatu.
1: Czyli młodzież w powiecie garwolińskim jest chętna?
2: I bardzo aktywna.
1: O, no właśnie, to są te dobre wiadomości. Pani Nataszo, jakie są te działania, które podejmują uczniowie? Jakie koła, czy też różne takie inicjatywy wypływają od nich i potem w które uczniowie się chętnie też angażują?
4: No, samorząd szkolny, samorząd uczniowski u nas w szkole to takie serce naszej społeczności szkolnej, które tak jakby spaja naszą tutaj

0: całe nasze środowisko i działamy na wielu płaszczyznach. Organizujemy wydarzenia typowo takie wpływające na dobrostan uczniów w szkole, czyli Mikołajki, Walentynki, Dzień Chłopaka i tak dalej, ale również pamiętamy o naszym środowisku lokalnym, ale również w środowisku odległym. Pomagamy na przykład naszym rodakom na Kresach co roku, czasem nawet dwukrotnie w roku. Robimy zbiórkę żywności, artykułów higienicznych. Ta pomoc jest naprawdę duża. Zostaliśmy nawet wyróżnieni przez Stowarzyszenie Nie Zapomnij o Nas. Braliśmy udział w takiej dużej gali mazowieckiej. Tak, otrzymaliśmy podziękowania, bo ta pomoc naprawdę jest taka z serca, spontaniczna i naprawdę nie trzeba młodzieży do niej zachęcać.
1: Czyli zachęcać nie trzeba w powiecie garwanińskim.
0: Nie trzeba. Wystarczy jedno hasło i
1: to dobrze.
0: I tak naprawdę to bardzo szybko się to wszystko organizuje i mam dużo osób do pomocy i młodzież jest naprawdę zaangażowana.
1: I stąd ten błysk w oku. Widzisz, tak to jest, Jarek.
2: No właśnie, a pani dyrektor, jeszcze tak na koniec. A młodzież w jakich kierunkach się kształci? Ta właśnie, w których, która tak chętnie garnie się do pomocy?
3: W szkole mamy i liceum, i technikum. Jeśli chodzi o technikum, no to jest to technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy, technik ekonomisty i technik rachunkowości. W liceum to są klasy, taka innowacja od tego roku, klasa menadżersko-ekonomiczna, ale także mamy klasę humanistyczną, biologiczno-chemiczną, matematyczno-geograficzną, tradycyjnie jak w wielu liceach w Polsce.
1: Opowiadała o tym pani Marzena Tudek, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Była razem z nami.
2: Dziękujemy.
1: Pani także
3: Dziękuję bardzo.
1: Natasza Mikulska, opiekun samorządu szkolnego. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Spore utrudnienia w tym momencie w Alei Armii Ludowej od Waryńskiego, jeżeli jedziecie w kierunku ulicy Wawelskiej. Tutaj sporo stania wciąż, także na południowej obwodnicy Warszawy. Spory korek tutaj jest, więc wciąż, jeżeli możecie ominąć, najlepiej skręcić gdzieś w Majdanie z tej trasy, bo tam wciąż duży korek.
2: I pociągi, bo dzisiaj mogą być one opóźnione ze względu na protest, który ma miejsce na kolei. Wzajemne honorowanie biletów obowiązuje.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: My wciąż w Dworku w Miętnem i kolejny nasz gość. Musicie zapamiętać to imię i nazwisko, bo ja czuję, że już za kilka lat będzie o niej głośno. Emilia Ostolska, uczennica zespołu szkół nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Garwolinie, uczennica 4 klasy liceum ogólnokształcącego o profilu artystycznym. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Emilia Głodek.
1: Emilia Głodek, no tak. Dobrze, no to, to tym bardziej nasi słuchacze dzięki temu zapamiętają. Emilia Głodek, zapamiętajcie to imię i nazwisko. Emilia, ta szkoła dla ciebie to takie miejsce trochę jak drugi dom?
2: Tak, ta szkoła to zdecydowanie mój drugi dom, czuję się bardzo swobodnie w niej, jestem bardzo wspierana w niej i muzycznie, i ze względu naukowych, i zdecydowanie mogę stwierdzić, że jest to dla mnie drugi dom.
1: Czujesz, że możesz tutaj rozwijać swój talent, że no właśnie nie ma tej takiej powiedzmy negatywnej krytyki, hejtu, którego dzisiaj dużo jest, no tylko możesz się rozwijać, nabierać wiatru w żagle.
2: Nie, ze strony szkoły nie odczuwam żadnego hejtu, wręcz odczuwam, tak jak mówiłam wcześniej, wsparcie. Rozwijam się bardzo uczęszczając i pomagając również nauczycielom w różnych akademiach szkolnych. Na przykład w listopadzie 27 września podczas rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, czy też z okazji dnia 11 listopada i wielu, wielu różnych innych akademiach.
3: A w jaki sposób ten talent rozwijasz?
2: Chodzę na różne zajęcia wokalne, jak i również aktorskie. I myślę, że to tak głównie tam się najbardziej rozwijam, ale dodatkowo też chodzę tutaj w szkole na zajęcia artystyczne, które mam realizowane z rozszerzenia w swoim profilu artystycznym i to są takie główne właśnie.
1: No i teraz będziemy mieli okazję, Państwo będą mieli okazję usłyszeć to na żywo. Śpiew a cappella to jest też duże wyzwanie. No to nasz gość Emilia Głodek w piosence Sylwii Grzeszczak pod tytułem Karuzela.
2: Czy dla dwóch różnych planet, co kręcą się wciąż, jest przewidziane spotkanie, czy sięgną swych

0: Bardzo dziękujemy. A brawa gdzie? Bo tu bardzo jest duża publiczność zgromadzona w dworku. To ja na koniec poproszę o autograf między bratankami a George'em Ezrą na naszej playliście. Proszę bardzo. Bo ja myślę, że on będzie bardzo dużo warty niedługo.
1: Emilia Głodek na naszej antenie.
2: Bardzo dziękujemy jeszcze raz.
3: Dziękuję bardzo również.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Tak to bywa na tych wyjazdach, że ja sobie siedzę, odwrócę się i nagle Weronika znika.
1: Puf, jestem. Słuchaj, bo ja tutaj do szkoły zostałam zapisana i zaraz mam pierwszą lekcję, także nie wiem, czego będę się uczyć, ale może w końcu moje braki w wykształceniu zupełnie. Za chwilę dziewiąta.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
2: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
8: Anna Niebielska, dział marketingu i promocji Radia Warszawa. Remont studia Radia Warszawa to dla mnie przede wszystkim inwestycja w naszych słuchaczy. Na co dzień widzę, ile pracy i serca nasi dziennikarze i autorzy wkładają w przygotowanie audycji. Marzy mi się, żeby mieli warunki, które pozwolą im tworzyć jeszcze lepiej, sprawniej i profesjonalniej. Zapraszam Państwa do okazania hojności.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Reklamie.
0: Minuta po dziewiątej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Spór w kwestii zmiany na stanowisku rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu policja. Na Ukrainie ranni w rosyjskim ataku na Kijów i Kramatorsk. Trwa plenerowy poranek z Radiem Warszawa, dziś z powiatu garwolińskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Policja interweniuje w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Dochodzi do przepychanek. Sławomir Cudak, powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko rektora, próbuje przejąć obowiązki. Na miejscu jest m.in. posłanka PiSu Maria Kurowska. Ministerstwo odwołało dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Wiceminister Maria Eichhardt twierdzi, że resort dopatrzył się m.in. nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich.
11: Drugi argument to naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. No, długotrwała aktywność polityczna rektora, komendanta, którą łączy obecnie on ze swoją pełniącą funkcję, jest po prostu naruszeniem tego wymogu apolityczności.
10: Sopiński kwestionuje skuteczność odwołania. Twierdzi, że decyzja nie została mu doręczona, a więc nadal pełni funkcję rektora.
12: Ja nie dostałem żadnego odwołania, żadnego dokumentu, więc żeby pan mógł zostać pełniącym obowiązki, tak jak żeśmy rozmawiali, to musi być moje prawomocne odwołanie, musi uprawomocnić się decyzja, musi być rygor natychmiastowej wykonalności.
10: Dziś na uczelni mają odbyć się wybory uzupełniające do Senatu.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: 8 osób zostało rannych na skutek ataku rosyjskich dronów na Kijów. W nocy bezzałogowce spadły m.in. na wielopiętrowy budynek mieszkalny. gdzie wybuchł pożar. Wczoraj wieczorem Rosjanie ostrzelali również Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Tam rannych zostało 27 osób, a poważnym uszkodzeniom uległy budynki mieszkalne, internat, szkoła i ośrodek zdrowia.
13: To się dzieje lokalnie.
10: Trwa poranek z Radiem Warszawa nadawane z dworku w Miętnem. To dobre miejsce do życia, ale także do uprawiania sportu. W gminie funkcjonuje wiele drużyn sportowych. Mówił na naszej antenie kierownik powiatowego ośrodka sportu Hotel Miętne Tomasz Wesołowski.
14: Wilga Garwolin, Orzeł Unin, KS Puznówka i ISK Pilawa. I mamy też na stałe grupy sportowe u siebie w hotelu. Gościmy od 3 lat. Jest to grupa Sportsmate 360. Natomiast na ferie i w sezonie i letnim, i zimowym przyjeżdża szereg zespołów z województwa mazowieckiego i spoza.
10: Miejscowe drużyny, ale także przyjezdni mogą korzystać z bardzo dobrej infrastruktury sportowej, dodał nasz gość.
14: Posiadamy 2 boiska pełnowymiarowe trawiaste do piłki nożnej, boisko sztuczne, pełnowymiarowe i mało gdzie w województwie mazowieckim jest, nie wiem, 2-3 może takie balony duże, pełnowymiarowe na sezon zimowy, gdzie przyjeżdżają do nas kluby spoza Garwolina i z Garwolina też.
10: Mówimy dziś także o działaniach młodych. W zespole szkół nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Garwolinie aktywnie działa szkolny wolontariat, podkreśla opiekun grupy Natasza Mikulska.
15: Organizujemy wydarzenia typowo takie wpływające na dobrostan uczniów w szkole, czyli Mikołajki, Walentynki, Dzień Chłopaka i tak dalej, ale również pamiętamy o naszym środowisku lokalnym, ale również w tym środowisku odległym. Pomagamy na przykład naszym rodakom na Kresach. Co roku, czasem nawet 2-krotnie w roku robimy zbiórkę żywności, artykułów higienicznych. Ta pomoc jest naprawdę...
10: Poranek z Radiem Warszawa z powiatu garwolińskiego do 10:00. W programie m.in. rozmowy ze społecznością zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem, gdzie w 1984 roku młodzi bronili krzyża.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Słonko o poranku, ale będzie go coraz mniej, dlatego że przyjdą chmury i one będą przez większą część dnia razem z nami, a później wieczorem i w nocy będzie padał deszcz.
1: To ja potwierdzam, bo przed chwilą szłam przez park, dużo słońca jeszcze na niebie wciąż. W Miętnem 11 stopni, o tej porze podobnie w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzy minie 12, 12 także w Warszawie i maksymalnie dzisiaj 18 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
13: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Już 6 minut po godzinie 9:00 w Miętnem spędzamy ten poranek wspólnie ze słuchaczami Radia Warszawa, a Weronika postanowiła się przy tej okazji trochę podszkolić. Z jakiego kierunku?
1: Wiesz, to chyba zdecydowanie historia i to ta historia, dokładnie rok 1983 i 84, no jakoś taką tradycją naszych wyjazdowych poranków staje się to, że trafiam na dywanik do dyrektora. Tym razem na dywaniku u dyrektora zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem, ale to jest bardzo dobre miejsce i patrzę właśnie na taki symboliczny krzyż. To nie jest ten krzyż, ale oczywiście przed ten krzyż wyjdziemy przed szkołę, żeby popatrzeć na niego, jakie słowa na nim znajdziemy po łacinie. In hoc signo vinces. W tym znaku zwyciężysz i pamiętamy o tym, że zwycięstwo, nasze zwycięstwo jest w krzyżu Chrystusa. O tym będziemy przypominać i pytać także o tę historię z 84 roku. Weronika Ostrowska
0: i Jarek Wydra. Zapraszamy.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 12 minut po godzinie 9. Weronika, ostatnio to gdzie pojedziemy, to ty zaraz lądujesz na dywaniku u dyrektora, więc ja się trochę o ciebie martwię.
2: Wiesz co, myślę, że nie ma się o co martwić, bo tutaj jest bardzo przyjemnie, jak zresztą w poprzedniej lokalizacji. Też okazuje się, że u dyrektora może być bardzo miło i bardzo przyjemnie, ponieważ pani dyrektor tej szkoły to bardzo ciepłe osoby. Jest razem ze mną pani dyrektor zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem, Jolanta Nafalska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest razem z nami także pani wicedyrektor Olga Domańska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Pani dyrektor, pani zacznijmy. Czym pani zdaniem ta szkoła wyróżnia się w powiecie garwolińskim?
3: Przede wszystkim miejscem. Szkoła jest przepięknie położona. Obok mamy park, dużo zieleni, ale również szkoła to pracownicy, uczniowie. Rewelacyjna kadra pedagogiczna, pracownicy i wspaniali uczniowie. To jest miejsce, to jest to miejsce na ziemi, do którego zapraszam.
2: I pani państwo powinni zobaczyć oczy tej pani, bo te oczy tej pani się całe błyszczą. Pani się tak szeroko uśmiecha, tak jakby pani zupełnie nie była w pracy. Pani wicedyrektor, jak udaje się w tym miejscu łączyć tradycje szkoły, bo to Miętne oczywiście, z oczekiwaniami współczesnych młodych ludzi?
4: Szkoła została stworzona jako szkoła rolnicza w 24 roku. I chyba nadal pozostaje szkołą rolniczą, mimo iż tych kierunków jest mniej. Natomiast staramy się zmieniać i dostosowywać do rynku pracy, korzystając z nowych technologii, nowych narzędzi, unowocześniamy. Nawet to rolnictwo, które w tej chwili też jest jednym z kierunków w naszej szkole kształcenia, dla mnie przybiera taki trochę kosmiczny obraz, bo wykorzystujemy roboty, drony w nauce. Dla mnie trochę takie kosmiczne.
2: No myślę, że nie tak się myśli o dzisiejszych rolnikach, no i nie tak się myśli także o edukacji w takiej szkole. Pani dyrektor, jak definiuje pani dzisiaj dobrą szkołę?
3: No proszę państwa, dobra szkoła to nie tylko wysoka zdawalność egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych, ale przede wszystkim miejsce bezpieczne dla ucznia, dla nauczyciela. Uczniowie oczywiście odkrywają swoje talenty, uczą się odpowiedzialności. Bardzo ważne są te sukcesy, ale ja uważam, że przede wszystkim bardzo dobra atmosfera. To jest po prostu podstawa.
2: A dla pań ta historia związana z tą szkołą to też jest taki element budujący tożsamość ucznia i pracownika tej szkoły?
3: Jak najbardziej. Dla nas historia to jest podstawa. I to, co ta szkoła reprezentuje sobą przez te tyle lat.
2: W tej szkole zawsze będzie miejsce dla krzyża.
3: Tak, jak najbardziej. Nie, to jest podstawa.
2: A z czego pani, jako wicedyrektor, jest najbardziej dumna, jak patrzy pani na tę szkołę?
4: Chyba z tego, że nasi uczniowie wracają do nas po wielu latach i mówią, że z utęsknieniem, że to, czego ich nauczyliśmy, to, co wpoiliśmy w ich system wartości, pozwala im naprawdę dobrze funkcjonować w rzeczywistości już pozaszkolnej i chcieliby do nas wrócić.
2: Uczniowie tej szkoły chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, chętnie się angażują?
3: Jak najbardziej. Wracają, pomagają. Ostatnio mam uczennicę, która pracuje w Brygienie. Mamy zawartą współpracę. To jest takie miłe, że po prostu ściągają i przekładają swoją pracę do naszej szkoły.
4: Ale obecni uczniowie również chętnie włączają się w tak zwany wolontariat, tak? Wczoraj nawet mieliśmy akcję w niedalekiej miejscowości, spłonął dom i dzieci same, uczniowie sami przyszli, zaproponowali, że mogą stworzyć akcję wspierającą rodzinę, tam zostało praktycznie bez dachu nad głową cała rodzina i wczoraj właśnie taka akcja odbyła się, sami zorganizowali. Sprzedawali ciasta, zaangażowali się w taką działalność właśnie i zaangażowali rodziców, tak.
2: Pani dyrektor, z takich uczniów można być naprawdę dumnym.
3: Jestem bardzo dumna.
2: Taka dumna jest pani dyrektor zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem, Jolanta Nafalska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: A także była z nami pani wicedyrektor Olga Domańska. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
2: A my już teraz...
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Ruszamy pod krzyż, ten krzyż związany z historią, z rokiem 1984. Zostańcie z nami.
5: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz,

0: Najtrudniejsze miejsce teraz w Warszawie do jazdy to most południowy imienia Anny Jagiellonki i za mostem doszło do kolizji i korek. W zasadzie już od ulicy Patriotów się rozpoczyna. To jest w tym momencie bardzo newralgiczne miejsce. No i na S8 Mozgrota Roweckiego to standard. Uwaga dzisiaj na kolei. Protest, dlatego pociągi jeżdżą wolniej, mogą być opóźnione.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: I to jest ten moment, jak możemy spojrzeć w górę, spojrzeć na krzyż. Krzyż pamięci walki o obecność Krzyża Chrystusowego i wartości, które on symbolizuje, podjętej przez młodzież zespołu szkół rolniczych w Miętnem, a razem z nami jest uczestniczka tamtych wydarzeń. Wtedy miała 17 lat pani Lidia Calińska. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I dzisiaj pani w tej szkole także pracuje jako nauczyciel i...
4: Nauczyciel, bibliotekarz.
3: Pani Lidio, jak wspomina pani tamte wydarzenia? Jakie emocje pani towarzyszyły?
4: Wydarzenia bardzo trudne z perspektywy lat, ale wówczas, kiedy się okazało, że nie ma krzyża, a my jako młodzież z rodzin chrześcijańskich nie wyobrażaliśmy sobie, żeby na ścianach go brakowało i podjęliśmy walkę o to, żeby po prostu krzyż wrócił do szkoły.
3: Czy były jakieś rozmowy o tym, czy warto, czy nie warto, czy po prostu wy wiedzieliście, że trzeba stanąć w obronie krzyża?
4: My po prostu wiedzieliśmy, że trzeba stanąć w obronie krzyża, tylko po prostu było to dla nas jedno z najważniejszych w tym momencie. Wiedzieliśmy, po której stronie stanąć.
3: Jakby mogła pani opisać, co się działo wewnątrz szkoły, jakie były między wami rozmowy?
4: W ówczesnych czasach nie było telefonów komórkowych, wszystko się działo za pomocą poczty pantoflowej. W momencie, kiedy nikt nas nie słuchał i nie chciał z nami rozmawiać i sprawa rozlała się już szerzej, nie tylko na naszą szkołę, tak naprawdę poważnie nas potraktowali w momencie, kiedy podjęliśmy strajk okupacyjny i podjęli decyzję prokurator, że trzeba nas ze szkoły usunąć. W mojej pamięci najbardziej zapisały się te momenty, kiedy oddziały ZOMO chciały nas przestraszyć, nie puścić do Garwolina. Zawrócili nas z powrotem do Miętnego. Przenocowaliśmy wszyscy, a było nas około 600 osób w Miętnem w internacie. Rano, kiedy chcieliśmy dostać się do kościoła do Garwolina, okazało się, że te same oddziały stoją na polach miętnieńskich. Przeszliśmy na cmentarz. Tam, żeby ktoś się dowiedział, że jesteśmy, chłopaki dzwonili dzwonami. I wtedy dopiero księża garwolińscy wynegocjowali, że możemy pójść do tego kościoła.
3: Nie bała się pani wtedy, że może się coś stać?
4: Oczywiście, bardzo się bałam i do dzisiejszego dnia uważam, że była nad nami jakaś opatrzność, ponieważ nikomu nic się nie stało. Wszyscy szczęśliwie, może nie w swojej szkole, ale gdzieś indziej skończyliśmy jednak szkołę średnią.
3: No właśnie, no bo poza tym, że obrona krzyża to zagrożenie bezpośrednie, no bo to jest w ogóle takie niesamowite oddziały ZOMO wysłane na młodzież, na niedorosłych jeszcze ludzi, no ale z drugiej strony ta obawa o swoją przyszłość, o te represje, które potem was spotkały, ale jak pani powiedziała, wszyscy daliście radę. Czy uważa pani, tak jak czytamy na tym krzyżu, że to w znaku krzyża jest zwycięstwo?
4: Tak, zdecydowanie. Dla mnie na co dzień i w życiu, tak.
3: A czy czuje pani dzisiaj też taką misję, bo widzimy, co się dzieje w Polsce, widzimy, co się dzieje w Europie, która się laicyzuje, gdzie usuwa się gdzieniegdzie krzyż z urzędów, ze szkół. Czy czuje pani taką misję? Ja muszę nieść tę historię z 1984 roku?
4: Misję, ale w szkole, tak, zdecydowanie. Przekazujemy historię uczniom klas pierwszych na organizowanych dla wszystkich klas pierwszych lekcje historii dotyczącą obrony krzyża. Robimy kalendarium, prezentacje, w bibliotece szkolnej mamy kronikę szkolną wydarzeń, wszyscy mają do tego dostęp, mogą to zobaczyć, sprawdzić, bo bez historii nie ma przyszłości.
3: A młodzi chętnie słuchają tych opowieści?
4: Bardzo chętnie, proszę pani. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Gdańska, do kościoła świętej Brygidy, gdzie replika tego pomnika krzyża znajduje się w ołtarzu. I czy to nauczyciele, czy uczniowie, było nas tam dużo.
3: Bardzo pani dziękuję. To zaszczyt dla nas dzisiaj z panią porozmawiać, z uczestniczką tamtych wydarzeń z 1984 roku. Pani broniła krzyża i na pewno to sprawi, że krzyż w pani życiu przyniesie to ostateczne i najważniejsze zwycięstwo. Pani Lidia Calińska, my dzisiaj prosto spod krzyża, który dzisiaj upamiętnia wydarzenia z 1984 roku. Przypominamy, jesteśmy na terenie zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem. Bardzo pani dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję bardzo.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
4: 5:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Polscy biskupi po spotkaniu z papieżem Leonem XIV. Hierarchowie uczestniczyli w Rzymie w spotkaniu formacyjnym dla nowych biskupów, podczas którego mówiono m.in. o modlitwie, słuchaniu i bliskości z powierzonymi wiernymi. O szczegółach Artur Chmielewski.
6: Jak podaje Vatican News, biskup Przemysław Szulc podkreślał, że bycie biskupem nie jest zasługą, ale misją, a pasterz powinien być pokornym narzędziem w rękach Boga. Biskup Wacław Grondalski zwrócił uwagę na bezpośrednio i bliskość papieża, który, jak mówił, tchnął nadzieją i przypomniał, że Kościół nie powinien bać się patrzeć w przyszłość. Biskupi misyjni wskazywali natomiast na znaczenie modlitwy i słuchania. Biskup Jacek Tendej z Papui Nowej Gwinei mówił, że nawet wtedy, gdy nie widać rozwiązania problemów, można je odnaleźć poprzez modlitwę i trwanie w Bogu. Biskup Marek Ochlak z Madagaskaru przypomniał natomiast, że współczesny świat jest zagadany, a za mało słuchamy Boga, Słowa Bożego i drugiego człowieka. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: Poranek z Radiem Warszawa nadaje dziś z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Miętnem. W 1984 roku uczniowie podjęli tam strajk, sprzeciwiając się decyzji o zdjęciu krzyży ze ścian. To wydarzenie wciąż zajmuje ważne miejsce w pamięci mieszkańców, mówił na naszej antenie kleryk Michał Kuszpit, pochodzący z Miętnego.
7: Miętne w dalszym ciągu żyje tą obroną krzyża. Niedawno przeżywaliśmy 40-lecie tej obrony krzyża. Też owocem tego 40-lecia jest kaplica wieczystej adoracji w naszej parafii, pierwsza w diecezji siedleckiej.
5: Młodych w strajku wspomagała lokalna społeczność.
7: Zwracano uwagę na wsparcie rodziców, to, że uczniowie nie zostali sami, byli wspierani przez księży dyskretnie, a przez rodziców już tak dosadnie. Nigdy nie wyparli się tych dzieci, zawsze pomagali tak, aby tym dzieciom pomóc, obronić wiarę i te wartości, którymi te dzieci w tamtym czasie żyły.
5: Dla upamiętnienia wydarzeń z 1984 roku powstała 8 lat później parafia otrzymała wezwanie podwyższenia Krzyża Świętego. W najbliższą niedzielę odbędzie się tam odpust i dożynki.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Łódź otwiera drzwi dla młodych z Europy. Ruszają zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych z TZ. Na przełomie 2026 i 7 roku do Łodzi przyjadą tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy, by wspólnie się modlić i rozmawiać o wierze. Do udziału w spotkaniu zachęca kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki.
9: W naszej gościnnej Łodzi gościmy już braci z TZ. Rozpoczynają się zapisy w całej Europie na spotkanie młodzieżowe Europejczyków właśnie w naszej gościnnej Łodzi. Jest to po to tak wcześnie robione, żeby ta gościnna Łódź mogła się także logistycznie świetnie przygotować na przyjęcie wszystkich, którzy zechcą modlić się razem ze wspólnotą braci z TZ.
5: Zapisy odbywają się przez stronę www.tzłódź, pisane przez taizeloc.pl. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Łodzi 28 grudnia i potrwa do 1 stycznia. Będzie to 49. spotkanie organizowane przez wspólnotę z TZ. Do Łodzi przyjadą młodzi w wieku od 18 do 35 lat.
8: To się dzieje w Kościele.
5: Wśród grup zagranicznych zwiedzających dziś Jasną Górę najwięcej jest tych ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z nich to wierni z Michigan, a razem z nimi ksiądz Mitchell Roman, który ma polskie korzenie. Przyznał on, że wielu wiernych w Ameryce ma polskich przodków, co wzmaga między Amerykanami zainteresowanie pielgrzymowaniem do Polski.
10: Obecnie latem w naszej okolicy na północy stanu Michigan odbywają się festiwale polskie, na których nie brakuje kiełbasek, kiszonej kapusty, jedzenia i zabawę. Można tam dostrzec tradycje, które zapoczątkowano w Polsce. Oczywiście istnieją pewne różnice wynikające z upływu czasu, ale widać tam głęboką pobożność Polaków i wielką wiarę katolicką. Myślę, że to zrobiło ogromne wrażenie na naszych pielgrzymach. Możliwość zobaczenia korzeni tego, co świętujemy w Ameryce na amerykański sposób, ale w dużej mierze wywodzącego się również od naszych polskich przodków.
5: Wczoraj na Jasnej Górze modlili się Filipińczycy i Czesi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
13: Dziś raczej pochmurny dzień, a na dodatek wieczorem i w nocy będzie padał deszcz, ale jest coraz cieplej, ta temperatura szybko wzrosła.
14: Chociaż muszę ci powiedzieć, Jarek, że w parku takie dosyć przenikliwe zimno, mimo tego, że na termometrach już 14 stopni, tyle w Miętnem, 13 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim i maksymalnie dzisiaj 18.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zostawić się, Jarek, na chwilę samego, to nagle, nie wiem, skądś ludzi sprowadzasz.
2: Ja się poznaję po prostu z mieszkańcami powiatu garwolińskiego i mamy tutaj naprawdę w dworku w Miętnem prawdziwy tłum.
1: Pani Agnieszka Banaszek, nauczyciel i opiekun wolontariatu, jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: I proszę nam tę zacną grupę przedstawić.
3: Jest ze mną, są ze mną uczennice klasy piątej.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, szkolnemu. Marta.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Kornelia.
1: Dzień dobry. I tutaj, po tej stronie?
6: A to już ja poprowadzę. Aha, dzień dobry.
1: Tak. Dzień dobry.
6: Opiekun samorządu szkolnego w Zespole Szkół w Miętnym, Marzena Kaczmarczyk, a ze mną przewodnicząca szkoły Wiktoria Janiec-Stelmach.
7: Dzień dobry.
6: I jej prawa ręka zastępca Zuzanna Gaładyk. Bardzo nam miło. A obok mnie
8: Wiktoria Sieracka.
1: I mamy dwóch akordeonistów także.
8: I mamy talenty. Julia Matuszewska, Janek Zalech i Maciej Wasążny.
1: Czy mogą akordeony się tak przywitać, żeby nasi słuchacze usłyszeli?
2: Są.
1: Nawet mikrofony muszą się przyzwyczaić do takiego dobrego brzmienia, bo mogą czasami nie dać rady. Słuchajcie, dlaczego warto angażować się, dlaczego warto robić coś poza tylko chodzeniem do szkoły na lekcje?
7: Ponieważ nasza szkoła bardzo dużo organizuje różnych wydarzeń, między innymi pomocy charytatywnych dla różnych instytucji oraz pomagamy naszym uczniom. Staramy się umilać im czas w szkole i robić im jak najwięcej rzeczy w szkole.
6: Ja tylko podpowiem, że samorząd bardzo mocno współpracuje z wolontariatem szkolnym, a wolontariat szkolny współpracuje z samorządem. Na czym to polega? Głównie na tym, że wspieramy swoje działania, głównie na tym, że angażujemy i mobilizujemy naszych uczniów do różnych ciekawych działań, takich, które powodują, że rozwijają swoje zainteresowania, i mamy tutaj bardzo, bardzo mocno fajną grupę taką zebraliśmy pod wodzą Agnieszki, pod wodzą dwóch jeszcze naszych opiekunek, Izy Chuńczak i Ewy Tomaszewskiej, których z nami nie ma w tej chwili, ale świetnie sobie wszyscy staramy radzić.
1: No pięknie to tutaj wygląda. Mamy też przedstawicielkę w zasadzie w stroju ludowym, przedstawicieli też...
2: Poprosimy bliżej,
1: bo właśnie mikrofony nasze i kable też mają ograniczony swój zasięg. Dlaczego warto, drodzy, dzielić się swoimi talentami? Czy w tej szkole można też talenty rozwijać?

0: Myślę, że na pewno możemy rozwijać talenty. Nauczyciele nam umożliwiają to po prostu.
1: A czy to nauczyciele inspirują, że a ty jesteś dobry w tym, czy w tym, czy to od uczniów wychodzi ta inicjatywa i otrzymują w nauczycielach wsparcie i pomoc?
0: Zazwyczaj od uczniów i nauczyciele nas bardzo wspierają po prostu w tym, co lubimy robić.
2: Czy mogłabyś tak delikatnie opisać ten strój, który masz na sobie, bo nasi słuchacze tego nie widzą, więc musimy im trochę pomóc.
0: No to mam na sobie strój ludowy. Jest to spódnica, która jest dość ciężka, do tego fartuch z jakimiś wyszyciami, koralikami, piękną koszulę z haftami i buty.
2: Buty, tak, zdecydowanie skórzane. Śliczne, skórzane i kamizelka, przepiękna także, kamizelka, na której widać także ludowy, taki tradycyjny haft. No to chyba to jest ten moment, żeby akordeony mogły dać popis. No i słuchamy.

0: Bardzo dziękujemy. Pięknie. Oklaski, tutaj dużo osób
1: brawo,
0: jest,
1: brawo.
0: No to musimy...
1: No w końcu wiedziałem, dlaczego zebrać tutaj pół powiatu garwolińskiego, żeby właśnie ten występ można było podziwiać na żywo i oklaski usłyszeć.
0: A my jeszcze na żywo mogliśmy oglądać, wy będziecie mogli zobaczyć w mediach społecznościowych Radio Warszawa, jak to jeszcze wyglądało. No to teraz może wspólnie wszyscy spróbujmy tutaj pokazać naszym słuchaczom, że jest nas dużo i powiedzieć dziękujemy, Miętne.
2: Dziękujemy, Miętne!
0: I my bardzo dziękujemy.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: To w korkach o dobrych rzeczach powiedzmy, bo w końcu się most południowy odkorkował na południowej obwodnicy Warszawy i to dobrze. I te utrudnienia już zniknęły, nawet na S8 jest całkiem przyzwoicie.
0: No w zasadzie można powiedzieć, że dobrze się jeździ w tym momencie po Warszawie, poza tymi miejscami, gdzie oczywiście kilka chwil na światłach spędzicie, ale ogólnie jest po prostu
1: no
0: dobrze.
1: No i przypominamy, że dzisiaj protest na kolei, pociągi mogą jeździć wolniej.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Nasz program powoli dobiega końca. Jesteśmy wciąż w dworku w Miętnem, a razem z nami ponownie pani starosta Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry jeszcze raz wszystkim państwu, którzy do nas dołączyli.
3: Piękne to miejsce, które poznawaliśmy dzisiaj przez cały poranek, przez 3 godziny. Miejsce, do którego aż chce się wracać, więc jest to też okazja, żeby zaprosić jeszcze raz naszych słuchaczy, by odwiedzić powiat garwoliński, żeby eksplorować to miejsce, bo jest co oglądać.
2: Tak, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich państwa. Można zacząć od Garwolina, które jest sercem naszego powiatu, ale z Garwolina właśnie bardzo blisko jest do Miętnego, gdzie się właśnie znajdujemy. To jest miejsce naprawdę znane nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, bo tu właśnie w 1983 i 4 roku miała miejsce słynna na cały świat obrona krzyża, o której też państwo mówiliście. Jest tutaj miejsce takie poświęcone, miejsce pamięci, jest mnóstwo zdjęć. To jest naprawdę niezwykłe wydarzenie. Warto poznać te heroiczne chwile, ale tak jak mówię, każda gmina jest w jakiś sposób charakterystyczna. W każdej gminie są jakieś piękne, zabytkowe miejsca. Piękne kościoły mamy.
1: Ale poza tym warto do powiatu garwolińskiego wybrać się na Świętoplonów i dni powiatu garwolińskiego. Kiedy to się odbędzie i dlaczego warto tu przyjechać?
2: Najbliższa niedziela, 20 września, zaczynamy mszą o godzinie 11. Pierwszy raz w takiej formule Świętoplonów i dni powiatu. Cały dzień będzie taki z ukłonem w kierunku właśnie rolników, ludowości, kultury ludowej. Będą stoiska KGW, będzie pyszne jedzenie, a potem oczywiście już tak ku współczesności będą wspaniałe koncerty, które możecie państwo również na naszym plakacie. Magdalena Bereda, Kacper Bląski. Myślę, że będą ludzie z całej Polski. Naprawdę jesteśmy w sercu Mazowsza, warto do nas przyjechać i wiemy, że tak na pewno będzie.
1: Niedziela 20 września, Świętoplonów i Dni Powiatu Garwolińskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie i bardzo pani dziękujemy też za gościnę w powiecie garwolińskim. Razem z nami o poranku pani Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego. Jeszcze raz pięknie dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję również państwu i serdecznie zapraszam ponownie do powiatu i wszystkich państwa, którzy nas słuchają również. Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Mamy jedność myśli, bo jest naprawdę bardzo sympatycznie. A kto nas tutaj woła?
2: Dzień
1: bo my
2: dobry.
1: Miętnym jesteśmy. Skąd ten głos dobiega?
2: Patrz,
1: do nas?
2: Jak ja głośno potrafię wołać, że do Miętnym z Floriańskiej dotarł.
3: Zofia,
2: witam
3: Zofia,
2: was.
3: Skąd ten wokal tak docierający
2: Słuchajcie,
3: do nas?
2: Ja właśnie
3: aż tutaj w okolice Garwolina.
2: No ja mam dla was przesłanie dzisiaj.
1: Tak?
2: Tak.
3: Jesteśmy jednomyślniarek, coraz bardziej.
2: Że uśmiech to jest pół pocałunku. Słyszeliście to kiedyś?
1: No, nie.
2: To Kornel tak, Makuszyński powiedział.
3: Ale Zofia się wpisuje bardzo w romantyczną scenerię tego miejsca, bo tutaj mamy fortepian, na fortepianie świece. Świece są
2: słyszałam
3: zapalone.
2: Etiudę, słyszałam
3: mamy
2: etiudę.
3: Mamy też kwiaty. Etiudę słyszałaś?
2: Słyszałam.
3: I co? Jest talent, nie?
2: Jest potencjał, tak.
1: A to chmury są teraz w Warszawie?
2: Dlaczego?
1: No, bo powiedziałaś, że pochmurno.
2: Powiedziałam, że potencjał, Jarek.
1: A potencjał? Bo się zdziwiłem, bo tu słońce świeci.
2: Nie, w Warszawie też
3: pochmurny
2: słońce.
3: Potencjał, tak to połączmy, słuchajcie. No i jeszcze my musimy powiedzieć o przepysznych kanapkach, które towarzyszą naszemu dzisiejszemu porankowi. Dlaczego o jedzeniu? Dlatego, że tutaj wróci Kacper Kowalczyk, którego też serdecznie pozdrawiamy, reporter Radia Warszawa, po to, żeby porozmawiać o smakach typowych dla powiatu garwolińskiego, po to, żeby spróbować też i gotować na antenie live 28 września po godzinie 9. Słuchajcie, poranka z Radiem Warszawa, wtedy będzie na pewno przesmacznie.
1: Kacper nie gotuje, my będziemy jeść, Zofia Kozerawska będzie pić kawę na wynos, a my już dziękujemy.
3: Jarek Wydra
1: i Weronika Ostrowska.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe
5: Pio na
4: 2021-2030.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: Każdy piątek o godzinie 10.30.
6: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
8: Czy złość zawsze niszczy?
9: A czy miłość zawsze pomaga?
8: O tym, jak budować więzi w rodzinie
9: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
8: porozmawiamy dziś o 22.00.
9: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
8: Marcin Wnoszyński.
9: Zapraszamy.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
11: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
12: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
3: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
12: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
3: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
12: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
3: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
13: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
5: Po reklamie.
2: Jest 10:00, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Trwa protest maszynistów, pociągi zwalniają. Co na to pasażerowie? Kolejny alarm w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Trwają przygotowania do wielkich dożynek w powiecie garwolińskim. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Ogólnopolski protest maszynistów trwa na kolei. W geście sprzeciwu po katastrofie w Sokolnikach Suchych część pociągów zwalnia przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym do 20 km na godzinę. Kolejarze oczekują zmian w prawie, które wymuszą na kierowcach przestrzeganie przepisów oraz zmian technicznych, które zwiększą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Choć na tablicach informacyjnych przybywa opóźnień, część pasażerów podróżujących przez stołeczne dworce wykazuje zrozumienie dla kolejarskiej akcji.
15: Jeśli to ma zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa i podnieść bezpieczeństwo, no to myślę, że każda forma jest dobra. Zwolnienie do 20 km na godzinę i uświadomienie ludzi, co się stało, myślę, że to jest dobry kierunek.
16: Życzę wszystkim bezpieczeństwa na przejazdach, oczywiście. Jeśli by to miało poskutkować, no to dobrze, no mają prawo. Chciałbym też zdążyć do pracy, oczywiście.
17: Mieliśmy 25-minutowe opóźnienie około, także jadąc z Pilawy do Warszawy, tutaj 25 minut opóźnienia. Każda forma protestu ma jakiś sens, także więc no, trzeba wspierać kolejarzy.
14: Zgodnie z ustaleniami Związku Zawodowego Maszynistów z resortem infrastruktury, protest potrwa do 12. Związkowcy skrócili akcję o połowę, aby umożliwić pasażerom sprawne powroty z pracy i szkół. Największe opóźnienia notują pociągi dalekobieżne. Składy podmiejskie i regionalne, m.in. kolei mazowieckich, mają najczęściej kilkunastominutowe opóźnienia.
18: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Kolejna nocna akcja rumuńskiego lotnictwa w związku z rosyjskimi dronami atakującymi Ukrainę. W nocy z 9 na 10 września rumuńskie radary wykryły grupę bezzałogowców w rejonie ukraińskiego Wilkowa, tuż przy granicy z Rumunią. Poderwano dwa rumuńskie myśliwce F-16, które prowadziły rozpoznanie i monitorowały sytuację. Mieszkańcy północnej części okręgu Tulcza otrzymali alert. Alarm zakończył się nad ranem. To kolejny taki incydent w rejonie Delty Dunaju. Rumuńskie władze od początku wojny odnotowały dziesiątki przypadków naruszeń lub zagrożeń związanych z dronami, a w ostatnich dniach na rumuńskim wybrzeżu znaleziono również szczątki bezzałogowców.
18: Dzieje się blisko.
14: Powiat karwoliński przygotowuje się do dożynek, które odbędą się w przyszłą niedzielę w Miętnem. Zapraszała na nie w wyjazdowym poranku z Radiem Warszawa starosta Iwona Kurowska. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występy artystyczne oraz koncerty.
19: My, mieszkańcy tutaj takiej Polski lokalnej, mamy ogromne takie poczucie i potrzebę wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy produkują wspaniałą polską żywność na nasze stoły. Chcemy im za to podziękować i też to jest dla mieszkańców jakby, my otwieramy scenę dla mieszkańców różnych i starszych i młodszych, żeby oni pokazali to, co udało im się w ciągu roku przygotować. Występy artystyczne, śpiewacze, taneczne.
14: Atrakcje dla mieszkańców potrwają przez cały dzień.
19: Będą stoiska KGW, będzie pyszne jedzenie, a potem oczywiście już tak ku współczesności będą wspaniałe koncerty, które możecie Państwo również na naszym plakacie Magdalena Bereda, Kacper Bląski.
14: Imprezę zakończy pokaz fajerwerków.
18: To się dzieje w kościele.
14: Budujmy domy pokoju, gdzie wrogość rozbraja się dialogiem. Tak pisze papież Leon XIV w telegramie skierowanym z okazji pierwszej konferencji Katolickiego Instytutu do Spraw Niestosowania Przemocy organizowanej przez Pax Christi. Jak informuje Vatican News, papież zaapelował o kontynuowanie misji krzewienia w świecie kultury pokoju, sprawiedliwości i pojednania. To pierwsza konferencja Katolickiego Instytutu do Spraw Niestosowania Przemocy. Trzydniowe obrady rozpoczęły się 9 września w Serafii. W Rzymie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Piękne słońce teraz nad nami, korzystajmy, cieszmy się nim, bo tak nie będzie dziś przez cały dzień. To słońce skryje się za chmurami i będzie sobie tam odpoczywać, oczywiście nadal dla nas świecąc, ale jednak trochę zza chmur. Póki co 16 stopni taka temperatura w Warszawie, ale też w Legionowie, w Łomiankach, w Laskach 16 i w Pruszkowie, i w Grodzisku, w Zalesiu Górnym 16 i w Sulejówku, a maksymalna temperatura, której dziś się możemy spodziewać, no to 17 stopni. A, nie powinno na razie padać.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam Was kochani, dobrnęliśmy do piątku. No ja to tak się nie przepracowałam jakoś w tym tygodniu szczególnie, ale z Was jestem bardzo dumna. 5 minut po 10, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że jesteście, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają radia i zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Będziemy się cieszyć tym piątkowym czasem przedpołudniowym, a potem świeżo popołudniowym. Zapraszam. Radio Warszawa. Powolutku, krok za krokiem. jak Cleo będzie teraz nam śpiewać. 6 minut po 10.

0: to Dolly Parton, 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ależ dziś jest dzień 11 września. Przenosimy się myślami, choć na chwilę, do tego dnia w 2001 roku, 11 września, gdzie Stany Zjednoczone zostały zaatakowane w 4 zamachach terrorystycznych, w których zginęło niemal 3000 osób. Jan Paweł II przebywał wtedy w Castel Gandolfo. Kiedy otrzymał wiadomość o atakach, poszedł modlić się do kaplicy Pałacu Apostolskiego, a potem wysłał telegram do prezydenta George'a Busha, pisząc o niewypowiedzianej grozie i mrocznym i tragicznym momencie historii. A dzień później, podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, nie było oklasków. Papież mówił: wczoraj był mroczny dzień w dziejach ludzkości, straszliwy zamach na godność człowieka, i pytał, jak mogą zdarzać się akty tak dzikiego okrucieństwa, ale wskazał też odpowiedź i wskazał na Chrystusa, na fundament naszej nadziei, dzięki któremu zło i śmierć nie mają ostatniego słowa. Rok później ponownie przypomniał, że terroryzm jest i zawsze będzie przejawem nieludzkiego okrucieństwa, ale podkreślał też, że właśnie tylko rozum i miłość są właściwymi środkami przezwyciężania i rozwiązywania sporów między ludźmi i narodami. I pewnie jest tak, że każdy z nas dziś może zdecydować, po co sięgnie. 14 minut po 10:00.

0: i Sunshine. 21 minut po 10, a teraz posłuchajmy słów świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 10 czerwca 1997 roku, przemówienia pożegnalne wygłoszone na lotnisku w Balicach, Ojciec Święty Jan Paweł II.
3: Obecna wizyta była w jakiś sposób inna od poprzednich, ale równocześnie potwierdziła ciągłość duchową dziejów naszego narodu i Kościoła. W czasie tej wizyty Kościół w Polsce objawił się raz jeszcze jako Kościół świadomy swego posłannictwa. Kościół wielkiej pracy ewangelizacyjnej w nowych warunkach, w jakich przyszło mu żyć. Wśród tych podziękowań nie może zabraknąć specjalnego słowa do Kościoła wrocławskiego, który gościł u siebie 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Na ręce księdza kardynała, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, składam wyrazy serdecznego podziękowania za trud organizacji tego kongresu, przez który Kościół w Polsce miał okazję usłużyć Kościołowi powszechnemu.

0: Lima, Never Ending Story. Zawsze widzę tego pięknego psa. Och, jak marzyłam jako dziewczynka, żeby też tak na nim polatać. A teraz już 10:30 i zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Unijne wsparcie trafiło do regionu Ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu Ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację czterech obiektów tworzących historyczny kompleks ratusza miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
3: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. To są cztery budynki.
2: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
4: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędniku był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
2: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
1: Warto wiedzieć.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
5: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych, czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
2: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
2: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
1: Czy wiesz, że...
2: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
2: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł, a laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
1: W drodze.
2: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami Kolei Mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników, podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
8: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
2: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
1: Gdzie na weekend?
2: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza biorący udział w piknikach.
9: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle, także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
10: Po prostu człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony, a tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
11: Teraz robiłem badania, płuca.
12: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące i jesteśmy właśnie dzieciaczkami, tam biorą udział w graniu. I...
13: No jak najbardziej integracja jest bardzo potrzebna, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. No coś się dzieje, oby się nadal działo.
2: Gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Kamil Bednarek. Mazopiknik rozpocznie się o 13 w Twierdzy Modlin.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: 12 minut, będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czytam dalej jeszcze o tym 2001 roku na stronach Vatican News, że we wrześniu 2001 roku w Rzymie trwała kapituła generalna zakonu świętego Augustyna i w niej uczestniczył ojciec Robert Prewost, dzisiejszy Leon XIV, który 3 dni po zamachach został wybrany przeorem generalnym. 21 września podczas mszy kończącej obrady mówił o tej tragedii, mówił o tragedii, która dotknęła przecież jego ojczyznę i ostrzegał, że nienawiść i przemoc będą narastać, dopóki my ludzie będziemy zmuszani do życia w skrajnym ubóstwie i będziemy doświadczać niesprawiedliwości. Mówił w ten sposób ojciec Prewost, podczas gdy wielu szuka zemsty, augustianie powinni dawać świadectwo Ewangelii i jej wartościom, jedności, dialogowi, pokojowi i pojednaniu. I nie mogę przestać myśleć o tym, że można by się na tym zatrzymać, że to jest gdzieś daleko, że nie mamy z tym nic wspólnego, nikt z nas nie zdecydował o takiej okropności, nie zabiliśmy drugiego człowieka, ale wiem po sobie bardzo, że są chwile, w których mogę podjąć modlitwę zamiast wypowiedzenia słowa, kiedy czuję, że nie potrafię wypowiedzieć słowa, które buduje, tylko takie mi się ciśnie na usta, które z pewnością rani. I że zawsze jest wybór, żeby prosić o ten pokój też w moim sercu, żeby chcieć pojednania i dialogu. I dziś chcę się też o to modlić. 10 minut zostało do 11:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Edyta, Dominika, Jarosław, Adrianna, Martynka, Marcin i Agnieszka. Ksiądz proboszcz Robert Kalisiak stoi na czele tej parafii w Poświętnym, czyli u świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika. O tym, w jaki sposób warto budować dziś wspólnotę, już w niedzielę o godzinie 20, a także od poniedziałku do niedzieli o 14.20 i 20.45. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: O reklamie.
6: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
7: Spore opóźnienia pociągów w związku z protestem kolejarzy. Siłowe wejście służb do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski z wizytą w Kijowie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 260 pociągów. Największe opóźnienia dotyczą pociągów dalekobieżnych, a rekordowe, ponad 3-godzinne opóźnienia notują pociągi relacji Zakopane-Świnoujście oraz Poznań-Ustka, mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.
8: Uruchomione zostało 1760 pociągów. Opóźnienia tych pociągów są bardzo różne w zależności od połączenia, natomiast łączna liczba opóźnień na chwilę obecną wynosi ponad 3200 minut.
7: Protest jest reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba. Byli tam też liczni ranni. W związku z akcją protestacyjną maszynistów obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium, czyli Pendolino. Protest potrwa do południa. W tym czasie maszyniści na przejazdach zwolnią do 20 km na godzinę.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Policjanci i funkcjonariusze Służby Więziennej siłowo usunęli z siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości ekipę telewizyjną oraz Adama Borowskiego, społecznego rzecznika praw obywatelskich, na polecenie Sławomira Cudaka, wyznaczonego przez ministra Waldemara Żurka na nowego rektora uczelni. Budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości został zamknięty. Na miejscu nie dopuszczono do interwencji poselskiej Sebastiana Kalety i nie wpuszczono prorektora uczelni, a także jej pracowników.
10: Policji jest tutaj więcej niż innych osób. To jest kilkudziesięciu policjantów. Do ochrony przed kim? Ochrony, że pan Cudak czuł się komfortowo, bo ma być wykonawcą poleceń Żurka, bezprawnym, ale oczywiście tutaj chodzi o jedyną metodą, która ta władza jest w stanie osiągać swoje cele, jest siła. Nie prawo, ale siła. I fakt, że nie wpuszczają teraz nikogo do budynku, w tym posłów na Sejm, świadczy o tym, że ta władza po prostu się boi.
7: Mówił poseł Sebastian Kaleta. W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak poinformowano, obowiązki te przejął profesor dr habilitowany Sławomir Cudak. Dr Michał Sopiński twierdzi, że decyzja o odwołaniu go z funkcji rektora komendanta nie została mu doręczona skutecznie. Radosław Sikorski jest w Kijowie. Wizyta potrwa do niedzieli, do 13 września, poinformował MSZ. Wcześniej minister Sikorski opublikował swoje zdjęcie z peronu w Kijowie. Minister przyjechał okazać wsparcie broniącej się Ukrainie, powiedział rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór. W trakcie, gdy minister Radosław Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze.
11: Dzieje się blisko.
7: Zarząd oczyszczania miasta prowadzi nocne zamiatanie i mycie torów, wykorzystując 4-godzinną przerwę w kursowaniu tramwajów, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
12: Od wiosny do jesieni regularnie sprzątamy na mokro 1300 km ulic w Warszawie. Ale nie wszyscy wiedzą, że takie sprzątanie dotyczy także torowisk tramwajowych. Dzieje się to mniej więcej od północy do 4 nad ranem. Jako pierwsze na torowiska wyjeżdżają zamiatarki. To są pojazdy, które mają obrotowe szczotki zrzeszone wodą. Tymi szczotkami zmiatają z nawierzchni piasek i inne zanieczyszczenia.
7: Kolejnym etapem jest przejazd zmywarek, które myją torowisko wodą pod ciśnieniem. Najtrudniej dostępne miejsca są czyszczone ręcznie. Co ważne, prace obejmują tylko część torowisk.
12: Porządki na mokro obejmują tylko torowiska, które są utwardzone, a zamiatarki i zmywarki nie wjeżdżają na zielone torowiska albo takie wysypane tłuczniem, jak na przykład na ulicy Grochowskiej, Marszałkowskiej czy Powstańców Śląskich.
7: Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada również za sprzątanie części ulic, chodników i przystanków oraz opróżnianie miejskich koszy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: 16 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim. Serdecznie pozdrawiamy w Otwocku i w Grodzisku też. W Piasecznie 16, w Pruszkowie i w Nowym Dworze Mazowieckim. 17 stopni w Warszawie. Podobnie jest w Legionowie i w Wołominie. I to podobno jest dzisiejsze maksimum, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr jakby go w ogóle nie było. Wszystko stoi. Jest spokojnie i słońce już schowało się za chmurami. Będzie chyba jeszcze troszkę bardziej szaro, a wieczorem w nocy deszcz.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Dzień dobry, witam Was kochani. 5 minut po 11, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Gdzie Wy jesteście? Gdzie Wy nas słuchacie? Czy jesteście dzisiaj w pracy, czy wyruszacie na jakiś dłuższy jeszcze weekend, żeby skorzystać z tych cieplejszych chwil w naszej Polsce? Dajcie znać, czekam na sygnały od Was, 512 700 444 albo 512 700 555. Four Tops już teraz. 6 po 11.

0: Zostań, zostań, oczywiście. 13 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Emoi Sarsa za nami, a w studiu Rady Warszawa Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Powiedz mi, co teraz robią najnowsi biskupi?
2: Tak, najnowsi biskupi się szkolą, można powiedzieć. Może mogą Państwo tego nie wiedzieć, ale biskupi też się uczą. Biskupi też mają swoje kursy, swoje szkolenia. Ci biskupi, którzy właśnie są wyświęceni w ciągu danego roku, ostatniego okresu czasu, są zapraszani do Watykanu na taki specjalny kurs. Czasami żartobliwie mówi się o tym dla baby bishops.
0: Ja myślę, że wszyscy tak mówią.
2: No myślę, że tak. Jest tam także trzech polskich biskupów. Jest biskup Przemysław Szulc, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, jest biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski, ale także jest biskup Mariusz Dmyterko, biskup pomocniczy eparchii wrocławsko-koszalińskiej, czyli biskup grecko-katolicki, ale pracujący w Polsce. Są także biskupi polskiego pochodzenia, którzy pracują za granicą, no i szkolą się. Odbywają różne spotkania z przedstawicielami różnych watykańskich dykasterii. Uczą się tego, jak być biskupem, jak dobrze decyzjami zarządzać, jak pełnić tą posługę, jak też rozumieć wyzwania Kościoła powszechnego. Myślę, że to jest też taki bardzo cenny czas spotkania ze swoimi, można powiedzieć, współbraćmi biskupami z różnych stron świata. Zresztą oni o tym mówią m.in. w rozmowie z Vatican News.
0: No właśnie, mogą się poznać. Ciekawe, czy mają jakiś egzamin na koniec.
2: O takim egzaminie nie słyszałem.
0: Trzeba by zapytać biskupa Steyerwalda, bo on w zeszłym roku
2: właśnie,
0: był na takim.
2: Właśnie, trzeba będzie zapytać.
0: Może się odezwiemy do biskupa. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.
0: Kate Bush teraz dla ciebie zaśpiewa. Ty słyszysz, jak ona śpiewa? Kojarzysz? Próbowałeś kiedyś z nią śpiewać?
2: Ja nie próbuję zbyt często śpiewać.
0: A ty musisz próbować, bo jak nie będziesz próbował, to nigdy nie zaczniesz śpiewać.
2: Może i tak.
0: Ale z Kate Bush mogłoby być ci ciężko. Znaczy mi jest bardzo ciężko, bo ona tak strasznie wysoka.
2: To ja chyba nie będę próbował jednak.
0: To jest
2: innego artysty, z którym będę próbował.
0: Dobra.

0: Smith na 106.2, 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 160 i 161. Ekonomia dowartościowująca godność człowieka. W ostatnich latach finanse zyskały coraz większe znaczenie, a także uległy głębokim przemianom w wyniku wprowadzenia kryptowalut. Refleksje i wskazania zawarte w magisterium moich poprzedników, zwłaszcza w encyklikach, ukazały, że funkcjonowanie pośrednictwa finansowego, gdy zostało oderwane od odpowiednich podstaw antropologicznych i moralnych, nie tylko doprowadziło do rażących nadużyć i niesprawiedliwości, ale okazało się także zdolne do wywoływania kryzysów systemowych o zasięgu globalnym. Równie prawdziwe jest to, że dochód z kapitału jest zagrożony zastosowaniem dochodu z pracy, spychanej często na margines głównych zainteresowań systemu ekonomicznego. A przecież oszczędności, które zostają przekształcone w kredyt dla realnej gospodarki, a więc służą tworzeniu pracy, zarówno zatrudnienia, jak i samozatrudnienia, pozostają kluczowe dla rozwoju i dla inwestycji, które powinny towarzyszyć trwającym transformacjom. Społeczna funkcja kredytu pozostaje niezastąpiona. Finanse dla samych finansów są czymś zupełnie innym niż finanse służące rozwojowi oraz tworzeniu i ewolucji pracy. Perspektywę tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście dynamiki globalnej. Światowe bogactwo wzrosło w kategoriach absolutnych, ale nasiliła się jego koncentracja w nielicznych rękach, a nierówności powiększyły się zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych państw. Nieliczni mają zbyt wiele, a zbyt wielu ma zbyt mało. Taka jest logika dnia dzisiejszego. Postęp naukowy i technologiczny, także w dziedzinie medycyny, nie jest łatwo dostępny dla zdecydowanej większości ludności, co w sposób dramatyczny ujawniło się w czasie ostatniej pandemii COVID-19. Podczas gdy w niektórych regionach inwestuje się w rzeczy zbędne albo w marzenia o indywidualnym ulepszaniu, na które stać jedynie nieliczne osoby, w innych częściach świata nadal brakuje podstawowego wyposażenia potrzebnego do ocalenia milionów ludzkich istnień. Sądzić, że nowe technologie automatycznie przyniosą korzyść wszystkim, to ignorować oczywistość. Jeśli transformacjami nie kieruje się tak, by już na etapie projektowania priorytetem było zapobieganie dalszym i nowym nierównościom, wówczas postęp technologiczny sam rodzi nierówności strukturalne. Sprawiedliwość wiąże się dziś także z dostępem do korzyści płynących z innowacji, do opieki, wiedzy, narzędzi i możliwości.

0: Love It. No ta piosenka się kończy jakoś tak bajecznie, bym powiedziała. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za każdą złotówkę, którą przeznaczyliście na nasze nowe studio. Mamy nadzieję, że później będziecie mieli okazję do tego, żeby to studio zobaczyć. Zbieramy na nowe studio, bo już czas, już minęło sporo czasu od remontu i wiele wskazuje na to, że potrzebujemy go, dlatego jeżeli chcecie, żeby tu wszystko było pięknie, dobrze, wspaniale i jak należy, to wesprzyjcie naszą zbiórkę. Szczegóły na stronie radiowarszawa.com.pl.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 24 minuty będzie 12. Aha, już teraz na 106 i 2.

0: Jeszcze raz chciała uwierzyć Marissa. I to wybrzmiało na naszej antenie 16 minut przed 12. A propos 12, wstawiennicze dwunastki, słuchajcie, to już jutro, mianowicie w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, każdy 12 dzień miesiąca jesteśmy zaproszeni na nabożeństwo przygotowujące do 500-lecia objawień Matki Bożej z Guadalupe. I ten 12 w tym miesiącu to już jutro. Po mszy świętej o godzinie 18:30 jest adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważania, w których będą rozważane objawienia Matki Bożej z Guadalupe, modlitwa wstawiennicza, śpiew, kontemplacja, uwielbienia. Jeśli przygniatają Cię problemy, czujesz się bezsilny, potrzebujesz wytchnienia i wsparcia, przyjdź jutro w Laskach, parafia Matki Bożej Królowej Meksyku.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to jeszcze tylko przypomnę godzinę, o której jest msza święta. Msza święta o 18:30, wtedy jest start. Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku, Laski, ulica 3 Maja 40 przez 42. Jutro od 18:30. Donna Summer już teraz na 106,2 kwadrans przed 12.

0: dziś.
1: Oby tak było, wywyższajmy ciebie zamiast siebie. Natalia Kuroś nam o tym przypomniała. Za 4 minuty będzie godzina 12 i teraz mamy szansę usłyszeć Twoje słowo, dobry Boże. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował ksiądz Piotr Lipiec, a czytacie będzie dla nas na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.
3: Kluczem do mistrzostwa nie jest sam wysiłek, lecz wytrwała praktyka i podporządkowanie całego życia jednej dyscyplinie. Święty Paweł, pisząc do Koryntian, mieszkańców miasta słynącego z prestiżowych igrzysk istmińskich, sięga po sugestywny język antycznego stadionu. Apostoł mówi o swoim powołaniu jako o wewnętrznym imperatywie. To nie zewnętrzny przymus, lecz wewnętrzna konieczność głoszenia Ewangelii, która wypływa ze spotkania z Chrystusem. By dotrzeć do każdego człowieka, stosuje on zasadę radykalnego uniwersalizmu. Staje się wszystkim dla wszystkich. Następnie przywołuje obraz zdyscyplinowanego atlety, który poskramia swoje ciało niczym zapaśnik, by zdobyć wieniec niezniszczalny, a nie więdnący laur doczesnych zaszczytów. W swoim nauczaniu ojcowie Kościoła podkreślali, że Paweł nie dyscyplinuje ciała z pogardy dla materii, lecz by uczynić z niego posłuszne narzędzie ducha. Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi przypomina, że ewangelizacja to najgłębsza tożsamość chrześcijanina. W tym kontekście wiara wymaga pasji prawdziwego olimpijczyka, aktywności odrzucającej byle jakość, nadającej życiu widoczny dla wszystkich kierunek.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o dar życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światło świekłe i stanie im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radio przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
3: Prawie 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Paweł Szmetkowski.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
1: Grzech należy traktować ze śmiertelną powagą, ze względu na śmiertelne zagrożenie, które ze sobą niesie. A jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus ośmiesza grzech i pokazuje, jak grzech ośmiesza grzesznika. Obaj niewidomi z przypowieści potrzebują pomocy, jednak jeden z nich tego nie dostrzega. Jest chory jeszcze ciężej niż ten, któremu usiłuje pomóc. Obaj też, i ten z drzazgą, i ten z belką w oku, potrzebują pomocy. Tu jednak widać jeszcze wyraźniej, który z nich potrzebuje jej bardziej. Traktowanie grzechu ze śmiertelną powagą wynika często z próby uniknięcia śmieszności, którą grzech na nas ściąga, i polega na próbie ukrycia tego grzechu przed innymi, a często i przed samym sobą. Ukrywanie jednak nie pomaga. Śmiertelna powaga, jaką przywiązujemy do grzechu, prowadzi na manowce. Przyznanie się do słabości pozwala oderwać oczy od grzechu i odkręcenia się wokół niego. Ze śmiertelną powagą lepiej potraktować nadzieję zbawienia, która wskazuje cel, pozwala iść przed siebie, a zarówno ten cel, jak i pokonywana droga do niego napawają radością.

0: Chwalę Ciebie, Panie. Andrzej Danielewicz wybrzmiał z tymi słowami na naszej antenie 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: W Mińsku ciągle 16 stopni, podobnie jest w Ożarowie Mazowieckim. Ciekawa, czy zrobi się tam dzisiaj troszkę cieplej. W Warszawie nieco cieplej, 17 i słońce walczy, żeby jednak przedrzeć się przez chmury i pobyć z nami nieco dłużej. Podobna temperatura 17 stopni w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie, w Piasecznie też 17. W Otwocku podobnie. Raczej cieplej nie będzie, słońce, jeszcze widzimy go więcej, później będzie coraz mniej, wieczorem spadnie na nas trochę kropli deszczu i w noc też.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. 12 minut po 12, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Dobrze, że jesteście z nami. Jestem oczywiście ciekawa, jak się macie i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. W tej godzinie będzie też przegląd tygodników katolickich. To, co nas spotyka raz w tygodniu, to właśnie teraz, już niedługo. Zostańcie z nami. Zapraszam serdecznie. Radio Warszawa. Michaś Bąbelek. O domu teraz coś, nieco zaśpiewam.

0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia Warszawa już za nami.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A przed nami rozmowa z Wojciechem Dudkowskim. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Po kolei, o kolei.
2: Po kolei. Po kolei skończył się właśnie strajk kolejarzy, który trwał do 12, ale już kolejna ważna i ciekawa informacja. W portalu pasażera można już sprawdzać rozkład jazdy na przyszły rok, czyli taki...
0: 27.
2: 27, chociaż będzie obowiązywał od 13 grudnia 26. Już są wszystkie pociągi mniej więcej, bo to się jeszcze pewnie godziny w szczegółach będą zmieniać, ale mniej więcej wszystkie pociągi są już wypisane. No i duże zmiany w Warszawie. Warszawa Wschodnia idzie do remontu generalnego od
0: grudnia.
2: Czy
0: to znaczy, że będzie całkiem zamknięta?
2: Nie całkiem. Ta część dalekobieżna będzie zamknięta i pociągi dalekobieżne będą, na przykład te z Poznania będą kończyć bieg na Warszawie Centralnej. Te do Gdańska i do Radomia przez Warszawę Gdańską. Te na wschód, czyli na przykład do Lublina czy do Terespola, będą kończyć bieg na Warszawie Wschodniej.
0: Mm-hmm.
2: I no, będą zmiany, utrudnienia, ale wszystko to już można sprawdzić w portalu pasażera. Wystarczy wpisać datę przyszłoroczną.
0: No to bardzo dziękuję za tę informację, czyli będzie pięknie na Dworcu Wschodnim.
2: Mamy
0: za
2: nadzieję.
0: Jakiś czas. A wiadomo, ile potrwa ten remont?
2: Ma się skończyć w 2029.
0: Okej, dziękuję.
2: Dziękuję.

0: bliżej, jeszcze bliżej. Beata Kozidrak, 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Polscy biskupi spotkali się z papieżem Leonem XIV. Hierarchowie uczestniczyli w Rzymie w spotkaniu formacyjnym dla nowych biskupów, podczas którego mówiono m.in. o modlitwie, słuchaniu i bliskości z powierzonymi wiernymi. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Jak podaje Vatican News, biskup Przemysław Schulz podkreślał, że bycie biskupem nie jest zasługą, ale misją, a pasterz powinien być pokornym narzędziem w rękach Boga. Biskup Wacław Grondalski zwrócił uwagę na bezpośredniość i bliskość papieża, który, jak mówił, tchnął nadzieją i przypomniał, że Kościół nie powinien bać się patrzeć w przyszłość. Biskupi misyjni wskazywali natomiast na znaczenie modlitwy i słuchania. Biskup Jacek Tendej z Papui Nowej Gwinei mówił, że nawet wtedy, gdy nie widać rozwiązania problemów, można je odnaleźć poprzez modlitwę i trwanie w Bogu. Biskup Marek Ochlak z Madagaskaru przypomniał natomiast, że współczesny świat jest zagadany, a za mało słuchamy Boga, Słowa Bożego i drugiego człowieka. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wyjątkowy gość w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie. Z wiernymi w weekend spotka się kardynał Robert Sara, pochodzący z Gwinei duchowny, który w latach 2014-2021 pełnił funkcję prefekta kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Zaplanowano dwa wydarzenia z udziałem kardynała, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
4: Spotkanie będziemy mieli pierwsze w sobotę o godzinie 19:00. Będzie to spotkanie poprzedzone mszą świętą, natomiast ksiądz kardynał będzie uczestniczył w samym spotkaniu i zapraszamy również w niedzielę 13 września na godzinę 13:00. Ksiądz kardynał Robert Sarach będzie przewodniczył mszy świętej i ochrzci 5 dzieci.
1: Wizyta kardynała Sara jest początkiem przygotowań do rozpoczęcia wieczystej adoracji w Radzyminie.
4: Jest powód taki piękny, ponieważ chcemy, żeby w Radzyminie powstała kaplica wieczystej adoracji, bo kaplica adoracji już jest. I rozpoczynamy tą wizytą księdza kardynała misję w naszym dekanacie radzymińskim, przed właśnie otwarciem kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.
1: Za tworzenie kaplicy odpowiada Fundacja Adoremus Te Christe, która przygotowuje takie kaplice w całym kraju. Film Mistyczka, opowiadający historię Alicji Lęczewskiej, trafia dziś do kin w całej Polsce. Twórcy bazowali na jej dzienniku, w którym opisywała słowa Chrystusa. Gośćmi poranka z Radiem Warszawa byli reżyser Jan Sobierajski i producent Andrzej Kocuba. Jak podkreślali twórcy, produkcja jest dramatem biograficznym o kobiecie, która w dojrzałym wieku przechodzi głęboką przemianę. To poruszająca historia, mówił Jan Sobierajski.
5: Następnie przez 9 miesięcy uczyła się usłyszeć Pana Jezusa i tak właśnie po 9 miesiącach nauki modlitwy, czuwania pierwszy raz usłyszała te słowa kocham, kocham i następnie przez 23 lata zapisywała słowa Zbawiciela, które kierował bezpośrednio do niej.
1: Otwarcie na Jezusa w jej życiu miało miejsce po rekolekcjach, w których uczestniczyła Alicja Lęczewska, dodał Jan Andrzej Kocuba.
6: Doświadczenie Jezusa, spotkanie z Jego osobą, z Jego Słowem wypełniło jakąś taką szczególną pustkę, taką, którą myślę, że każdy z nas nosi w sercu i po różnych próbach okazuje się, że to tylko Pan Bóg może ją wypełnić. Próbujemy ją w relacjach wypełnić miłością drugiej osoby, jakąś uważnością i to często prowadzi do konfliktów.
1: W filmie występują m.in. Dorota Chotecka, Sławomir Orzechowski i Radosław Pazura. Radio Warszawa objęło produkcję patronatem medialnym. Łódź otwiera drzwi dla młodych z Europy. Dziś ruszyły zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STEZE. Na przełomie 2026 i 2027 roku do Łodzi przyjadą tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy, aby wspólnie się modlić i rozmawiać o wierze. Do udziału w spotkaniu zachęca kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki.
7: W naszej gościnnej Łodzi gościmy już braci z STEZE. Rozpoczynają się zapisy w całej Europie na spotkanie młodzieżowe Europejczyków właśnie w naszej gościnnej Łodzi. Jest to po to tak wcześnie robione, żeby ta gościnna Łódź mogła się także logistycznie świetnie przygotować na przyjęcie wszystkich, którzy zechcą modlić się razem ze wspólnotą braci z Teze.
1: Zapisy odbywają się przez stronę www.tezełódź bez polskich znaków, czyli taizeloc.pl. Europejskie spotkanie młodych odbędzie się w Łodzi od 28 grudnia do 1 stycznia. Będzie to 49. edycja organizowanego przez wspólnotę z Teze spotkania. Do Łodzi przyjadą młodzi w wieku od 18 do 35 lat.

0: Earth, Wine and Fire, The Emotions już za nami. Za 20 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to jest ta chwila, kiedy w piątki biorę wielki łyk kawy i przechodzę do tygodników katolickich. Słuchajcie, dzisiaj zaczynam od niedzieli i od tego pytania, które na okładce można znaleźć. Kto ochrzci nasze wnuki? Takie pytanie postawił sobie Rafał Pużeziński. Jesteśmy świadkami cichej katastrofy w przekazywaniu wiary. Zaprzeczenie temu, co obserwujemy wokoło, jest chowaniem głowy w piasek i grzechem zaniechania. Skoro wiemy już, że chorujemy, pora na leczenie. Osoba świecka i kapłan, oboje zaangażowani i nieobojętni, właśnie opowiadają tutaj o tym, jak to zrobić. Więc wiary nie dziedziczymy jak porcelany po prababci, zaczyna tutaj Rafał Pożeziński, dlatego że każde pokolenie musi ją odkryć, tak jakby odkrywało ogień, a żeby przekazać komuś płomień wiary, najpierw samemu trzeba płonąć. No i właśnie jest ten artykuł Kto chrzci nasze dzieci, autorstwa Rafała Pożezińskiego, a kawałeczek dalej, może słyszycie jak szeleści ta gazeta, jest artykuł też w tym temacie, jak mówić dzieciom o Bogu. Jego autorem jest ksiądz Andrzej Cieślik. Nie możemy zamienić katechezy na TikToka, a homilii w pokaz multimedialny. Nie chodzi o to, żeby się ścigać ze światem cyfrowym na atrakcyjność, bo ten wyścig od razu przegramy. Trzeba znaleźć nowy sposób mówienia o Bogu. Tylko jaki? No, jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam do najnowszej niedzieli. Tam jest odpowiedź na te pytanie. Ciekawe, czy się z nią zgodzicie. Kolejny artykuł w niedzieli to artykuł Michała Wojciechowskiego. Dlaczego czasem Bóg milczy? Dlaczego nie wszystkie nasze modlitwy są wysłuchane? I czy wspomina o tym Pismo Święte? Ten artykuł na łamach niedzieli. W niedzieli również o tym, jak Paryż i Londyn zawiodły Polaków, bo udzielone wiosną 1939 roku przez Francję i Wielką Brytanię gwarancje wobec sojuszniczej Polski zagrożonej przez Niemcy zostały brutalnie zweryfikowane we wrześniu tego samego roku. Autorem tego artykułu jest Bogdan Kędziora. Zachęcam gorąco, żeby sięgnąć po niedzielę. Przechodzę teraz do Idziemy, a w Idziemy o okrojonej religii właśnie z Maciejem Witałą ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich rozmawia na łamach Idziemy Irena Świerdzewska. Jak wyglądały te pierwsze dni w nowym roku szkolnym ze zredukowanymi lekcjami religii? Czy w tej sytuacji coś Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zamierza dalej robić? Zerknijcie koniecznie na tę rozmowę w Idziemy. Idziemy również o tym, jak wychowywać do wiary z Katarzyną i Krzysztofem Astrachęcewami, rodzicami czworga dzieci i moderatorami Akademii Familijnej. Rozmawia Monika Odrobińska na łamach Idziemy. Zachęcam gorąco. Idziemy jeszcze. Chciałam Was zachęcić do artykułu Sławomira Fido. Inwestycja bez certyfikatu. Celem wychowania nie jest najlepszy uczeń w klasie, celem jest człowiek mądry, wolny, odpowiedzialny, taki, który potrafi pracować, myśleć samodzielnie, kochać, dotrzymać słowa, przeprosić i nie przejść obojętnie obok kogoś słabszego. Inwestycja bez certyfikatu autorstwa Sławomira Fido, też na łamach Idziemy. Idziemy również o dzieciach lasu, czyli o skautach Europy. Gorąco zachęcam, piękne zdjęcia. Autorką tego artykułu jest Magdalena Prokop-Duchnowska, bo w skautingu zasadą jest, że młodzi uczą się i wychowują poprzez współpracę z młodymi właśnie. I można zobaczyć, jak wiele potrafią ci młodzi. I zdziwić się. U Matki Pocieszenia Irena Świerdzewska nas zaprasza. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła dziękowała 1 września za pół wieku istnienia i tę parafię możemy poznać otwierając Idziemy. Ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski nas zaprasza też do swojego artykułu, gdy nikt nikogo nie potrzebuje, bo wydaje się, że różnice są źródłem konfliktów i może najlepiej byłoby, gdyby wszyscy byli tacy sami, myśleli podobnie, mieli podobne możliwości, poglądy i styl życia. Czy tak? Zerknijcie do najnowszego Idziemy, ja zaraz wracam do przeglądu.

0: Piotr Rubik, Zofia Nowakowska i Michał Gasz. Nie wstydź się mówić, że kochać. Oczywiście, że kochasz. O, tak. 12 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w Kawie na wynos teraz wracamy do przeglądu tygodników katolickich i jeszcze jestem w tygodniku Idziemy, a tam artykuł księdza Mateusza Szerszenia. Czy katolik jest frajerem? Bardzo dobre pytanie. Czy ktoś, kto przebacza, gdy mógłby się zemścić, przegrywa? Czy ten, kto pozostaje wierny, chociaż zdrada wydaje się łatwiejsza, jest naiwny? Czy ktoś, kto nie odpowiadał złem za zło, pozwala się wykorzystywać? Można odnieść takie wrażenie. Krzyż od początku wydawał się przecież klęską. Był narzędziem hańby, tortury i publicznego poniżenia. A chrześcijanie uczynili go znakiem zwycięstwa. I właśnie o tym krzyżu, w tym kontekście i artykuł księdza Mateusza Szerszenia, zachęcam gorąco. To Idziemy najnowszym. A teraz przechodzę do gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym o kościele. Kościół ma adres. Taki tytuł nosi artykuł księdza Tomasza Jaklewicza. Ponad 10 tysięcy parafii tworzy w Polsce sieć, której nie da się zastąpić kaznodziejstwem internetowym, ani eventami, ani nawet najbardziej dynamicznymi wspólnotami. Ta sieć łowi ludzi dla Chrystusa, nawet jeśli bywa dziurawa. I tak się zaczyna ten artykuł w Gościu Niedzielnym. Zachęcam gorąco do tego, żeby do niego sięgnąć. W Gościu Niedzielnym rozmowa gościa z panią Dorotą Lęczewską. Alicja, siostra mojego męża. O świętym rodzeństwie, sensie życia i miłości opowiada Dorota Lęczewska. W rozmowie z Barbarą Gruszką-Zych. Jeśli jesteście ciekawi, zerknijcie koniecznie do tej rozmowy długiej, pięknej. Fragmencik tylko przeczytam, że nawracanie się jest procesem, któremu poddajemy się przez całe życie, jeśli zależy nam na zbawieniu. To gość niedzielny. Teraz w gościu niedzielnym też zachęcam do artykułu również dotykającego krzyża. Krzyża, który z symbolu przemocy stał się dowodem na to, jak daleko Bóg potrafi się posunąć w miłości do nas, w miłości do człowieka. Ten temat przybliża nam Franciszek Kucharczak w artykule zatytułowanym Niepojęte godło chrześcijaństwa. Gdyby zbawienie zależało od ludzkiej pomysłowości, krzyż nigdy nie zostałby jego narzędziem. Ludzka logika kojarzy zbawienie z siłą, z prawem, z władzą, z sukcesem, ale nie z hańbą śmierci. Artykuł Niepojęte godło chrześcijaństwa autorstwa Franciszka Kucharczaka na łamach Gościa Niedzielnego. Zachęcam gorąco w Gościu Niedzielnym też o przekręcie na celebrytę. O tym, jak właściciel Facebooka został wspólnikiem oszustów. Piotr Legutko przybliża nam ten temat, ponieważ tuż przed końcem wakacji globalny koncern Meta ogłosił, że wprowadzi w Polsce specjalne narzędzie, które zablokuje oszustwa finansowe dokonywane za pośrednictwem Facebooka. Takich oszustw było sporo i w tej chwili w Polsce toczą się 4 duże śledztwa dotyczące ponad 3000 oszustw. Przekręt na celebrytę autorstwa Piotra Legutko w najnowszym Gościu Niedzielnym. Zachęcam. Do lektury wszystkich tygodników katolickich. Sięgajmy po nie. Randy Crawford już teraz za 9 minut 13.

0: Patrykiem Kelly sobie chwilkę zaśpiewałam. 2 minutki zostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 13:00, czas na wiadomości Rady Warszawy.
9: Zakończył się ogólnopolski strajk maszynistów. 25 lat temu doszło do zamachów z 11 września. Jutro na Bielanach piknik z okazji 35-lecia Warszawskiej Straży Miejskiej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Właśnie dobiegł końca ogólnopolski strajk maszynistów. Do południa składy zwalniały do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. To była odpowiedź na zwiększoną w ostatnim czasie liczbę zderzeń z samochodami. W tę środę w Sokolnikach Suchych doszło do śmiertelnego wypadku z samochodem ciężarowym. W ubiegłym miesiącu natomiast doszło łącznie do 17 wypadków i kolizji pociągów z udziałem pojazdów i pieszych. W ich wyniku zginęło 7 osób, a 2 osoby zostały poważnie ranne. Co o strajku sądzą pasażerowie kolei mazowieckich? Pytał o to na Dworcu Wileńskim reporter Radia Warszawa Szymon Krawczak.
10: Zdecydowanie rozumiem ten strajk, bo to ludzie bardzo dużo nie mówią o tym, jaką traumę muszą przeżywać maszyniści związani właśnie z takim zagrożeniem, jakie może się stać podczas ich pracy.
11: Nie odczuwam żadnego opóźnienia, jadę o czasie. A akcja nie pomoże, bo to wszystko jest zależne od ludzi i tylko to jest kara dla ludzi niewinnych.
12: 10 minut opóźniony pozwał mi na do Warszawy Wileńskiej, ale nie przeszkadza mi to.
13: Zero różnicy, szczerze, aktualnie póki co. Koleje mazowieckie tutaj tego, to ja tutaj nie czuję, że na Wileńskiej żadnej różnicy.
9: Strajk trwał do południa, jednak opóźnienia mogą być odczuwalne do końca dnia.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Amerykanie obchodzą dziś 25. rocznicę zamachów z 11 września. Mimo upływu ćwierćwiecza, większość dorosłych wciąż pamięta dokładnie, gdzie była, gdy usłyszała o ataku.
15: Z badania ośrodka Pew Research wynika, że 83% dorosłych Amerykanów urodzonych przed rokiem 2001 dokładnie pamięta, gdzie byli i co robili, gdy dotarła do nich wiadomość o ataku. Byłem w pracy i zobaczyłem w telewizji, że samolot uderzył w wieżę. Byłem wstrząśnięty i wystraszony. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć. Wśród tych, którzy w dniu zamachów mieli co najmniej 10 lat, aż 93% ma je świeżo w pamięci. Pracowałam i zobaczyłem w telewizji, co się stało. Wróciłam do domu ze łzami w oczach. Miałam złamane serce. Rośnie jednak grupa osób, które nie przeżyły osobiście ataku z 11 września. Co 10. dorosły Amerykanin urodził się już po zamachach. Wśród dzisiejszych 20-latków 60% dowiedziało się o nich po raz pierwszy w szkole. Co 6. usłyszał o nich od rodziny lub znajomych.
9: informował Marek Wałkuski.
14: Dzieje się blisko.
9: Jutro na Bielanach odbędzie się piknik z okazji 35-lecia Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy. Impreza rozpocznie się o 12 w ośrodku Hutnik przy ulicy Marymąckiej. Przed nami sportowe emocje, zaprasza starszy inspektor Sławomir Smyk ze Straży.
16: Oczywiście wśród wielu atrakcji będzie ta główna, mecz warszawskich strażników z samorządowcami. Spotkają się dwie drużyny. Liczymy na to, że walka będzie zacięta. Nie ukrywam też, że po cichu liczymy na zwycięstwo warszawskiej Straży Miejskiej. Natomiast wynik, jaki będzie, wszyscy będą mogli zobaczyć na miejscu. Oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich warszawiaków i warszawianki z całymi rodzinami.
9: Uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. ekopatrol, smogowóz czy radiowóz przewozowy. Chętni będą mogli wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.
16: 12 września to także Światowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy. Tu każda osoba, która będzie chciała skorzystać z umiejętności naszych strażników, ratowników, będzie mogła podszkolić się w tym, jak zareagować wtedy, kiedy na ulicy spotka osobę, która rzeczywiście będzie potrzebowała pomocy.
9: W programie znalazły się też zajęcia z zakresu samoobrony i konkursy edukacyjne. Jak zapowiadają strażnicy, nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Udział jest bezpłatny. Organizatorami pikniku są Straż Miejska, Aktywna Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa, Wodociągi Warszawskie i Automobil Klub Polski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 17 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, jeszcze też w Grodzisku 17 i w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim. A w Mińsku, o którym mówiłam wcześniej, że tam coś temperatura nawet nie drgnie, teraz podobno 18 stopni, dajcie znać czy faktycznie, podobnie w Otwocku i w Piasecznie, także wyszliśmy ponad plan prognozowy, no i bardzo dobrze. Troszkę chmur na naszym niebie wieczorem i w nocy może popadać.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, zapomniałam, że to już popołudnie piątkowe się zaczęło, także witam Was kochani w piątkowym popołudniu, ależ dzielnie dobrnęliśmy wspólnie do tego momentu i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę, mam nadzieję, że przyniesie nam dużo dobrego, dobrych spotkań i przemyśleń, czekam na Wasze, można do mnie pisać SMS-y, można dzwonić na przykład na numer 512 700 555, Zofia Kozerawska, zapraszam. A teraz już Wiktor Dudua i Kasia Sienkiewicz, którzy nie mogą się zdecydować, czy powiedzieć tak, czy powiedzieć nie. Więc nie mówią tak, nie mówią nie. 6 po 13.

0: 12 minut po godzinie 13. Ja teraz przekazuję głos Kacprowi Kowalczykowi, który, no właśnie, bierze udział w praskich dniach dziedzictwa.
1: Jesteśmy dzisiaj na praskich dniach dziedzictwa, na wydarzeniu, które no, jest bardzo blisko nas, można powiedzieć, bardzo blisko Radia Warszawa. Spotykamy się w Akademiku Praskim i rozmawiam z, można powiedzieć, organizatorką, moderatorką tego wydarzenia, panią dr Magdaleną Furmanik-Kowalską z Fundacji Art and Modern. Dzień dobry.
2: Witam państwa serdecznie.
1: Pani doktor, praskie dni dziedzictwa. Co to za wydarzenie? O jakie dziedzictwo chodzi? Kulturalne, artystyczne, sztuki plastyczne, historyczne? O czym tutaj mówimy?
2: Praskie dni dziedzictwa w tym roku poświęcone są w dużej mierze architekturze i wnętrzom, które pozostały na Pradze, ale także dziedzictwu niematerialnemu, to znaczy także pewnemu rodzajowi folkloru, który znajdziemy na Pradze. Będziemy też bardzo dużo mówić o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a urzędem Praga Północ, ale w ogóle też Warszawą, stołecznym konserwatorem zabytków, a także marszałkiem województwa mazowieckiego, żeby umiejscowić to nasze praskie dziedzictwo na tle właśnie innych dzielnic stolicy, ale także na tle województwa, pokazać, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, czym się właśnie, w jaki sposób się Praga wyróżnia przede wszystkim. Jest to pierwsze tego typu spotkanie, w związku z tym jest to troszeczkę wstęp do naszych dalszych rozważań. Mam nadzieję, że za rok też to się będzie znowu działo tutaj. I wtedy będziemy może bardziej sprecyzowani na jakieś bardziej konkretne rodzaj dziedzictwa. Na razie staramy się w ogóle popularyzować, mówić na temat tego, co na tej Pradze jest wyjątkowego.
1: Czy to wydarzenie jest dla specjalistów, dla osób, można powiedzieć, z branż, z jakichś konkretnych dziedzin, czy jest otwarte też dla wszystkich, którzy interesują się właśnie tym dziedzictwem Pragi? Bo wiemy, że tak jak pani wspomniała, Praga się wyróżnia i ma taką swoją duszę na tle Warszawy, na tle Mazowsza i całej Polski.
2: Zdecydowanie jest to wydarzenie ogólnie otwarte. Oczywiście prelegentami są specjaliści z różnych dziedzin, ale nie są to naukowcy, tylko praktycy w dużej mierze. W związku z tym te prezentacje mają właśnie mieć charakter takiego pokazu przybliżenia pewnych zjawisk w sposób prosty, klarowny i dostępny dla każdego, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy, nie tylko Pragi, żeby właśnie zobaczyć, co tutaj wspaniałego i unikalnego się znajduje.
1: Dziś Akademik Praski, powiedzmy krótko, gdzie jeszcze będą te praskie dni dziedzictwa się odbywały w niedzielę?
2: Zapraszam serdecznie do naszej Fundacji Art and Modern przy placu Halera w niedzielę, gdzie będą się odbywać kilkugodzinne warsztaty. Czym jest praskość? Warsztaty te będą się odbywać w unikalnym miejscu, jakim jest pracownia artystyczna Lidii i Jana Bohdana Chmielewskich. Jest to jedna z warszawskich historycznych pracowni artystycznych, wpisana właśnie do rejestru zabytków. Znajduje się tam kilka pozostałości artystycznych, wystroju wnętrza, które stworzyli artyści, żyjąc tam i mieszkając przez ponad 50 lat. Oprócz tego obecnie tam fundacja teraz pokazuje różnego rodzaju wystawy sztuki modernistycznej. Niedawno zamknęliśmy wystawę Leopolda Gottlieba i Mani Mutter. Za chwilę będziemy państwa zapraszać na kolejną poświęconą Janowi Lebensteinowi. A w ramach tych warsztatów niedzielnych będzie też możliwość stworzenia własnego kolażu tożsamościowego. Co to jest? Zachęcam państwa, żebyście się dowiedzieli na własnej skórze. A po warsztatach jeszcze dodatkowo spacer ze specjalistą, który opowie o najważniejszych zabytkach właśnie znajdujących się na Pradze.
1: I my jako Radio Warszawa tam będziemy. Będziemy także jeszcze dzisiaj się łączyć z praskich dni dziedzictwa. Bardzo serdecznie państwa zachęcamy, żeby zostać z nami i żeby uczestniczyć w tych niedzielnych wydarzeniach. Pani dr Magdalena Furmanik-Kowalska była moim i państwa gościem na antenie Radia Warszawa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję państwu i zapraszam serdecznie.

0: is life. Bądźmy wdzięczni za to nasze piękne życie. 23 minuty po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Wszystko to, nad czym się trudzimy, to ono ma służyć większej chwale Bożej i pożytkowi drugiego człowieka. Dla sióstr i braci naszych pracujemy, oni dla nas, żebyśmy mogli ze spokojem iść drogą pielgrzymią, odpowiednio zaopatrzeni, ponieważ taka jest rzeczywistość ziemska. Dziękujemy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, ale tak sobie myślę, że przychodzą już takie czasy, że trzeba by dzisiaj to bardzo poszerzyć, bo to, co kiedyś było takie bardzo wyraziste, kiedy 50, nawet więcej procent ludzi trudziło się w gospodarstwach i w, powiedziałbym, w przyległych funkcjach, to dzisiaj to już jest skrawek tylko. Ale trzeba uzmysłowić, że wszyscy inni, którzy pracują, którzy się trudzą, którzy pracują dlatego, żeby inni mogli funkcjonować, mogli żyć, rozwijać się, wypełniać swoje powołania, niechby też dzisiaj w tej wspólnocie znaleźli swoje miejsce. Każdy. I tak to, kochani, proszę, abyście to dzisiaj też przeżyli. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy. Bo to, co nas sprowadza, to dziękczynienie. Piękne to jest w życiu ludzkim umieć dziękować.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Bagels już za nami, za 29 minut będzie godzina 14. I dlatego wiadomości lokalne w skrócie przedstawi teraz Kacper Kowalczyk.
1: W południe zakończył się strajk maszynistów. Pociągi przejeżdżały przez wszystkie przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Do końca dnia obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników z wyjątkiem Pendolino. Kradł kolekcjonerskie figurki i akumulatory do elektronarzędzi. Został zatrzymany. Policja w hotelu na Żoliborzu odnalazła mężczyznę podejrzewanego o kradzież o wartości 1800 zł. Jego partnerka również okazała się poszukiwana. Tramwaje znów staną na moście Poniatowskiego. Po wakacyjnym remoncie wraca tam przystanek linii kursujących przez Aleje Jerozolimskie na Pragę Południe. 7, 9, 22 i 24. Jak wygląda metro w budowie? Jutro będzie okazja, żeby to zobaczyć. Od 11 do 15 wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w spacerze po stacji Lazurowa. Należy pamiętać jednak o długich spodniach i zakrytych butach. Zabytkowy tramwaj zabierze pasażerów śladami XIX-wiecznej Warszawy. Wodociągi warszawskie organizują wycieczki z udziałem warszawianistów. To element obchodów 140-lecia spółki. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: kryje się za tym tematem wystąpienia? Pana doświadczenie w realizacji tych projektów, współpraca z instytucjami, jak to wygląda?
1: Ja mam dość ciekawe spojrzenie na to, dlatego że w projektach organizowanych przez Fundację Hereditas biorę udział w dwóch aspektach, czyli z jednej strony sam byłem kiedyś uczestnikiem jako wolontariusz tych projektów, które były organizowane chociażby na Warszawskiej Pradze, a później sam wielokrotnie miałem okazję prowadzić różnego rodzaju projekty, prowadzić spacery, prelekcje różnego rodzaju, zwiedzanie poszczególnych miejsc w Warszawie, szczególnie także na Pradze, więc jakby to są różne spostrzeżenia z dwóch stron, jakby po jednej i po drugiej stronie tych projektów. Wyzwania są różne. To są wyzwania przede wszystkim dla fundacji związane z finansowaniem projektów. Nie oszukujmy się, to jest rzecz najważniejsza. I jakby zachowanie ciągłości tego finansowania. To jest rzecz bardzo istotna, ponieważ to organizowanie jednego wydarzenia, nie wiem, jednego projektu niczego nie załatwia. Ważna jest ciągłość nie tylko dla organizatorów, ale także dla uczestników. I nasze doświadczenia pokazały, że wolontariusze, którzy przychodzili na pierwsze projekty, do dzisiaj pozostają w tych projektach i to jakby utrzymuje pewnego rodzaju aktywność, zainteresowanie tymi projektami. No i oczywiście druga rzecz, czyli dobre praktyki. Te dobre praktyki można sprowadzić do kilku kroków. No przede wszystkim to jest współpraca z organizacjami jeszcze bardziej oddolnymi, czyli z ludźmi, którzy mieszkają w danym rejonie, którzy się interesują tym rejonem, którzy sami z siebie podejmują pewne prace, pewne badania, zachowywanie pewnego dziedzictwa, tego materialnego i tego niematerialnego. I myślę, że to jest chyba podstawa tego wszystkiego, ale także łączenie różnych grup wiekowych, na co bardzo często zwracamy uwagę, bo warto jest zaangażować nie tylko osoby dorosłe, aktywne, ale także osoby starsze i z ich doświadczenia również korzystać, to jest bardzo istotne. No ale także oczywiście zaangażowanie osób młodszych, czyli dzieci, młodzieży, co nam się udaje, bo od 2009 roku te projekty związane przede wszystkim z zachowaniem dziedzictwa takiego materialnego w Warszawie z udziałem młodzieży są realizowane i to jest jedno z podstawowych takich zadań.
0: Na koniec bardzo krótko zapytam, co pan najbardziej ceni w tym dziedzictwie Pragi?
1: Autentyczność, no to jest jednak, jakbyśmy nie spoglądali na Warszawę, na Pradze zachowało się bardzo dużo autentycznych obiektów. To dziedzictwo oczywiście to nie jest tylko dziedzictwo praskiej kamienicy, to także budynki użyteczności publicznej, to także przestrzeń poindustrialna i jak to wszystko razem zbierzemy, stworzy nam się piękny zespół niesamowitych budynków, niesamowitego detalu i dziedzictwa, które warto odkrywać i zachowywać.
0: Bardzo dziękuję, pan Adrian Sobieszczański z Fundacji Hereditas był gościem Radia Warszawa. Dziękuję.

0: Za 8 minut. Ojej, jak ten czas leci. Będzie 14. Grzegorz Kozłowski, Studio Rady Warszawa. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dawno nie rozmawialiśmy na
1: Bardzo
0: antenie.
1: Dawno.
0: Na antenie.
1: Na antenie. Ja sobie od razu wyobraziłem...
0: Nas tak, na antenie. No tak, to by się skończyło bardzo źle.
1: Gdzieś tam na antenie, na jakimś budynku, tak.
0: No, ale w ogóle to chciałam, żebyśmy zaprosili słuchaczy na najbliższą niedzielę do parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Warszawie, albo do Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, bo będziemy tam...
1: Tak, będziemy tam, drodzy, u was kwestować, będziemy zbierać na Radio Warszawa. Dziękujemy wam bardzo za wasze wsparcie, za to, że z nami jesteście. Będziemy tam, możemy się spotkać wspólnie.
0: Zapraszamy. A to już Gabor.
1: Wiki.
2: Budzi się noc, zasnął dzień, nie chcę dłużej błądzić we mgle.

0: Billy Myers, Kiss the Rain, pocałować deszcz nie jest łatwo. Dzień dobry, Jacek Zienkiewicz już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Który przejmuje teraz antenę. Całowałeś tak. Kiedyś deszcz?
1: No właśnie nie, zacząłem sobie to wyobrażać. Po pierwsze, co musiałby zacząć padać.
0: To jest możliwe dzisiaj wieczorem nocy, także możemy spróbować. Dziękuję za spotkanie, Zofia Kozarawska, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Minutka została do 14.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: O reklamie.
3: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: 20 tysięcy minut opóźnień po proteście kolejarzy. Wybory na próbę w Bośni i Hercegowinie. Praskie dni dziedzictwa. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Około 20 tysięcy minut, w sumie tyle opóźnienia miały pociągi do godziny 12. To w związku z akcją protestacyjną, jak informują polskie linie kolejowe, do tego czasu w sumie uruchomiono 3001 pociągów, z czego w trasę z opóźnieniem wyjechało 589. Odwołania do tej pory na część lub całości trasy dotyczą 7 pociągów. Jak mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, akcja została skrócona, by pasażerowie mogli dojechać do swoich domów.
5: Wiecie Państwo, że skróciliśmy czas tych działań maszynistowskich ograniczających prędkość o połowę, do 12 godzin. Dotrzymałem słowa. Jestem przekonany, że pan minister również tego słowa dotrzyma, no bo to jest w interesie. To jest w interesie pana ministra, to jest w interesie rządu, to jest w interesie polskich kolei, ale przede wszystkim jest to w interesie tych, którzy z kolei korzystają.
4: Protest spowodowała seria wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na przejazdach kolejowo-drogowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zaostrzenie kar za łamanie przepisów. Wskazał, że niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie powodują.
6: Wczoraj w Łodzi kierowca autobusu miejskiego także nie zatrzymał się na czerwonym świetle, dojechał do torów, później panika w autobusie, no sceny, których nie chcielibyśmy widzieć i nie chcielibyśmy być uczestnikami ani świadkami tego typu wydarzeń. Dzisiejsza akcja zainicjowana przez Związek Maszynistów ma ważny cel – podniesienia świadomości.
4: Projekt przepisów zaostrzających kary będzie gotowy na początku przyszłego tygodnia.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: W Bośni i Hercegowinie trwają testowe wybory, których celem jest sprawdzenie nowych technologii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Każdy obywatel może przyjść i sprawdzić, jak zagłosować. Testy mają sprawdzić funkcjonowanie, bezpieczeństwo i niezawodność wybranych technologii wyborczych oraz ich współpracę z procedurami. Wyniki mają pomóc wykryć ewentualne problemy i przygotować system do wyborów powszechnych zaplanowanych w Bośni i Hercegowinie na 4 października. W każdej miejscowości władze miały otworzyć jeden fikcyjny lokal wyborczy, do którego mogą przychodzić obywatele posiadający prawo wyborcze. Nie wszystkie lokale zostały jednak otwarte zgodnie z planem o godzinie 9 rano. Jak poinformowała Centralna Komisja Wyborcza, do części z nich nie dostarczono na czas testowych kart do głosowania. Bośnia i Hercegowina jest jednym z niewielu europejskich krajów, który stosuje procedurę przeprowadzania testów procedury wyborczej.
7: Dzieje się blisko.
4: Ruszyły praskie dni dziedzictwa. To wydarzenie poświęcone w dużej mierze architekturze, wnętrzom, ale także praskiemu folklorowi, mówiła w rozmowie z Radiem Warszawa organizatorka dr Magdalena Furmanik-Kowalska z Fundacji Art and Modern.
8: Będziemy też bardzo dużo mówić o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Praga Północ, ale w ogóle też Warszawą, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, a także Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, żeby umiejscowić to nasze praskie dziedzictwo na tle właśnie innych dzielnic stolicy, ale także na tle województwa, pokazać, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, czym się właśnie, w jaki sposób się Praga wyróżnia przede wszystkim.
4: W ramach Praskich Dni Dziedzictwa dzisiaj odbywały się konferencje i dyskusje w Akademiku Praskim. W niedzielę zaplanowano warsztaty zatytułowane Czym jest praskość? W siedzibę Fundacji Art and Modern przy ulicy Jagiellońskiej.
7: To się dzieje lokalnie.
4: Białołęcki Ośrodek Kultury przy ulicy Głębockiej 66 ma już 10 lat. Z tej okazji na najbliższy weekend zaplanowano szereg wydarzeń dla całych rodzin. W niedzielny wieczór odbędzie się tam specjalny koncert jubileuszowy. W programie bardzo różnorodna muzyka. Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej bok.waw.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Zdecydowanie rześko się zrobiło w Warszawie, 16 stopni, podobnie w Laskach, Łomiankach, Ząbkach, Legionowie, Wiązownej, gdzie okiem nie sięgnąć, tam 16 stopni, jak to powiedziała już Zofia, deszcz wisi w powietrzu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ciśnienie 1008 hektopaskali, chociaż wykazuje już taką skłonność do opadania. Wiatr wieje nam z północnego zachodu.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: 5,5 minuty po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem aż do 18 i bardzo mnie to cieszy. W najbliższej godzinie będę miał przyjemność zapowiedzieć i zaprosić Państwa na jakże lubiany przystanek parafia. Będzie sporo muzyki, a tę godzinę zwieńczymy modlitewnie wraz z siostrami w krakowskich Łagiewnikach, ale do tego jeszcze trochę czasu. Texas zaśpiewa nam coś o lecie, na tyle, na ile znam angielskie, chyba to coś tam znam.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, dział promocji, że tak się wyrażę bezosobowo, trochę żartobliwie, bo oczywiście w osobie Ani Niebielskiej, przyniósł mi teraz, dostarczył piękne torby z naszym logotypem, z napisem Radio Warszawa 106,2 FM, ale z piękną sentencją świętego Franciszka z Asyżu: czyńmy dobro, póki mamy czas. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby taką torbę materiałową, która będzie też znakiem tego, że wspieracie Państwo ideę naszego remontu, to proszę wysłać SMS pod numer 7248, w treści napisać RW, imię i nazwisko, i tutaj napisać jakieś jedną zdaniową sentencję, taką motywację, dlaczego warto wspierać remont w Radiu Warszawa. Poprosimy o to, a te najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone właśnie taką torbą, o której powiedziałem, materiałową, wielorazową, z sentencją świętego Franciszka i z naszym logotypem.

0: Na naszych zegarach już 22 minuty po drugiej, a zatem czas zaprosić Państwa do parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika w Poświętnem.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii w Poświętnym. Wspaniała załoga, ekipa, szczegóły na temat tej parafii, historii i ducha tej parafii już w niedzielę o 20:00. Przyjechała do nas do studia pani Edyt. Pani Edytko, pani ma to szczęście, błogosławieństwo, że jest parafianką od urodzenia.
3: Od urodzenia. Moi dziadkowie są z tej parafii, moi rodzice, ja jestem z tej parafii i moje dzieci też tutaj. Na razie są w tej parafii.
2: A jak daleko ma pani do tego kościoła?
3: Ja mam akurat bardzo blisko, bo około 1,5 kilometra.
2: Częściej pieszo czy trasa rowerowa?
3: Szczerze samochodem.
2: Jednak auto się przydaje, tak?
3: Tak, tak, jestem bardzo wygodna pod tym względem, więc samochodem jeżdżę.
2: Jesteśmy w parafii w Poświętnym, jest z nami pani Dominika, szczęść Boże, witam
4: szczęść
2: serdecznie.
4: Boże.
2: Pani Dominiko, pani też jest parafianką, można powiedzieć, od urodzenia.
4: Tak, tak, jak najbardziej, od zawsze.
2: Dlaczego tak łatwo w tym miejscu podobno znaleźć pięknych ludzi i miłość?
4: Łatwo, tak, znaczy łatwo, no można tak powiedzieć, znalazłam tutaj miłość przede wszystkim właśnie w małżeństwie, ale też w rodzinie, tak, mam dwoje wspaniałych dzieci, no i ludzi, którzy nas otaczają, nasi sąsiedzi, nasi współbracia tutaj z parafii, naprawdę nie można narzekać.
2: A do jakich wspólnot pani należy, albo w jaki sposób angażuje się w
4: ja
2: to dzieło?
4: Ja jestem akurat w kole różańcowym, więc wspieram w ten sposób, może nie zawsze jestem na wszystkich spotkaniach, ale jak najbardziej modlitwą staram się tutaj jak najbardziej brać udział. No i tak, tak, tutaj jeszcze bierzemy udział w procesjach, zawsze na wszystkie uroczystościach staramy się być. Jeszcze jestem też przedstawicielką koła gospodyń wiejskich, które też działają nieraz przy parafii. Więc razem wszyscy działamy w jednym celu. Moja parafia to dla mnie mój taki mały świat. Myślę, że jestem bardzo z nią mocno związana i dzięki niej tak mam ochrzczone dzieci, mam sakrament małżeństwa, bierzmowania i jestem z nią związana bardzo, bardzo bym powiedziała, że mocno sercem na pewno.
2: A szczegóły, drodzy Państwo, tego niezwykłego spotkania już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Wiadomości lokalne w skrócie. Kacper Kowalczyk. Wina kierowcy ciężarówki jest bezsporna, stwierdził po wypadku w powiecie przysuskim wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. W środowym zdarzeniu zginęła jedna osoba, 8 wciąż przebywa w szpitalach. Koniec prac ciepłowniczych i torowych w Alei Niepodległości. Od poniedziałku tramwaje linii 14, 17, 19 i 33 wracają na podstawową trasę. Kursowanie zakończy linia zastępcza 67. Bieg przez most na Białołęce, a konkretnie most Marii Skłodowskiej-Curie. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 18.30. Godzinę wcześniej most zostanie zamknięty. Utrudnienia zakończą się po opuszczeniu mostu i okolicznych ulic przez zawodników. Od grudnia pociągi dalekobieżne nie przyjadą przez linię średnicową. Skończą bieg na Dworcu Wschodnim, Centralnym lub przejadą przez Warszawę Gdańską. W portalu Pasażera opublikowano projekt rozkładu jazdy pociągów na przyszły rok. Powodem zmian planowany remont Warszawy Wschodniej. Plac Hallera na Pradze Północ będzie świętował. Jutro od 10 w programie atrakcje dla całych rodzin oraz koncerty. Gwiazdą wieczoru o 18 będzie Lanbery, a o 19.30 polsko-francuski zespół Bemy.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Ależ nam się nastrojowo zrobiło na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. A ja Państwu przypominam, że jeżeli też z motywem Radia Warszawa 106,2 FM chcecie mieć torbę taką dosyć gustowną.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No to właśnie, w czasie naszego popołudnia z Radiem Warszawa wystarczy wysłać SMS pod numer 7248 o treści RW, imię, nazwisko państwa oraz krótka sentencja mówiąca o tym, dlaczego warto wspierać nasz remont, remont naszego studia. Najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone, a jak nie będzie ich tak dużo, to może uda się wszystkie nagrodzić. Szanowni Państwo, ten SMS kosztuje 2,46 zł i też jest elementem wsparcia, także w tym momencie, kiedy Państwo wysyłacie, też wspieracie nas, za co już teraz bardzo serdecznie dziękujemy. Torby mamy zielone, takie pełne nadziei i takie beżowe, takie bardziej uniwersalne, no więc proszę rozważyć taką możliwość. A tymczasem chcemy Państwu towarzyszyć jak najpiękniej.

A ja, drodzy słuchacze, jeszcze przypomnę, że w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, nasze radio będzie gościć w dwóch parafiach. Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości na Tarchominie w Warszawie oraz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. I tam będzie okazja dorzucić się, pobrać jakby cegiełkę na rzecz remontu naszego studia emisyjnego, do czego Państwa gorąco zachęcamy. Tymczasem na antenie Radia Warszawa Ania Dąbrowska w głowie.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za półtorej minuty wybije 15, zatem wsłuchajmy się teraz w kilka słów z dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Serce moje jest jakoby w ustawicznej ekstazie, chociaż na zewnątrz nic mi nie jest w stanie przeszkodzić w przestawaniu z bliźnimi i przy załatwianiu różnych spraw. Nic nie jest w stanie przerwać mojej ekstazy, ani się jej nigdy domyślić nie zdoła, ponieważ prosiłam go, aby mnie raczył chronić przed wzrokiem ludzi, a z tą łaską wstąpiło w duszę moją całe morze światła w poznaniu Boga i siebie. I zdumienie ogarnia mnie całą i wprowadza jakoby w nową ekstazę, że Bóg raczył się zniżyć do mnie, tak maleńkiej.

zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Wybiła właśnie godzina, w której te słowa, Panie, zupełnie się wypełniły. Została całkowicie zburzona świątynia Twego ciała przez najboleśniejszą śmierć na krzyżu. Niszczona była już w czasie Twej publicznej działalności przez nienawiść tych, którzy nie rozpoznali w Tobie Syna Bożego. Choć stali na straży życia religijnego, choć znali pisma i proroków. Pochwycili Cię w ogrodzie oliwnym jako zbójcę, oskarżyli przed Sanhedrynem jak bluźnierce, a przed Piłatem jak uzurpatora władzy królewskiej i politycznego mąciciela w narodzie domagali się Twojej śmierci, choć byłeś niewinny, a ocalili życie zbrodniarza Barabasza. Nie zastanawiało ich ani Twoje milczenie pełne pokoju, ani widok ciała umęczonego biczowaniem i cierniem ukoronowanego. Wraz z podburzonym tłumem wołali: ukrzyżuj go. Sądzili, że wraz z Twoją śmiercią umrze Twoje nauczanie, głoszenie Królestwa Bożego. Nie rozumieli i zapomnieli o Twoich słowach, w których zapowiedziałeś odbudowanie świątyni w ciągu trzech dni. My też zachowujemy się jak faryzeusze i uczeni w piśmie. Ile razy przez grzech ciężki, trwanie w nałogach, niszczymy świątynię naszej duszy, która jest Twoja, bo stworzona przez Ciebie i nabyta Twą przenajświętszą krwią, oczyszczona w sakramencie pojednania z brudu grzechów i niewierności, karmiona Twoim ciałem w Eucharystii. Dla zasług Twojej bolesnej męki, Panie, prosimy, aby wszyscy chrześcijanie odkrywali, że ich dusze są świątyniami Boga żywego, by umieli cieszyć się Twoją obecnością oraz z Tobą przeżywać wszystkie wydarzenia i chwile każdego dnia.

0: Powiedziałeś, Panie, do siostry Faustyny, że nie odmówisz duszy niczego, które Cię prosi przez mękę Twoją, jeśli to, o co prosi, będzie zgodne z Twoją wolą. Ufnie w te słowa prosimy więc we wszystkich intencjach złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Dopomóż w oczyszczeniu naszych serc, nie tylko z grzechów ciężkich i lekkich, ale także z drobnych niewierności i zaniedbań. Umocnij nas w dobrych postanowieniach i w służbie ludziom potrzebującym jakiegokolwiek wsparcia. Niech przez nasze serca czyste i szlachetne przelewa się na świat miłosierdzie Twoje, aby każdy człowiek mógł poznać i doświadczyć Twojej miłości oraz rozpoznać w Tobie źródło wszelkiego szczęścia i pokoju. Wspieraj mocą Ducha Świętego dzieło moralnej odnowy naszego narodu. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Umocnij chorych i przeżywających trudne doświadczenia. Wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy nieba zmarłym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pontym Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo grandissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Mangelik aldandığı akemiz, bizdin jane buku alemnin kunaları uşun, senin yerim dindiru maksatimin, senin soyukti ulunin bizdin tınırımızdın, İsa Masih'tin denesin men kanın. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun.
6: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.

Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za objawienie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka w swoim nauczaniu, stylu życia, w śmierci i zmartwychwstaniu. Dziękujemy za Kościół Święty, za Słowo i sakramenty, za Twoją obecność pośród nas i w nas. Dziękujemy także za dar świętej siostry Faustyny i orędzie miłosierdzia, wzywające nas do zgłębiania tej tajemnicy naszej wiary i do ogłoszenia jej światu z nową mocą, świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Niech w nas i przez nas sławi się miłosierdzie Twoje.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia. Teraz wysłuchajmy słów Ewangelii, które przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
2: Grzech należy traktować ze śmiertelną powagą, ze względu na śmiertelne zagrożenie, które ze sobą niesie. A jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus ośmiesza grzech i pokazuje, jak grzech ośmiesza grzesznika. Obaj niewidomi z przypowieści potrzebują pomocy, jednak jeden z nich tego nie dostrzega. Jest chory jeszcze ciężej niż ten, któremu usiłuje pomóc. Obaj też, i ten z drzazgą, i ten z belką w oku, potrzebują pomocy. Tu jednak widać jeszcze wyraźniej, który z nich potrzebuje jej bardziej. Traktowanie grzechu ze śmiertelną powagą wynika często z próby uniknięcia śmieszności, którą grzech na nas ściąga, i polega na próbie ukrycia tego grzechu przed innymi, a często i przed samym sobą. Ukrywanie jednak nie pomaga. Śmiertelna powaga, jaką przywiązujemy do grzechu, prowadzi na manowce. Przyznanie się do słabości pozwala oderwać oczy od grzechu i odkręcenia się wokół niego. Ze śmiertelną powagą lepiej potraktować nadzieję zbawienia, która wskazuje cel, pozwala iść przed siebie, a zarówno ten cel, jak i pokonywana droga do niego napawają radością.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939 roku, o czym będziemy rozmawiać z Michałem Gruszczyńskim w najnowszym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
3: Zakończył się protest maszynistów. Pociągi wracają do rozkładowych prędkości. Do końca dnia obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników. Powodem protestu była seria wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych w ostatnich dniach. Nie żyje Barbara Tokarska, pseudonim Jola, sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Walczyła na Mokotowie, przeżyła atak czołgów w bastionie w Alei Niepodległości. Po wojnie uzyskała doktorat z nauk ekonomicznych. Miała 102 lata. Zakończył się remont placu zabaw w parku Kaskada na warszawskim Żoliborzu. Głównym motywem jest straż pożarna, a do dyspozycji dzieci jest ponad 20 zabawek i urządzeń. Plac nawiązuje klimatem do pobliskiej Akademii Pożarniczej. Klocki o wartości niemal 2000 zł ukradł 27-latek, którego zatrzymali policjanci z warszawskiej Woli. Kiedy partnerka otwierała policjantom drzwi, mężczyzna ukrył się pod łóżkiem. Okazało się, że był już poszukiwany do odbycia kary więzienia. Jak wyglądają od środka praskie zabytki? Opowiedzą o nich w niedzielę przewodnicy w ramach praskich Dni Dziedzictwa. Spacery wyruszą z siedziby Fundacji Art and Modern przy ulicy Jagiellońskiej 56. Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują wejściówki. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, zaledwie kilka dni temu mówiłem wam o moich takich bardzo pozytywnych odczuciach, kiedy jechałem przez podwarszawskie wsie i widziałem pozostałości tych dożynek, te tak zwane belki, rolki, to nawet jeszcze bardziej fachowo się nazywa skoszonego siana, i przyozdobione jakieś tam ptaszki, jakieś tam kwiatuszki. Bardzo ładnie to wyglądało. No i proszę bardzo, papież Leon XIV, co możecie państwo wyczytać na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, bardzo chwali tradycję polskich dożynek. Ojciec Święty przypomniał o wdzięczności za pracę rolników, dzięki którym na naszych stołach nie brakuje codziennego chleba, i właśnie w tym kontekście zaakcentował piękno polskich dożynek. Jak, drodzy państwo, miło. Pielęgnujmy to, nie dajmy sobie tego wydrzeć z rąk. A tymczasem na antenie Radia Warszawa 106.2 FM Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

Billy Joel pomarzył sobie o pewnej rzece na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Za 6 minut godzina 16. Zostańcie Państwo z nami.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM. Zbliżamy się do godziny 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prawny spór i polityczny protest wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W Stanach uroczystości w rocznicę 11 września 2001 roku. W wiadomościach przypomnimy także najważniejszą zasadę pierwszej pomocy. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Michał Sopiński, odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Prokurator generalny Waldemar Żurek odwołał go wczoraj. W sprzeciwie do tej decyzji odbywa się protest przed siedzibą Akademii. Do manifestantów dołączyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Michał Sopiński utrzymuje, że nie dostarczono mu skutecznej decyzji o jego ustąpieniu ze stanowiska.
10: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków, bo przypomnę, że kłamstwa Eichardt, jakoby doręczono mi jakąś decyzję administracyjną, są wyłącznie kłamstwem. Nikt nie doręczył mi żadnej decyzji administracyjnej. Dowiedziałem się z komunikatu pana Żurka i pani Eichardt. To nie są źródła prawa w Polsce. Tak się nie doręcza decyzji administracyjnych.
9: Wiceministra Sprawiedliwości nie zgadza się z zarzutami Michała Sopińskiego. Maria Eichardt mówiła na konferencji prasowej, że funkcjonariusze Służby Więziennej doręczyli dokument Michałowi Sopińskiemu w trybie zastępczym, mówiła wiceminister Sprawiedliwości.
11: On wyraźnie odmówił przyjęcia tej decyzji. Zostały spełnione wszystkie warunki tego doręczenia zastępczego, dlatego zgodnie z prawem ta korespondencja jest doręczona. Jeszcze raz podkreślę, decyzja ministra Sprawiedliwości jest ostateczna i jest wykonalna z chwilą podpisania jej.
9: Próby odwołania Michała Sapińskiego trwały od marca. Pełniącym obowiązki rektora jest profesor Sławomir Cudak, który w ciągu 14 dni ma przeprowadzić nowe wybory na rektora, komendanta uczelni.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główna ceremonia trwa przy pomniku zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Biorą w niej udział wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Scenariusz obchodów rocznicy zamachów jest w Nowym Jorku taki sam jak w poprzednich latach. Jego głównym elementem jest odczytanie nazwisk wszystkich ofiar ataków na wieżę. W ceremonii biorą udział strażacy, policjanci, lokalni politycy i mieszkańcy Nowego Jorku. Poza nimi na miejscu są Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Biały Dom reprezentuje wiceprezydent J.D. Vance. Prezydent Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tu wygłosi przemówienie. Zamachy z 11 września 2001 roku zostały przeprowadzone przez 19 terrorystów z Al-Kaidy. Zginęło w nich 2977 osób. Był to najtragiczniejszy atak na Stany Zjednoczone od czasu bombardowania Pearl Harbor w 1941 roku.
12: Dzieje się blisko.
9: Jutro, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, w zawodowych zespołach ratownictwa medycznego na Mazowszu pracuje ponad 2000 ratowników medycznych. To najliczniejsza grupa w całym kraju. CBOS podaje, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy deklaruje około 70% respondentów. Najgorszym, co możemy zrobić, jest nie podjęcie żadnych działań, podkreśla ratownik medyczny Mikołaj Matusiak.
13: Myślę, że największym błędem podczas udzielania pierwszej pomocy jest nieudzielenie pierwszej pomocy, zaniechanie dalszych działań i ograniczenie się tylko do wezwania karetki pogotowia na miejsce zdarzenia. Proszę pamiętać, że z nami jest ten dyspozytor, który chętnie nam podpowie i poinstruuje, jak i co powinniśmy zrobić w danej sytuacji do czasu przyjazdu pogotowia.
9: Najbliższa okazja do nauki pierwszej pomocy już jutro od 12 w ośrodku Hutnik w Warszawie, gdzie odbędzie się piknik zorganizowany przez Straż Miejską. Na teraz to już wszystko. Zapraszam na wiadomości z życia Kościoła o godzinie 16.30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Od 15 do 16 stopni na termometrach w tej chwili. W większości, bo w regionie i w całym, w Warszawie i w większości regionu właśnie 15, a 16 w okolicach Miętnego, Garwolin, więc tam, gdzie dzisiaj gościliśmy. Ciśnienie 1007 hektopaskali, wiatr teraz zdecydowanie z zachodu nam wieje. Czego jutro możemy się spodziewać? Jutro temperatura około 11-12 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Witam Państwa serdecznie, Jacek Zienkiewicz. Ja muszę sprostować. Te 11 mi się tak wysmyknęło, że rano i nie skończyłem myśli, bo w ciągu dnia będzie cieplej, spokojnie, nawet koło 20 stopni, co nie zmienia faktu, że słońce nas rozpieszczać jakoś specjalnie nie będzie, ale uspokajam, będzie cieplej niż 11. Dzisiaj spotkanie teatralne z gościem Radia Warszawa o godzinie 16.15, to już niebawem, więc zostańcie Państwo razem z nami. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski w utworze Młodość, ale mi się z angielskiego coś tutaj skojarzyło od razu.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, mam dla was fajną propozycję. Z jednej strony jest to propozycja, że możecie coś od nas uzyskać, a z drugiej wesprzecie chociażby drobną kwotą ideę naszego remontu studia emisyjnego, a nawet nie samą ideę, tylko po prostu remont, wysyłając SMS na numer 7248, którego cena całkowita to 2,46 zł i wpisując rw.imię, nazwisko oraz jakąś fajną sentencję, w której państwo mówicie, dlaczego warto jakimś jednym zdaniem poetyckim wesprzeć remont naszego studia, no to takie kreatywne osoby, powiedzmy dwie, trzy, które się jak najszybciej uwiną z tym SMS-em, otrzymają ode mnie torbę naszego radia, jeszcze z sentencją świętego Franciszka z Asyżu, czyńmy dobro, to jest pięknie wyeksponowane i pod spodem logotyp naszego radia. Co państwo na to? To zapraszam. A teraz spójrzmy, jakie informacje przesyła nasz partner trafikowy. Trasa S8 od Bomowa do Brudna. Tutaj trzeba będzie trochę postać, bo jest duże nagromadzenie samochodów jadących. Prymasa tysiąclecia od Dworca Zachodniego i dalej trasa S8. Wypadek na wiadukcie, a zatem to nam trochę też tutaj komplikuje sprawę. Towarowa od Grzybowskiej do Placu Zawiszy. Na Żwirkach, to znaczy Żwirki i Wigury od Banacha do lotniska. Znowu Żwirki i Wigury, tym razem od Woronicza do Banacha. Tutaj też możemy spotkać utrudnienia. Świętokrzyska od Marszałkowskiej do Tamki w obu kierunkach. Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego do mostu Grota.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Punktualnie 16:15, szanowni państwo, zwyczajowo o tej porze po południu spotykamy się z gośćmi naszego radia. Dzisiaj mamy dwojga państwa. Gościmy w naszym studio panią Kingę i pana Arkadiusza z Teatru Grot. Dzień dobry, szanowni państwo. Zaraz. O, teraz jesteście państwo na antenie. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Witamy w takim razie bardzo serdecznie.
3: Głogowscy.
1: Tak. Pani Kinga i pan Arkadiusz Głogowscy. Szanowni państwo, przychodzicie do nas teatralnie dzisiaj. Powiem tak prowokacyjnie, zapytam się. Jeden z takich kultowych tekstów naszego słynnego poety, barda, Edwarda Stachury, głosi, że życie... Właśnie, tam jest taki spór w tej piosence. Jedni twierdzą, że życie to jest teatr, drudzy odpowiadają, że życie to nie jest teatr. Jak to jest w państwa przypadku?
3: Życie to jest teatr i nie jest teatr. W zależności czego się dotykamy. Jeżeli codzienności naszej małżeńskiej, domowej, to lepiej, żeby to nie był teatr. A jeżeli zawodowo, to jak najbardziej powinien być to teatr, bo jesteśmy aktorami, śpiewakami i jeszcze doszły kolejne ciekawe rzeczy.
2: No aczkolwiek można rzeczywiście spojrzeć tak trochę bardziej filozoficznie na życie i na to, że każdy z nas rzeczywiście w tym życiu, jeżeli życie potraktujemy jako teatr, to każdy tę jakąś rolę ma do odegrania. Bez próby. Bez próby jest od razu premiera i bez powtórki.
3: Tak, ja jeszcze tylko dodam, że to teraz jest tak nagminnie używane, że szczególnie w polityce mówi się aktorzy politycy, że Sejm to taki teatr, a to ja się absolutnie z tym nie zgadzam, bo to nasz zawód aktorski jest bardzo szlachetnym, mógłby być szlachetnym zawodem, a po prostu takie wyświechtanie tego to troszeczkę mnie tak... No tak trochę, krótko mówiąc, boli.
1: Ja doskonale rozumiem to pana zastrzeżenie, ponieważ też jestem reprezentantem tego środowiska. No i sprowokowałem tym pytaniem, takim można powiedzieć nieco poetyckim, do tego, abyśmy o teatrze dzisiaj trochę porozmawiali. Więc bardzo serdecznie państwa proszę o przedstawienie waszego teatru, tej waszej inicjatywy teatralnej naszym słuchaczom, zanim dojdziemy do tego, co w najbliższych dniach, jaki owoc pracy tego teatru nas czeka.
3: Założyliśmy już dobre 20 lat temu Teatr Grot. Dlaczego Grot? Ponieważ wzięło to się od bardzo szlachetnego człowieka, generała Stefana Roweckiego Grota, w którym ten teatr ma swoją siedzibę, w którym kiedyś ten właśnie bardzo ważny Polak żył, w Józefowie nad Świdrem pod Warszawą.
1: No właśnie, bo ja wiem, że to jest bardzo konkretne miejsce związane z tą postacią, prawda? I państwo tam prowadzicie swoją działalność.
2: To można powiedzieć, to jest taka nasza jakby kolebka, miejsce, z którego wychodzimy. Rzeczywiście też tam powstał teatr, natomiast nasza działalność nie ogranicza się do jednego miejsca, ponieważ z naszymi spektaklami, koncertami wychodzimy wszędzie, gdzie możemy.
3: A mianowicie jest to willa Jerzewo, w której generał Grot zakupił ją w czasie wojny pod pseudonimem. My w tej willi raz w roku robimy takie wieczory patriotyczno-kulturalno, no kulturalne, tak, czyli tutaj właśnie między innymi poznaliśmy całe środowisko Armii Krajowej, które też było związane z patronem tego teraz tej audycji, czyli o której chcemy powiedzieć, o księdzu Jerzym.
1: Czyli można pokusić się o stwierdzenie, że postać generała, czy też miejsce, willa sprawiają, że wasz, szanowni państwo, teatr ma dosyć sprecyzowaną linię działania, linię repertuarową.
2: Sięgamy po program, po treści związane z historią, kulturą Polski. Tak, to rezonuje głównie. Rzeczywiście tak tutaj z patronem naszego teatru. Są to wartości dla nas i treści bliskie, ważne i lubimy je zgłębiać, tak.
1: No i właśnie, szanowni państwo, tutaj pan Arkadiusz już wymienił nazwisko bohatera, któremu poświęcone jest najbliższe wydarzenie, czyli błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, osoba, której nie trzeba nikomu tutaj przedstawiać. Co się takiego wydarzyło, że zrodził się pomysł stworzenia przedstawienia, właśnie dowiemy się za chwilę jakiego. No i jak państwo, w jaki sposób możemy zaprosić naszych widzów i gdzie to wydarzenie ma być zrealizowane?
3: Bardzo gorąco chcielibyśmy zaprosić na taki program poetycki o księdzu Jerzym pod tytułem Świadectwo. Premiera tego świadectwa miała miejsce już 11 lat temu, 16 października 2015 roku, w miejscu Amicus przy parafii
1: Świętego Stanisława
3: Kostki, i w tym roku również będziemy wystawiać to w tym samym miejscu.
2: Czyli po 11 latach, można powiedzieć.
3: Po 11 latach
2: wracamy w to miejsce.
3: Można powiedzieć, przez ścianę, gdzie mieszkał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zrodziło się to, kiedy poznaliśmy gwardię księdza Jerzego, czyli, a właściwie pierwszego gwardzistę, który już niestety nie żyje. To był Jan Marczak, który był też właśnie, tak jak wspomniałem, związany ze środowiskiem Armii Krajowej, ale też był przewodniczącym takiej właśnie gwardii, czyli opieki nad księdzem Jerzym na początku, kiedy ksiądz Jerzy żył, a później byli to wartownicy i strażnicy grobu księdza Jerzego i ślubowali matce księdza Jerzego, że będą z księdzem Jerzym do końca, a mianowicie do kanonizacji.
2: Tak, i trwają tam cały czas, na posterunku.
3: Świadectwo jest zbiorem różnych opowieści przyjaciół związanych z księdzem Jerzym. Między innymi właśnie wspomniany Jan Marczak, ale i aktorzy, i hutnicy. Jest to wszystko bardzo pięknie opowiedziane.
2: Tak, te świadectwa, historie opowiedziane są w sposób bardzo taki wzruszający. Często jest w tym dużo takiej relacji nawiązującej naprawdę do takich bardzo bliskich, wyjątkowych spotkań z księdzem Jerzym, co tylko wskazuje na jego wyjątkową, prawda, postać, jego osobowość.
1: A proszę mi powiedzieć, bo tak przygotowując się do naszej rozmowy, no, dowiedziałem się, czy też po prostu jest to dla niektórych też pewnie oczywiste, którzy śledzą państwa dokonania, pani Kinga Głogowska jest śpiewaczką operową. W związku z tym moje pytanie, czy możemy spodziewać się brawurowego śpiewu podczas tego przedstawienia?
2: Tutaj w trakcie tego przedstawienia nie będzie brawurowego śpiewu. Śpiew będzie, ale bardziej w takiej właśnie tonacji refleksyjnej, spokojniejszej. Muzyka oczywiście jak najbardziej, tak, i śpiew.
3: Ale ja powiem, że na pewno usłyszymy Ave Maria w wykonaniu Kingi. Myślę, że jak państwo usłyszą Ave Maria w Kaczyniego w wykonaniu Kingi, to na pewno już tylko będziecie chcieli słuchać Kingi wykonania. Natomiast też będziemy śpiewać różne piosenki, też związane właśnie z księdzem Jerzym. Poznaliśmy aktora Leona Łochowskiego, świętej pamięci, który był takim pierwszym wykonawcą pieśni Ojczyzna do słów i melodii księdza Dąbrowskiego. Bardzo przejmujący utwór, to też na pewno tego nie zabraknie, ale i utwory Solidarności, hymn Jana Pietrzaka, no i inne. Też wszystko będzie, będziemy też mogli usłyszeć wiersze Teresy Boguszewskiej, która właściwie cały czas pisała o księdzu Jerzym, ale również wspomnienia malarki.
1: Szanowni Państwo, ponieważ czas naszej rozmowy niestety dobiega powoli końca, ja chciałbym taką klamrą jeszcze podsumować i żeby wybrzmiało to, że 13 września spektakl teatralny Świadectwo w wykonaniu Teatru Grot w domu Amicus przy ulicy Hozjusza 2 przy kościele świętego Stanisława Kostki. Zapraszają tu obecni aktorzy, pani Kinga Teresa Głogowska i Arkadiusz Głogowski. Aktorzy występujący, ale też twórcy tego przedstawienia. Proszę, panie Arkadiuszu, bądź pani Kingo, jeszcze wspomnieć o tej mszy świętej, która następnego dnia o godzinie 18. Jakie jest powiązanie?
3: No wszystko jest wokół urodzin księdza Jerzego. My akurat w tej mszy nie będziemy uczestniczyć, ponieważ to dokładnie jest też podniesienie krzyża. Teatr pracuje, mamy wiele misteriów, bo to świadectwo trzeba zaliczyć do misteriów. Akurat będziemy w kościele Świętego Krzyża, będziemy przedstawiać sen o krzyżu, bo tam jest też okrągły jubileusz parafii. Ale faktycznie jest to rozłożone na dwa dni te uroczystości księdza Jerzego, czyli pierwsza jest w Amicusie w niedzielę, a druga, tak jak pan powiedział, w kościele będzie msza uroczysta.
2: My gorąco zachęcamy wszystkich do zgłębiania właśnie historii też życia księdza Jerzego poprzez te świadectwa różne spisane przez ludzi, z którym mieli z nim do czynienia. Można się wiele dowiedzieć, ale również polecamy sięgnięcie, żeby się dowiedzieć o cudach, jakie się dzieją za pośrednictwem właśnie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Myślę, Szanowni że to Państwo, jest wspaniały patron na te czasy.
1: Tak jest. I tu musimy postawić kropkę. Ja jeszcze raz powiem, naszymi gośćmi, moimi i Państwa byli pani Kinga Teresa Głogowska i pan Arkadiusz Głogowski z Teatru Grot. Serdecznie Państwu dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Do zobaczenia.

0: Radio Warszawa, jest 16:31.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. W czwartek pogrzeb księdza Stanisława Małkowskiego. Dziś kuria archidiecezji warszawskiej przekazała szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych kapelana Solidarności. Msza święta pogrzebowa księdza Stanisława Małkowskiego odbędzie się w czwartek o godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej. Następnie kapłan zostanie pochowany na powązkach wojskowych. Ksiądz Stanisław Małkowski jako wikariusz i rezydent posługiwał w parafiach warszawskich i pozawarszawskich, m.in. Bożego Ciała na Kamionku, w Ząbkach. Od lat 60. XX wieku był zaangażowany w działalność opozycyjną, za którą Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie go zatrzymywała i przesłuchiwała. 11 listopada 2021 roku został uhonorowany Orderem Orła Białego. Jutro minie 5 lat od beatyfikacji błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego i błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Uroczystości odbędą się m.in. w miejscu beatyfikacji, czyli w Świątyni Opatrzności Bożej, zapowiada Barbara Fenrych z Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
2: W tą sobotę, 12 września, zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na 20 dzień skupienia wspólnoty darczyńców Providentia Dei. Ten dzień skupienia będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy nie tylko zgłębiać tajemnicę opatrzności Bożej, ale również dziękować za beatyfikację, za życie, świadectwo i wstawiennictwo wielkich polskich błogosławionych, matki Elżbiety Różyczackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Głównym punktem programu będzie Eucharystia.
2: Eucharystii tej przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, biskup Michał Janocha, a homilię wygłosi ksiądz profesor dr habilitowany Tomasz Stępień. Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, do wspólnego zgłębiania tajemnic Bożej miłości, Bożej opatrzności i do dziękczynienia za dary, jakimi nas obdarza przez swoich błogosławionych, którzy wstawiają się za nami.
1: Uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędą się też w Zuzeli, gdzie 5 lat temu zostało ustanowione pierwsze w Polsce sanktuarium tego błogosławionego. Mszy świętej o godzinie 12 będzie przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wyjątkowy gość w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie. Z wiernymi w weekend spotyka się kardynał Robert Sarach, pochodzący z Gwinei Duchownej, który w latach 2014-2021 pełnił funkcję prefekta kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Zaplanowano dwa wydarzenia z udziałem kardynała, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
4: Spotkanie będziemy mieli pierwsze w sobotę o godzinie 19:00. Będzie to spotkanie poprzedzone mszą świętą, natomiast ksiądz kardynał będzie uczestniczył w samym spotkaniu i zapraszamy również w niedzielę 13 września na godzinę 13:00. Ksiądz kardynał Robert Sarach będzie przewodniczył mszy świętej i ochrzci 5 dzieci.
1: Wizyta kardynała Saracha jest początkiem przygotowań do rozpoczęcia wieczystej adoracji w Radzyminie. Poranek z Radiem Warszawa nadawaliśmy dziś z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Miętnem. W 1984 roku uczniowie podjęli tam strajk, sprzeciwiając się decyzji o zdjęciu krzyży ze ścian. To wydarzenie wciąż zajmuje ważne miejsce w pamięci mieszkańców, mówił na naszej antenie kleryk Michał Kuszpit, pochodzący z Miętnego.
5: Miętne w dalszym ciągu żyje tą obroną krzyża. Niedawno przeżywaliśmy 40-lecie tej obrony krzyża, też owocem tego 40-lecia jest kaplica wieczystej adoracji w naszej parafii, pierwsza w diecezji siedleckiej.
1: Dla upamiętnienia wydarzeń z 1984 roku powstała 8 lat później parafia otrzymała wezwanie podwyższenia Krzyża Świętego. W najbliższą niedzielę odbędzie się tam odpust, a także uroczystość dożynkowa.

0: Za 18 minut wbije godzina 17. Czas spojrzeć na to, co dzieje się na warszawskich drogach, żeby no może dodać też Państwu otuchy wracającym na przykład z pracy do domu i potowarzyszyć. No więc czy dodam otuchy? Zobaczymy. Trasa S8 od Bemowa do Brudna. Tutaj musimy chwilę postać. Prymasa Tysiąclecia od Dworca Zachodniego. Cały czas jest aktualna ta informacja o wypadku na wiadukcie, czyli od Dworca Zachodniego dalej w kierunku trasy S8. Towarowa od Prostej do Placu Zawiszy. Na Alejach Jerozolimskich od Łopuszańskiej do Dworca Zachodniego. Też musimy uzbroić się w cierpliwość, chwilę postoimy. Ulica Dolna, tego nie było w poprzednim komunikacie, od Puławskiej do Sobieskiego. Tutaj też zakorkowane. Targowa w obu kierunkach, na Wisłostradzie od mostu Łazienkowskiego do Grota też niestety możemy spodziewać się utrudnień. Zerkniemy jeszcze na wylotówki, bo przecież w tych kierunkach Państwo bardzo licznie podążacie. Jabłonna od centrum 54 minuty, Piaseczno 42 minuty, Błonie 58, Stara Miłosna 48 minut.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Ale na pewno Aretha Franklin poprawi Państwu humor, nawet jeśli stoicie w korkach na warszawskich drogach.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jutro obchodzić będziemy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Święto zostało ustanowione w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, aby przypominać, jak ważna jest umiejętność właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. W zawodowych zespołach ratownictwa medycznego na Mazowszu pracuje ponad 2700 ratowników medycznych. To najliczniejsza grupa w całym kraju, ale o tym i o innych szczegółach Artur Chmielewski.
2: Pierwsza pomoc może być potrzebna nie tylko podczas poważnych katastrof czy wypadków, ale również w codziennych sytuacjach, przy urazach, złamaniach, poparzeniach czy nagłym zatrzymaniu krążenia. Kluczowy jest czas, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza przy utracie przytomności, mówi ratownik medyczny Mikołaj Matusiak.
3: Pracując w zespołach ratownictwa medycznego, widzę, że jako Polacy wciąż mamy problem z udzielaniem pierwszej pomocy. Najczęściej ludzie ograniczają się do samego wezwania karetki, do samego zadzwonienia pod numer alarmowy 999 czy 112 i na tym się ich rola kończy. I to jest bardzo błędne założenie. Już po około 4 minutach w mózgu poszkodowanego zachodzą nieodwracalne zmiany. I ten mózg przysłowiowo możemy powiedzieć, że umiera. I po 4 minutach szansa na uratowanie tego poszkodowanego z każdą sekundą maleje, jeżeli nie są prowadzone uciski klatki piersiowej.
2: Co ważne, na pierwszym miejscu musimy oczywiście stawiać własne bezpieczeństwo, dodaje.
3: Najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby, która tej pierwszej pomocy udziela. Jeżeli w miejscu jest bezpiecznie i możemy bezpiecznie przystąpić do działań, to następnie sprawdzamy, czy nasz poszkodowany jest przytomny, sprawdzamy drożność dróg oddechowych, odchylamy głowę ku tyłowi, sprawdzamy, czy nasz poszkodowany oddycha i myślę, że to jest ten moment, który sprawia problem największej ilości osób, która nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, czyli sprawdzenie oddechu. Bo jeżeli sprawdzimy, że nasz poszkodowany nie oddycha, jeżeli w ciągu 10 sekund nie wyczujemy, nie usłyszymy, nie zobaczymy co najmniej dwóch oddechów, to natychmiast po wezwaniu pomocy powinniśmy rozpocząć uciski klatki piersiowej.
2: W sytuacji, kiedy jest to konieczne, nie bójmy się podjąć działań, zachęca ekspert.
3: Spotkałem się z takimi teoriami, że ludzie mówią, ja nie chcę uciskać klatki piersiowej, bo zrobię poszkodowanemu krzywdę. Tylko jeżeli jest konieczność ucisków klatki piersiowej, to mówimy o pacjencie, który już nie oddycha, u którego serce się zatrzymało. Czyli skoro człowiek nie oddycha, skoro serce nie pracuje, to tak naprawdę, no jaką większą krzywdę możemy wyrządzić? Należy uciskać klatkę piersiową u osób, u których potwierdzimy brak oddechu. To da im szansę. Da im szansę na dojazd karetki, da im szansę na to, żeby przeżyli, żeby ta reanimacja później była bardziej skuteczna.
2: Najbliższa okazja do nauki pierwszej pomocy jutro od 12 w ośrodku Hutnik w Warszawie, gdzie odbędzie się piknik organizowany przez Straż Miejską. Przeszkoleni strażnicy ratownicy chętnie podzielą się tam swoją wiedzą. Bezpłatne kursy przez cały rok organizują także m.in. Akademia Pierwszej Pomocy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Słuchajcie Państwo, Radio Warszawa 106,2 FM. Za minutę i 45 sekund wybije 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie. W sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
8: Plan jest.
7: Fachowców zamówiłeś?
8: Tak.
7: A pieniądze?
8: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
7: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
8: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Kierowcy widzą potrzebę zabezpieczania przejazdów kolejowych. Szef MSZ-u odwiedza Kijów. Niedługo rusza remont dworca wschodniego. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych i proteście maszynistów minister infrastruktury zapowiedział m.in. montaż kolejnych urządzeń utrudniających wjazd na tory na czerwonym świetle. Pomysł popierają kierowcy, którzy zza kółka obserwują niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu.
11: Wjeżdżają, kiedy się zapalają światła, rogatki są otwarte. Wiem o tym, jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
12: Trzeba zwrócić uwagę na uważanie właśnie na czerwone światło na przejeździe.
13: To, co się dzieje, to, co kierowcy robią, no to nie jest dobre.
14: Jak co drugi dzień jest wypadek na przejeździe, to chyba jesteś na rzeczy.
10: Dodatkowo urządzenia zabezpieczające przejazdy to rogatki lub system Red Light, które rejestrują pojazdy wjeżdżające na torowisko na czerwonym świetle. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby za takie zachowanie odbierano kierowcom prawo jazdy na 3 miesiące. A po dzisiejszym proteście maszynistów sytuacja na kolei powoli się stabilizuje. 3-4 pociągi docierają do stacji docelowych zgodnie z rozkładem jazdy, a średnie opóźnienie składów to 21 minut, informuje PKP PLK.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o swoim wyjeździe do Kijowa. Szef polskiej dyplomacji dojechał tam rano, a na Ukrainie pozostanie do niedzieli. Wicepremier opublikował w mediach społecznościowych nagranie tuż przed wejściem do pociągu w kierunku ukraińskiej stolicy.
15: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać, okazać naszą solidarność z walczącą Ukrainą i fizyczną obecnością w Kijowie, pokazać, że świat pamięta o ich walce.
10: trakcie gdy minister Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono dwa alarmy przeciwlotnicze. Rano Rosjanie uderzyli w dwie stacje paliw w Kijowie, zginęły dwie osoby. Cztery ranne osoby są w szpitalach. Do uderzenia doszło w dwóch dzielnicach. Jedna ze stacji została trafiona dwukrotnie. Wczoraj Rosjanie również uderzyli w stację paliw w Kijowie, w pobliżu centrum handlowego. Wtedy cztery osoby odniosły obrażenia. W sumie 8 osób zostało rannych na skutek ataku rosyjskich dronów na Kijów. W nocy bezzałogowce spadły m.in. na wielopiętrowy budynek mieszkalny, gdzie wybuchł pożar. Wczoraj wieczorem Rosjanie ostrzeli również Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Tam rannych zostało 27 osób, a poważnym uszkodzeniom uległy budynki mieszkalne, internat, szkoła i ośrodek zdrowia.
16: Dzieje się blisko.
10: Polskie Linie Kolejowe opublikowały w portalu pasażera projekt nowego rozkładu jazdy pociągów na 2027 rok. Duże zmiany obejmą Warszawę. Z powodu planowanego remontu dworca wschodniego pociągi dalekobieżne będą kierowane na inne stołeczne stacje. O szczegółach Wojciech Dudkowski.
17: Jak wynika z opublikowanych rozkładów jazdy, Warszawa Centralna będzie stacją czołową. Pociągi będą tam zaczynać i kończyć bieg, m.in. te do Łodzi, Wrocławia, Poznania, a także zagraniczne. Będzie można dojechać także do lotniska Chopina. Składy w stronę Radomia, Bydgoszczy oraz Gdańska wyruszą z Warszawy Gdańskiej, a do Łukowa i Lublina z Warszawy Wschodniej. Część pociągów do Łodzi odjedzie ze stacji Warszawa Główna. Bez większych zmian połączenia regionalne kursujące przez stację Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
10: Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 grudnia. Jego ostateczną wersję poznamy w listopadzie.
16: To dzieje się w okolicy.
10: W weekend ulica Chłodna na Woli zamieni się w gwarne festiwalowe miasteczko. W sobotę i niedzielę od południa odbędzie się Kercelak, święto nawiązujące do tradycji dawnego wolskiego targowiska, mówi burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski.
18: Będziemy wspólnie czytać wiecha, rozmawiać o bazarach dawnej Warszawy. Będą konkursy z nagrodami. Będzie również piękny koncert warszawskiego kombo tanecznego. Cały dzień zakończymy oczywiście orkiestrą taneczną Melodia i Rytmy. Tak więc przygotujcie wygodne buty.
10: Na uczestników czekać będą także kataryniarz i specjalne wydanie Kuriera Warszawskiego, a więcej wiadomości lokalnych w podsumowaniu o godzinie 18:00. Zapraszam.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Jeśli chodzi o temperaturę, to niezmiennie 15 stopni. Tak to się utrzymuje praktycznie w całym regionie z Warszawą włącznie. Ciśnienie też ustabilizowało się na poziomie 1008 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni, raczej taki delikatny. Czego możecie Państwo spodziewać się jutro? A mianowicie temperatury maksymalnie 20 stopni. Jeśli chodzi zaś o słońce, to dopiero późnym popołudniem może nam się pokazać na nieboskłonie.
19: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Radio Warszawa 106,2 FM. Drodzy Państwo, 6 minut po godzinie 17. Wsłuchujemy się w rytm naszego miasta. Będą doniesienia o tym, co dzieje się na warszawskich drogach. Będziemy także towarzyszyć Państwu muzyką i audycjami, które Państwo bardzo cenicie. Tymczasem Phil Lunbury gotowi na wszystko.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, jeszcze raz bardzo mocno przypominamy o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w najbliższą 13 września, czyli niedziela, sobota? Zaraz, bo już zbzikowałem. Dzisiaj mamy 11, 12 sobota, 13 niedziela, oczywiście. 13 września spektakl teatralny pod tytułem Świadectwo na podstawie tekstów, wspomnień odnośnie naszego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w wykonaniu Teatr Grot. Dzisiaj mieliśmy w naszym studiu, gościliśmy panią Kingę i Arkadiusza Głogowskich, którzy mówili o tym przedstawieniu. Wszystko to oczywiście wokół rocznicy urodzin księdza Jerzego. Jeżeli ktoś z Państwa ma czas, wtedy 13 września o godzinie 19:00, to bardzo serdecznie rekomendujemy, żeby zainteresować się tym wydarzeniem i w miarę możliwości pojawić. A tymczasem czas spojrzeć na to, co czeka Państwa podczas powrotów do domu, bądź po prostu poruszania się po warszawskich drogach. No to spojrzymy teraz na wylotówki, żeby od centrum w kierunku Jabłonny. Potrzebujemy na to 50 minut, do Piaseczna 44 minuty, do Błonia 62 minuty, to jest zawsze rekordzista, Stara Miłosna 39 minut. Ponadto Marki 57, Nadarzyn 44, Konstancin Jeziorna 43. No sporo też trzeba minut przygotować wolnych na to, żeby dostać się do Łomianek, to jest 50 minut, ale Pruszków i Kabaty już około 35 minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, kilka słów o artystach, którzy są, no, ośmielę się użyć takiego określenia, mocno zaprzyjaźnieni z naszą rozgłośnią, z Radiem Warszawa, a mianowicie bracia Golec, Łukasz i Paweł, byli gośćmi naszego radia, gościu ich Bartłomiej Graczak. Bardzo ciekawa rozmowa, nie tylko o muzyce, także o życiu, o wartościach. Będziecie Państwo mogli tę rozmowę, czy też artykuł podsumowujący tę rozmowę przeczytać na stronie naszego radia, radiowarszawa.com.pl, pod tytułem, artykuł pod tytułem Bracia Golec w Radiu Warszawa, nowy singiel, podwójna płyta i wielka trasa koncertowa. Jak zawsze, kiedy spotykamy się z braćmi Golec, dotykamy sfery nie tylko muzycznej, ale też tej właśnie sfery wiary, wartości, rodziny, i o tym w tym artykule. Zapraszam serdecznie. No a żeby dopełnić tej informacji o tym sympatycznym spotkaniu, no to na naszej antenie Radio Warszawa 106,2 FM oczywiście Golec Orkiestra. Kto się ceni?

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, chciałem tutaj wygrzebać coś bardzo interesującego dla Państwa, żeby jeszcze wzbogacić ten Państwa potencjalny powrót z pracy do domu na przykład, bo przecież w różnych kierunkach Państwo podróżujecie. I chyba wpadłem we własne sidła, Szanowni Państwo, ponieważ dowiaduję się, że dzisiaj 11 września to jest dzień, w którym nieoficjalnie świętujemy i zachęcamy do odpoczynku od ciągłego szumu informacyjnego i mediów. No proszę bardzo, jak trafiła kosa na kamień, czyli krótko mówiąc powinienem zamilknąć i w ramach dzisiejszego święta raczej nic Państwu nie przekazywać. No ale z drugiej strony taką informację, że taki dzisiaj dzień też trzeba przekazać. Poza tym dowiadujemy się, to było dla mnie zaskoczenie, że dzisiaj między innymi imieniny ma Jacek, ale ja absolutnie się nie podszywam. Ja tam swoje miałem w sierpniu i ten mój dominikanin ukochany, wtedy właśnie było jego wspomnienie, więc wtedy tak, a dzisiaj no takie ciekawostki, drodzy Państwo. Ponadto jeszcze dzisiaj święto narodowe w Katalonii jest na przykład. No ale najbardziej zaintrygowało mnie jednak ten odpoczynek od szumu informacyjnego, więc potraktujcie Państwo łączność z nami jako formę relaksu, a niekoniecznie przyczynek do tego, żeby tłoczyć swoją głowę informacjami. Odpoczywajmy razem, Szanowni Państwo, a niech Łukasz Zagrobelny nam w tym towarzyszy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, czy spotkaliście się kiedyś z takim pojęciem geocaching? Geo można też powiedzieć tak bardziej po polsku, ale ta druga część to nie da się tak po polsku powiedzieć, tylko caching. No to jest taka forma gry terenowej, tylko tak jak kiedyś harcerze biegali z

historii miejsc, które codziennie Państwo mijacie, a której to historii być może do końca nie jesteście świadomi. Zanim jednak to nastąpi, zanim jednak spotkacie się na Pradze Południe, to musicie jakoś dojechać do domu. A jak to się odbywa? No to popatrzmy sobie na dojazd z centrum do Błonia, bo to jest zawsze taki rekordowy pod względem ilości minut potrzebnych na przejechanie kierunek do Błonia, 57 minut. Do Jabłonny 44, Łomianki to równolegle niemalże, ale po drugiej stronie Wisły 43, no więc bardzo podobnie. Piaseczno 39, Konstancin Jeziorna 41 minut, Otwock 51. Już nieco swobodniej, przynajmniej w jakimś z uwzględnieniem jakiegoś punktu odniesienia, no bo 34 minuty do Pruszkowa, czy 39 do Nadarzyna, czy to mało? Nie, ale lepiej niż potrafi to czasu zabierać. Stara Miłosna 37. Tak się sprawy mają na wylotówkach z Warszawy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, ponieważ zbliża się godzina 18, pewnie za chwilę do studia wejdzie Wojciech Dąbrowski, który o 18 dokładnie przejmie mikrofon, to ja Państwu jeszcze przypomnę. Oczywiście Państwo słyszeliście o tym od nas już wiele razy, o tym, że chcemy wyremontować nasze studio emisyjne. To właśnie to, ta przestrzeń, z której ja teraz do Państwa mówię, z której mówią do Państwa goście Radia Warszawa, czy w której odbywają się audycje na żywo, które Państwo tak często przyjmujecie z wdzięcznością. My od Państwa również przyjmujemy z wdzięcznością wszelką pomoc, która sprawia, że to wszystko może funkcjonować. W najbliższą niedzielę w dwóch parafiach, Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie oraz w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości, będą nasi wolontariusze, którzy będą zbierać, kwestować na rzecz właśnie tego remontu. Rozważcie Państwo to wsparcie. A jeśli ktoś z Państwa jest ciekaw, czy na terenie jego parafii nasi wolontariusze też się pojawią, to proszę wejść na naszą stronę internetową i to sprawdzić. Do 4 października odwiedzamy różne warszawskie parafie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, zbliża się godzina 18, w rytmie miasta powoli dobiega końca. Ja z niecierpliwością wypatruję mojego zmiennika, czyli Wojciecha Dąbrowskiego, który wprowadzi Państwa już w nieco spokojniejszy klimat, już raczej taki, który wyszedł z rytmu miasta, a raczej wchodzi w rytm modlitewny. Natomiast tutaj prawdopodobnie jeszcze wpadł w sidła utrudnień. Patrzę, że na S8 jeszcze od Bomowa do Brudna, na Wale Międzyszyńskim, na Prymasa, od Łurczewskiej do S8, oglądam na to, co jeszcze, mimo że nie mamy teraz wejścia trafikowego, dosłał nasz partner. Ale z Ursusa nie widziałem. No ale jest i szanowny redaktor Wojciech Dąbrowski, którego bardzo serdecznie witamy i który przynajmniej niech Państwu teraz powie dzień dobry, a ja powiem do widzenia.
2: Ja powiem dzień dobry. Korki straszne w Warszawie.
1: No, ja właśnie o tym mówię. Nawet ekstra takie doniesienia korkowe Państwu tutaj zafundowałem.
2: Także kolejne rekordy bije.
1: Ja Państwu bardzo się nisko kłaniam i dziękuję bardzo i życzę spokojnego wieczoru.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
5: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939 roku, o czym będziemy rozmawiać z Michałem Gruszczyńskim w najnowszym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy.
8: Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
10: Myślisz o przyszłości?
11: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
10: A co cię do tego przekonało?
11: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
10: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
11: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
10: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
11: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa. 106,2 FM, minęła 18.
12: Podsumowanie wiadomości lokalnych. Kacper Kowalczyk, zapraszam. Dziś protestowali maszyniści. Do południa składy zwalniały do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Jest to odpowiedź na zwiększoną w ostatnim czasie liczbę zderzeń z samochodami. W środę w Sokolnikach Suchych doszło do śmiertelnego wypadku z samochodem ciężarowym. W ubiegłym miesiącu natomiast doszło łącznie do 17 wypadków i kolizji pociągów z udziałem pojazdów oraz pieszych. W ich wyniku zginęło 7 osób, a 2 osoby zostały poważnie ranne. Co o strajku sądzą pasażerowie kolei mazowieckich? Pytał o to na Dworcu Wileńskim reporter Radia Warszawa Szymon Krawczak.
13: Zdecydowanie rozumiem ten strajk, bo to ludzie bardzo dużo nie mówią o tym, jaką traumę muszą przeżywać maszyniści związani właśnie z takim zagrożeniem, jakie może się stać podczas ich pracy.
14: Nie odczuwam żadnego opóźnienia, jadę o czasie. Ta akcja nie pomoże, bo to wszystko jest zależne od ludzi, nie tylko, to jest kara dla ludzi niewinnych.
15: 10 minut opóźniony pozwał mi na do Warszawy Wileńskiej, ale nie przeszkadza mi to.
16: Zero różnicy, szczerze, aktualnie póki co. Koleje mazowieckie tutaj tego, to ja tutaj nie czuję, że na Wileńskim żadnej różnicy.
12: Sytuacja na kolei stabilizuje się, ale wciąż niektóre pociągi mogą być opóźnione. Ruszyły praskie Dni Dziedzictwa. To wydarzenie poświęcone w dużej mierze architekturze, wnętrzom, ale także praskiemu folklorowi. Praga jest najbardziej zachowaną tkanką, jeżeli chodzi o przeszłość i historię Warszawy, podkreślała Gabriela Szóstek, burmistrz Pragi Północ.
17: Tutaj zachowało się wiele budynków, wiele ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Mamy wiele pracowni artystycznych, mamy wiele do pokazania, wiele do zobaczenia. Jesteśmy bardzo ciekawą dzielnicą i myślę, że warto o tym mówić, warto o tym pamiętać, o przeszłości, przyszłości, ale też i o teraźniejszości.
12: W ramach praskich Dni Dziedzictwa dziś odbywały się konferencje i dyskusje w Akademiku Praskim. W niedzielę zaplanowano warsztaty zatytułowane „Czym jest praskość?” w siedzibie Fundacji Art and Modern przy ulicy Jagiellońskiej. Jutro Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. W zawodowych zespołach ratownictwa medycznego na Mazowszu pracuje ponad 2,5 tysiąca ratowników medycznych. To najliczniejsza grupa w całym kraju. CBUS podaje, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy deklaruje około 70% respondentów. Najgorszym, co możemy zrobić, jest nie podjęcie żadnych działań, podkreśla ratownik medyczny Mikołaj Matusiak.
18: Myślę, że największym błędem podczas udzielania pierwszej pomocy jest nieudzielenie pierwszej pomocy, zaniechanie dalszych działań i ograniczenie się tylko do wezwania karetki pogotowia na miejsce zdarzenia. Proszę pamiętać, że z nami jest ten dyspozytor, który chętnie nam podpowie i poinstruuje, jak i co powinniśmy zrobić w danej sytuacji do czasu przyjazdu pogotowia.
12: Najbliższa okazja do nauki pierwszej pomocy jutro od 12 w ośrodku Chudnik w Warszawie, gdzie odbędzie się piknik organizowany przez Straż Miejską. Polskie Linie Kolejowe opublikowały w portalu pasażera projekt nowego rozkładu jazdy pociągów na 2027 rok. Duże zmiany obejmą Warszawę. Z powodu planowanego remontu dworca wschodniego pociągi dalekobieżne będą kierowane na inne stołeczne stacje. O szczegółach Wojciech Dudkowski.
19: Jak wynika z opublikowanych rozkładów jazdy, Warszawa Centralna będzie stacją czołową. Pociągi będą tam zaczynać i kończyć bieg, między innymi te do Łodzi, Wrocławia, Poznania, a także zagraniczne. Będzie można dojechać także do lotniska Chopina. Składy w stronę Radomia, Bydgoszczy oraz Gdańska wyruszą z Warszawy Gdańskiej, a Dołkowa i Lublina z Warszawy Wschodniej. Część pociągów do Łodzi odjedzie ze stacji Warszawa Główna. Bez większych zmian połączenia regionalne kursujące przez stację Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
12: Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 grudnia, jego ostateczną wersję poznamy w listopadzie. Powiat garwoliński przygotowuje się do dożynek, które odbędą się w przyszłą niedzielę w Miętnem. Zapraszała na nie w wyjazdowym poranku z Radiem Warszawa starosta Iwona Kurowska. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występ artystyczny i koncerty.
20: My, mieszkańcy tutaj takiej Polski lokalnej, mamy ogromne takie poczucie i potrzebę wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy produkują wspaniałą polską żywność na nasze stoły. Chcemy im za to podziękować i też to jest dla mieszkańców jakby, my otwieramy scenę dla mieszkańców różnych i starszych i młodszych, żeby oni pokazali to, co udało im się w ciągu roku przygotować. Występy artystyczne, śpiewacze, taneczne.
12: Impreza zakończy pokaz fajerwerków. Białołęcki Ośrodek Kultury przy ulicy Głębockiej 66 ma już 10 lat. Z tej okazji na najbliższy weekend zaplanowanych jest tam szereg wydarzeń dla całych rodzin. W niedzielny wieczór odbędzie się tam specjalny koncert jubileuszowy, na który zaprasza dyrektor placówki Karolina Adel-Tuźwiak.
21: O godzinie 19 czeka na Was wieczór pełen muzyki, dobrej energii i wspaniałych gwiazd. Na scenie wystąpią Bartek Królik, Natalia Kukulska, Paulina Przybysz, Klaudia Szafrańska, Wonky One, Alicja Szemplińska oraz Numer Raz. Będzie naprawdę różnorodnie. Soul, R&B, pop, elektronika, alternatywa i hip-hop.
12: Wstęp na koncert jest bezpłatny.
22: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Powiem tak, ma padać. Kiedy? Dzisiaj, tak mówią synoptycy. Na chwilę obecną mamy 15 stopni. Przez Łomianki, Laskie, Łutarze, w Pruszków, Raszyn, Wołyn, Wiązowną, Soliówek, Ząbki i Warszawę. 15 stopni także w Jakubowie w Dobrym, 16 Stara Wieś, Stoczek, Wrotnów i Miedzna. Tam 16. Czy jest gdzieś 14? Nie widzę, przynajmniej na chwilę obecną. Jeśli chodzi o ciśnienie, po lekkim spadku teraz wzrost, trochę ponad 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
2: A to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski. Witam serdecznie. Za chwilę przywita się pięknym głosem, pięknym śpiewem i piękną piosenką Anita Lipnicka i powie, że wszystko się może wydarzyć. Ha, ha, ha. Będzie także Atomic Kitten. Po godzinie 18 na pewno dobre słowo papieża Jana XIV, także znajdzie się czas na audycję Kierunek Bezpieczeństwo. Zapraszam.

0: 14 minut po godzinie 18. Powiem tak, Warszawa jest zakorkowana w tym momencie, wielu korków musimy się spodziewać praktycznie wszędzie w stolicy, a zwłaszcza na głównych arteriach korkują się Aleje Jerozolimskie i w kierunku zachodnim, czyli w stronę Pruszkowa i w kierunku centrum na wielu odcinkach, podobnie jak i Połczyńska. Z Alei Jerozolimskich, jeżeli będziemy chcieli się przedostać na Połczyńską Aleję Czerwca, to także postoimy, tam duży korek także już na Alei Solidarności, stoimy praktycznie na wielu odcinkach, a najtrudniejsza sytuacja oczywiście od Placu Bankowego w kierunku Nowego Zjazdu. Ciasno na Dźwigowej, to niezależnie od kierunku jazdy. Ciasno na Bitwy Warszawskiej, utrudnienia na Grójeckiej, na Łopuszańskiej, także korek. Korek tworzy się na Wawelskiej w kierunku Trasy Łazienkowskiej. Trasa Łazienkowska także nadwyrężona przez ruch kołowy. No i wylotówki do Jabłonnej, na Marki czy do Otwocka. To szykujmy tak mniej więcej 40-45 minut jazdy samochodem, jeśli ktoś się porusza.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22 minuty po 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 160 i 161. Ekonomia dowartościowująca godność człowieka. W ostatnich latach finanse zyskały coraz większe znaczenie, a także uległy głębokim przemianom w wyniku wprowadzenia kryptowalut. Refleksje i wskazania zawarte w magisterium moich poprzedników, zwłaszcza w encyklikach, ukazały, że funkcjonowanie pośrednictwa finansowego, gdy zostało oderwane od odpowiednich podstaw antropologicznych i moralnych, nie tylko doprowadziło do rażących nadużyć i niesprawiedliwości, ale okazało się także zdolne do wywoływania kryzysów systemowych o zasięgu globalnym. Równie prawdziwe jest to, że dochód z kapitału jest zagrożony zastosowaniem dochodu z pracy, spychanej często na margines głównych zainteresowań systemu ekonomicznego. A przecież oszczędności, które zostają przekształcone w kredyt dla realnej gospodarki, a więc służą tworzeniu pracy, zarówno zatrudnienia, jak i samozatrudnienia, pozostają kluczowe dla rozwoju i dla inwestycji, które powinny towarzyszyć trwającym transformacjom. Społeczna funkcja kredytu pozostaje niezastąpiona. Finanse dla samych finansów są czymś zupełnie innym niż finanse służące rozwojowi oraz tworzeniu i ewolucji pracy. Perspektywę tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście dynamiki globalnej. Światowe bogactwo wzrosło w kategoriach absolutnych, ale nasiliła się jego koncentracja w nielicznych rękach, a nierówności powiększyły się zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych państw. Nieliczni mają zbyt wiele, a zbyt wielu ma zbyt mało. Taka jest logika dnia dzisiejszego. Postęp naukowy i technologiczny także w dziedzinie medycyny nie jest łatwo dostępny dla zdecydowanej większości ludności, co w sposób dramatyczny ujawniło się w czasie ostatniej pandemii COVID-19. Podczas gdy w niektórych regionach inwestuje się w rzeczy zbędne albo w marzenia o indywidualnym ulepszaniu, na które stać jedynie nieliczne osoby, w innych częściach świata nadal brakuje podstawowego wyposażenia potrzebnego do ocalenia milionów ludzkich istnień. Sądzić, że nowe technologie automatycznie przyniosą korzyść wszystkim, to ignorować oczywistość. Jeśli transformacjami nie kieruje się tak, by już na etapie projektowania priorytetem było zapobieganie dalszym i nowym nierównościom, wówczas postęp technologiczny sam rodzi nierówności strukturalne. Sprawiedliwość wiąże się dziś także z dostępem do korzyści płynących z innowacji, do opieki, wiedzy, narzędzi i możliwości.

Za 26 minut godzina 19. W tej godzinie wyjątkowo jeszcze dziś audycja Kierunek Bezpieczeństwo, którą prowadzi Wojciech Dudkowski. Dziś rozmowa na temat właśnie tego, jak powinniśmy bezpiecznie poruszać się i co może nam w tym przeszkadzać. Do tego czasu jeszcze Rob Thomas, Savage Garden, te dwa utwory, a potem już audycja.

0: Za 19 minut godzina 19.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Stosunek Polaków do alkoholu wyraźnie się zmienia. Sprzedaż z roku na rok spada, rośnie społeczny ostracyzm. Wyraźnym znakiem tej zmiany było niemal jednogłośne głosowanie Rady Miasta nad zakazem sprzedaży alkoholu w stolicy.
3: Za, 52 przeciw 0, 4 osoby się wstrzymały.
2: Producenci wciąż jednak reklamują napoje z alkoholem. Taka reklama obłożona jest wieloma obostrzeniami. Co na to mieszkańcy Warszawy?
4: Nie, no powinna być zabroniona.
5: A dlaczego?
4: No bo im mniej się będzie o tym mówiło, tym się będzie mniej piło, no.
6: Chyba zabroniono. No dzieciaki już zaczynają pić, kurczę. No. Tak, tak, bo to się na to patrzy, to tak jak papierosy też powinny być te reklamy zdegoryzowane.
7: Pewnie lepsze.

0: lat publikowane i upowszechniane. Ja pamiętam oczywiście te czasy, kiedy zdarzało się, że nawet lekarz proponował lampkę alkoholu nawet kobietom ciężarnym i to rzekomo miało stanowić, mieć jakiś pozytywny efekt, ale absolutnie współczesna wiedza jednoznacznie wskazuje, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każda dawka alkoholu w jakiś sposób może przyczyniać się do konsekwencji zdrowotnych. Oczywiście im więcej pijemy, tym te ryzyka także rosną, ale z tego nie wynika, że możemy powiedzieć, że my potrafimy powiedzieć, że o, jeśli tyle się napijemy, to jest stosunkowo bezpieczne, a powyżej tej dawki to już jest niebezpieczne. Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia odstąpiła od takiej formy komunikacji, podkreślając, że jest to substancja toksyczna, kancerogenna i uzależniająca.
1: Mamy przecież w tradycyjnej medycynie nalewki, różne leki na bazie alkoholu.
0: No tak, ale te nalewki, zwracam tylko uwagę, że one, jeżeli są w ogóle zalecane, to nie ze względu na ten alkohol. Czyli tutaj ja jednak bym zalecała dużą ostrożność.
1: Jak zmieniły się przyzwyczajenia Polaków związane z piciem alkoholu? Czy to dalej są te głównie mocne alkohole, czy coś się zmieniło na przestrzeni lat?
0: No, najbardziej rozpowszechnionym napojem alkoholowym jest piwo. Najwięcej go wypijamy. Równocześnie to, co na pewno nas cieszy, to co najmniej od 2-3 lat trend, który wskazuje, że Polacy piją coraz mniej. Te ostatnie analizy jeszcze za 2024 rok mówiło o ponad 8 litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca, ale dane za rok 2025 wskazują na dalszy trend spadkowy. To są na pewno korzystne zmiany. To, co także należy podkreślić, badania CEPOS to pokazały, że jeśli chodzi o abstynentów, to także odnotowujemy najwyższy wskaźnik, który w tego typu badaniach, które są prowadzone w Polsce od wielu lat, i ten wskaźnik abstynentów wynosi około 23%. I gdy pytamy tych abstynentów o powody, dlaczego nie piją napojów alkoholowych, to wbrew powszechnemu mniemaniu nie są to tylko względy zdrowotne, ale jest bardzo duża grupa osób, która mówi, że nie pije, ponieważ nie ma na to ochoty, nie chce. Alkohol nie jest im do niczego potrzebny. W szczególności takie postawy prezentują ludzie młodzi, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, tak zwani młodzi dorośli. Oni zwracają uwagę na to, że alkohol nie jest im potrzebny do spędzania wolnego czasu, do tego, żeby się dobrze bawić, i ogromny odsetek tych osób, około 80 czy powyżej 80%, tych, którzy nie piją napojów alkoholowych, właśnie podkreślają, że alkohol po prostu jest im niepotrzebny do tego, żeby dobrze spędzić czas.
1: Czy możemy powiedzieć, że alkohol wyszedł z mody, a zaczęła się moda na niepicie?
0: Tak, dalece bym nie sformułowała tego wniosku, że alkohol już zupełnie wyszedł z mody, ale na pewno obserwujemy pozytywne trendy. I widzimy tę rosnącą grupę abstynentów, poziom spożycia napojów alkoholowych na głowę mieszkańca. Pewne zmiany rzeczywiście obserwujemy. Myślę, że też to idzie w parze z tą toczącą się debatą publiczną wokół alkoholu. To, że tak wiele rozmawiamy na temat negatywnego wpływu reklamy napojów alkoholowych na nasze postawy wobec alkoholu, to, że te reklamy przyczyniają się do normalizacji picia tak naprawdę. Wiemy, że w Sejmie jest projekt poselski, który mamy nadzieję, że zakaże jakiekolwiek reklamy napojów alkoholowych w Polsce. No i oczywiście wszystkie te działania, które zmierzają do ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. To są takie tendencje, które się wzajemnie uzupełniają, czyli z jednej strony widzimy te korzystne zmiany w sposobie, poziomie konsumpcji napojów alkoholowych, no a z drugiej strony taką reakcję społeczną, polityczną, która także idzie w tym kierunku, aby ta polityka wobec alkoholu była bardziej racjonalna.
1: Warszawa, kilka miesięcy temu został przyjęty projekt uchwały o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. No i tak w zasadzie z dużym entuzjazmem społecznym.
0: Z dużym entuzjazmem społecznym, a także służby porządkowe, mam na myśli w szczególności Straż Miejską, a także policję, także podkreślają, że zmniejszyła się liczba interwencji, burt. Z naszych badań wynika także, że w tych miastach, gdzie wprowadzono takie ograniczenia, społeczności lokalne mają poczucie większego bezpieczeństwa i spokoju na ulicach. W związku z tym tego typu zmiany są absolutnie rekomendowane i korzystne.

0: drożyzny. Być może zobaczymy, ponieważ tak jak powiedziałam, w Sejmie jest poselski projekt ustawy, który przewiduje między innymi, że ten zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w nocy byłby zakazem ogólnopolskim ustawowym, czyli że nie gmina by to decydowała, tylko wynikałoby to ogólnie z przepisów. I pewnie takie rozwiązanie byłoby najwłaściwsze, najrozsądniejsze. Ale to, że póki co gminy podejmują takie decyzje o wprowadzeniu tych zakazów, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i świadczy o zmianie sposobu myślenia o alkoholu.
1: Zmiany też widzimy na półkach sklepowych. Coraz więcej piwa czy innych napojów typu 0%.
0: To też się wpisuje w taki ogólny trend, czyli z jednej strony ograniczenie poziomu konsumpcji napojów alkoholowych, ale z drugiej strony rzeczywiście wydaje się, że rosnąca popularność napojów 0% bezalkoholowych. To tworzy jakiś taki ogólny obraz. Natomiast w przypadku napojów bezalkoholowych pamiętajmy, że to nie jest jednoznaczne z tym, że ludzie nie piją napojów alkoholowych i zamieniają je na napoje bezalkoholowe, ponieważ większość osób spożywa i jedno, i drugie.
1: W takim razie trend jest pozytywny generalnie, ale co i gdzie jest jeszcze do zrobienia, by to spożycie alkoholu jeszcze ograniczyć?
0: Ja wielkie nadzieje lokuję w zmianach ustawowych, czyli mam nadzieję, że posłowie zagłosują za takim kształtem ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakaże jakiejkolwiek reklamy napojów alkoholowych. W tej chwili pamiętamy, że ten wyjątek dotyczy piwa. Piwo można, ale ja zwracam uwagę, że choć zgodnie z przepisami prawa te ograniczenia, całkowity zakaz reklamy nie dotyczy akurat piwa, ale Krajowe Centrum podejmuje szereg interwencji, zgłoszeń do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego nielegalnej reklamy napojów alkoholowych. I bardzo dużo tych powiadomień dotyczy tak naprawdę innych napojów alkoholowych niż piwo. To są producenci wódek, likierów, whisky itd., itd. Czyli mimo obowiązującego zakazu reklamy, to jednak ta reklama w przestrzeni szczególnie z mediów społecznościowych, social mediów, ona się pojawia. W związku z tym ten całkowity zakaz jednoznaczny, który by mogła wprowadzić ustawa, moim zdaniem jest bardzo ważny, a także ustawowe przepisy, które by wprowadzały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej. To jest absolutnie takie minimum. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych, czyli ceny, ponieważ od lat wiemy, że napoje alkoholowe w Polsce z roku na rok są coraz tańsze, czyli za średnie wynagrodzenie można kupić o wiele więcej butelek piwa, wina czy wódki niż to jeszcze było kilka czy kilkanaście lat temu. I na pewno tutaj odpowiednia polityka dotycząca cen alkoholu także jest niezbędnym elementem, żeby te zmiany korzystne, które obserwujemy, jeszcze bardziej wspierać.
1: Czekamy zatem na decyzje polityków. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, a moim gościem była doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy dziś o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Edyta, Dominika, Jarosław, Adrianna, Martynka, Marcin i Agnieszka. Ksiądz proboszcz Robert Kalisiak stoi na czele tej parafii w Poświętnym, czyli u świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika. O tym, w jaki sposób warto budować dziś wspólnotę, już w niedzielę o godzinie 20, a także od poniedziałku do niedzieli o 14:20 i 20:45. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
8: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
7: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
8: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
7: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
8: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
7: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
10: Minuta po 19.
11: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Leon XIV złożył życzenia świąteczne wspólnocie żydowskiej w Rzymie. Dziś 25. rocznica islamskich zamachów na Stany Zjednoczone. Dla nas to kolejna okazja, by złożyć swą nadzieję w Bogu, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nowego Jorku. Encyklika Leona XIV nadal utrzymuje się na szczycie bestsellerów we Francji. Sprzedano już tam 135 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Disseni, z okazji zbliżających się żydowskich świąt Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukkot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziś rano biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
13: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i o obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
12: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
14: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Dżadż, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
12: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
7: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre, Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
12: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Vatican News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: No to mamy 14 w Warszawie, w Ząbkach, w Łomiankach, w Laskach i w między innymi Solejówku, 13 Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Dobre, Stanisławów i Jakubu. Wiatr słaby, północno-zachodni, jeśli chodzi o ciśnienie, no to spadek. 1007,9 na barometrach, wilgotność za to rośnie ponad 80%, na razie bez opadów, choć zachmurzenie całkiem, całkiem duże. Sześć minut po godzinie 19:00. Dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Trwa wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Ja niewątpliwą przyjemność mam być z Państwem do godziny 22:00. Dużo się będzie działo muzycznie. Już za chwilę utwór Głodna zaśpiewa Gabi Gąsior. Będzie także m.in. Roy Orbison.

0: prawie kwadrans po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W sobotę, to jest jutro, tak, dzisiaj piątek, dni Wilanowa i podczas tychże warszawiacy będą mogli zwiedzić dworzec kolei wilanowskiej przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego. Dlaczego to wyjątkowa okazja? Bo został po wielu, wielu latach odnowiony. To jest ulica Kostki Potockiego 31. Dawny dworzec bowiem Warszawa-Wilanów przeszedł generalny remont i można go tego dnia będzie zwiedzać z przewodnikiem. Po remoncie przeprowadzonym przez dzielnicę i tu uwaga, za około 7 milionów złotych stacja Wilanów ma otworzyć się na mieszkańców. Kiedyś był dworcem, a teraz będzie w niej m.in. Centrum Kultury Wilanów i kawiarnia. Dodatkowo obok budynku ma zostać stanąć odrestaurowany wagon kolejowy z 1937 roku. Kiedy? Jeszcze do końca nie wiemy. Jutro w samo południe nastąpi oficjalne otwarcie budynku. Również o tej porze rozpocznie się zwiedzanie z przewodnikiem. Co pół godziny, wieczorem o 20:00 ratusz zaprasza na pokaz multimedialnej iluminacji wyświetlanej na tym właśnie budynku. Dodam tylko, że powstanie kolei wilanowskiej to początek lat 90. XIX wieku. Warto go zobaczyć, jeśli ktoś dysponuje chwilą jutro. To jest w sobotę.

jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Mamy 23 minuty już po godzinie 19. Weekend tak naprawdę dla niektórych już się rozpoczął, a może ci, którzy od 11, czyli od dziś do 13 września będą w stolicy, będą mieli ochotę wybrać się na ciekawe eventy, imprezy, koncerty. Dużo się będzie działo. Między innymi będą koncerty grupy Baim czy Roxy, ale także ulicami Warszawy przejdzie szósty orszak dziejów. To taki barwny korowód postaci w kostiumach z epoki, wśród których pojawią się królowie, rycerze i żołnierze. To będzie bardzo intrygujące, zatem serdecznie zapraszamy. A ci, którzy będą chcieli sobie lekko osłodzić życie, niech udadzą się do Muzeum Lodów, które niedawno otworzyło się w stolicy. Będzie można między innymi razem z przewodnikiem przejść kolejne punkty trasy i dojść do degustacji eksponatów. To chyba było najciekawsze. No i ciekawe zresztą to muzeum. Może warto wybrać się do stolicy, albo ci, którzy mieszkają w stolicy, po prostu przenieść się z jednego punktu na drugi. I powiedziałbym w ten sposób wykorzystać ostatnie dni jeszcze w miarę ciepłej temperatury.

To jest wieczór w atmosferze z Radia Warszawa, Jamiroquai i Kasmin Girl, a już za chwilę na naszej antenie zaśpiewa Mietek Szcześnia, który będzie czekał. Będzie Madbianko i będzie Iwona Pietrala. Wszystko to w Radiu Warszawa.

0: Pietrala zaśpiewał o tym, że ktoś może być blisko.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A ja tylko zaapeluję do wszystkich naszych słuchaczy, aby znaleźli sobie taką jedną osobę, a może i więcej takich osób, aby być z tymi osobami bardzo blisko. Może to być żona, mąż, mama, tata, brat, siostra, dzieci, czy przyjaciel, przyjaciółka. Bądźcie blisko ze sobą i mówcie do siebie bardzo miłe rzeczy. Ron Keating już za chwilę. Będzie także grupa Baim i nie tylko. Po 20 niedaleko od domu. Dominik Wendowski.

Jezioro Szczęścia i Grupa Bajm w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Kontynuujemy opowieść o historii gmachu Towarzystwa Higienicznego w Warszawie. O czym mówię? No o audycję niedaleko od domu, którą poprowadzi Dominik Wędołowski już za kilka chwil.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: Cały czas w okolicach 14 stopni w Warszawie, chłodniej na zachód, Błonie, Grodzisk, Baranów, Żerardów, 13 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ciągły spadek, 1008 hektopaskali, a jeśli chodzi o dzisiejszą noc i temperaturę w nocy, no to będziemy mieli w okolicach 10, to ta minimalna jutro w ciągu dnia może nawet 20. Na początku więcej słońca, potem więcej chmur, choć z tych chmur deszczu nie będzie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
11: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie jeszcze w ostatnie weekendy lata, można tak powiedzieć. Dziękuję Państwu też od razu, bo zapomnę, za Państwa taką wspomaganie naszego radia, za wszelkie dary, datki, które bardzo, bardzo nam są potrzebne. To w imieniu własnym, jak i w całego Radia Warszawa Państwu właśnie. Dziękuję. Ja zawsze o tym zapominam na koniec, więc teraz na początek. A jeśli jesteśmy przy początku audycji, to wracamy do tematu, którego nie skończyłem niestety tydzień temu, bo tak się rozgadałem. Opowiadałem Państwu, właśnie chciałem Państwu opowiedzieć o pewnym budynku, o pewnym gmachu, który ma to nieszczęście, że jest niby bardzo blisko starego traktu Warszawy i takich najważniejszych rzeczy, które zazwyczaj turyści, ale również warszawiacy oglądają. No ale na tyle jest daleko, bo to kilkaset metrów, że mało osób o nim wie, a jest takim przyczynkiem też do takiej ciekawej historii pewnej organizacji, pewnego stowarzyszenia. Oczywiście ci, którzy słuchali sprzed tygodnia, wiedzą, że chodzi mi o gmach Polskiego Towarzystwa Higienicznego, w zasadzie wtedy, kiedy był budowany, Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Ja na początku audycji wspomniałem całą historię, a nawet takie wprowadzenie o w ogóle tym zaniedbaniu, jakie ze strony zaborcy rosyjskiego było w kwestiach właśnie higienicznych, i tu nic nie pomoże to, że nawet w latach 80. czy 90. w Warszawie powstały bardzo jak na tamte czasy nowoczesny system i kanalizacji, i wodociągów, bo objął on, proszę pamiętać, początkowo nie aż tak duży obszar, więc te problemy właśnie tych terenów mniej wyeksponowanych, nieśródmiejskich, problemy higieniczne były ogromne, i tu właśnie Polskie Towarzystwo, wtedy Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, no, miało dużo rzeczy do naprawienia. Wspomniałem też postać doktora Józefa Polaka, który był takim kluczem do zrozumienia sukcesu właśnie tego towarzystwa. Opowiedziałem jego historię, też wspominałem Bolesława Prusa, który też w tą pracę u podstaw, można powiedzieć, jako pozytywista się zaangażował, i o pierwszych sukcesach, można powiedzieć, właśnie Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, czyli organizacji takich wystaw, wystaw higienicznych, pierwszej i drugiej. Pierwsza była w latach 80., druga w 1896 roku, w 1887, bo tak mi data gdzieś uciekła. No i to był olbrzymi sukces, bo na tej wystawie no, pokazywano w dzisiejszej perspektywy rzeczy absolutnie podstawowe, ale z perspektywy końca XIX wieku i sytuacji, jakiej w tej właśnie materii, czyli higienie, zdrowie, zapobieganiu różnym chorobom, to rzeczywiście było coś nowego. Pierwsza wystawa była na tych terenach przy Alei Ujazdowskiej, między Ujazdowem a Agrykolą, a druga na terenach, na których za chwilę stanie cały kompleks Politechniki Warszawskiej. No i tu możemy teraz elegancko przejść właśnie do tego gmachu, który był właściwie głównym, czy jego historii, która miała być głównym tematem mojego poprzedniego z Państwem spotkania, i właśnie sukcesy tych działań, bo to nie tylko chodzi o organizację tych wystaw, ale również wydawanie czasopisma zdrowia, ale również wszelakich działań informacyjnych czy praktycznych na rzecz poprawy właśnie higieny w Warszawie. I te właśnie sukcesy stworzyły klimat do powstania w 1898 roku Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W skład 12-osobowej rady zarządzającej weszli no, ludzie o bardzo znanych nazwiskach, właśnie wspomniany Józef Polak, doktor, ale również choćby przeze mnie również wspomniany niejaki Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, oraz Stanisław Markiewicz, którego zresztą wiadukt imienia jest całkiem niedaleko. To towarzystwo stało się taką potężną organizacją społeczną. Proszę pamiętać, że w tamtych czasach organizacje polskie no, były pod takim bardzo wnikliwym, pod wnikliwą obserwacją władz carskich. Wszelakie działalności społeczne wtedy się niespecjalnie podobały. Oczywiście była to organizacja finansowana z ofiarności publicznej i oczywiście składek członkowskich. Choć rosyjska policja po prostu musiała być informowana o każdym walnym zebraniu, a instrukcje zatwierdzał sam generał gubernator, ale towarzystwo umiejętnie lawirowało między przepisami, prowadząc tą politykę, czy raczej może realną pracę organiczną na rzecz mieszkańców Warszawy. No i tu przechodzimy właśnie do budowy gmachu, bo właściwe przygotowania do postawienia własnej, wybudowania własnej siedziby rozpoczęto właśnie z inicjatywy doktora Polaka gdzieś na początku XX wieku, 1901 lub 1902. Plac przy ulicy Karowej otrzymano w dzierżawę w 1905 roku, no ale gromadzenie funduszy trwało bardzo wiele lat. Pieniądze, tak jak mówiłem, pochodziły głównie z darowizn, ale też z organizacji na przykład koncertów, loterii czy jakichś widowisk. No, wszelkie formy, które przyciągały publiczność i dawały możliwość właśnie zbierania datków, były tutaj wymyślane, organizowane przez członków stowarzyszenia. W lutym 1912 roku koło architektów rozpisało konkurs na projekt gmachu. Ponoć nadesłano aż 13 projektów, a zwycięzcą został Jan Fryderyk Heurich. To nazwisko jest może takie niezbyt polskie, ale to spolonizowana rodzina. Ten akurat Jan Fryderyk Heurich młodszy, bo tak się o nim mówi, powiem później dlaczego, a może od razu, po co zwlekać. Otóż młodszy, gdyż był synem też z architekta Jana Kacpra Heurich'a. No i że żeby łatwiejszego do odróżnienia tutaj nie było trudności, to ze względu właśnie stosuje się w piśmiennictwie właśnie ten starszy albo ojciec i syn, no bo obydwaj mieli imię na Jan, w związku z tym no, nieraz nie pisze się już tego drugiego. No i wiele pomyłek w takich materiałach mniej szczegółowych jest a propos właśnie ich dorobku, więc to tak to się przyjęło, więc nas interesuje ten Heurich lub Heurich, to w zależności jak wymieniamy młodszy, żył w między rokiem 1873, zmarł w 1925. Ten starszy, jego ojciec praktykował no, dużo wcześniej oczywiście, a jego wydaje się najbardziej znanym dziełem jest Pałacyk Czapskich, wcześniej zwany Janasza, taki ostaniec stojący niedaleko Dużej Pasty, czyli dawnego Ceder Grenu. Natomiast jego syn, Heurich młodszy, żebyśmy go tak wymienili, był postacią kluczową dla polskiej architektury. To jest bardzo, bardzo ważna postać, bo to pionier modernizmu i można powiedzieć takiego racjonalizmu w architekturze. Może nazwisko państwu nic nie powie, ale dla spacerujących po Warszawie, jeżeli powiem, że w jego dorobku znajdziemy takie perły jak Dom pod Orłami, przy ulicy Jasnej, czy gmach Biblioteki Publicznej, przy Kowszykowej, no to chyba bardziej, to te najbardziej znane jego dzieła, to rzeczywiście mówimy tutaj, no ja mówię, że to jest architekt z najwyższej półki. No też jego znana jest jego działalność akademicka i społeczna. Tak w sumie to mogę państwu nawet przypomnieć trochę, no bo program jest edukacyjny też, no to może po przerwie kilka słów o tym Heurichu, bo no, architektura jest moją główną dziedziną zainteresowań naukowych, no to też wam państwu o tym Janie opowiem. Ale to po krótkiej muzycznej przerwie.

0: niedaleko od domu.
1: Mówiłem Państwu, że Jan Heurich, syn lub młodszy, jak go się określa w piśmiennictwie bardziej naukowym, to postać bardzo ważna dla polskiej architektury. Wspomniałem tu jego dwa wybitne dzieła, Dom pod Orłami czy Biblioteka przy Koszykowej, ale jest tego całkiem dużo i w Warszawie się też zachowało, ale i mnie zainteresowała jego właśnie działalność społeczna i akademicka, bo architekt był przekonany, że rozwój architektury jest nierozerwalnie związany z edukacją. Jako wykładowca w szkołach technicznych, czy to Wawelberga i Wrotwalda, czy Święcimskiego, a później współtwórca Wydziału Architektury przy Politechnice Warszawskiej, no, kształtował pokolenia polskich projektantów, ale również był też zaangażowany społecznie choćby w współtworzenie Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, czy redagowania przeglądu technicznego, czy też przewodniczenie kołu architektów. No, jego szczyt, można powiedzieć, kariery społecznej, chociaż to już bardziej nawet politycznej, przypadł na lata formowania się II Rzeczypospolitej, ponieważ w rządzie Wincentego Wisota-Sosa, ten pierwszy rząd, był on ministrem kultury i sztuki i wtedy podjął trudną misję instytucjonalizacji i ochrony zabytków i też również opieki nad sztuką. Bardzo ważna sprawa, wtedy pionierska, bo przecież nie było żadnych prawie ustaw, nie było ustaw czy przepisów. To właściwie z jego inicjatywy powstał referat zabytków artystycznych przeszłości muzeów, był takowy. No i mimo tam kontrowersji wokół organizacji resortu, jego działania podłożyły podwaliny pod nowoczesny właściwie system konserwatorski w Polsce, o czym się nieraz zapomina. Heurich zmarł w 1925 roku, pozostawiając po sobie, no, wydaje się, Warszawę piękniejszą jeszcze, bo to 25 rok, jeszcze te niektóre gmachy dopiero się budują, ale na pewno jego dorobek jest tutaj znaczny, jest pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Zresztą niedawno został odnowiony, czy niedawno, kilka lat temu, odnowiony jego nagrobek rodzinny. No i tak wspomniałem trochę tutaj tę postać, gdyż to był taki człowiek, który architekturę traktował nie tylko jako budowanie ścian, ale być może jako służbę narodowi czy kulturze. A skoro jesteśmy już przy architekturze, to interesujący nas budynek, ten wzniesiony dla Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, Heurich zaprojektował, no, można powiedzieć, taki łącznik, można powiedzieć, między nowoczesnością a tradycją klasyczną, ale przede wszystkim był on zaprzeczeniem takiego eklektycznego przeładowania, jakie widzimy choćby w siedzibie techników przy ulicy Czackiego, budowanej na początku XX wieku. Można powiedzieć, że budynek na Karowej to architektura nowoczesna, ale trochę powściągliwa, o bardzo ciekawych i szlachetnych proporcjach, dużej funkcjonalności i bardzo udany budynek też wykorzystujący geometrię, czy też położenie działki, ale o tym za chwilę. Otóż to, co wydaje się definiuje i zwraca uwagę oglądającego, powinno zwrócić, jeśli się ktoś tam wybierze, to potężna, lekko wygięta do przodu ściana frontowa budynku, no, zgodna z biegiem dolnej części ulicy Karowej. I to rzeczywiście od razu przyciąga wzrok, ponieważ jest bardzo, bardzo elegancka, można by to tak powiedzieć, łączy w sobie majestat dawnej architektury, ale również jest tam trochę nowoczesności, a nawet takiej, można by powiedzieć, prostoty, oczywiście prostoty w klasycznych proporcjach. Najbardziej efektownym elementem fasady jest rytm ogromnych, gładkich, połączonych w pary kolumn, które ciągną się właściwie przez całą wysokość elewacji i nadają jej taki wyjątkowy, uporządkowany charakter, to się mówi taki, jest to charakter rytmiczny. Pomiędzy tymi, jak to dużo z muzyki, prawda, pomiędzy tymi kolumnami równo usytuowano prostokątne okna, a pod nimi jeszcze na dolnym piętrze ozdobne panele z takimi motywami jeszcze ozdobnymi. Tuż nad kolumnadą biegnie szeroki, gładki pas właśnie z napisem Polskie Towarzystwo Higieniczne, zwieńczony takim wyrazistym gzymsem. A nad nim jeszcze znajduje się bardzo charakterystyczna, najwyższa część budynku, wycięto w niej takie nietypowe, ośmiokątne okienka, przedzielone masywnymi, zawiniętymi jak ślimacznice wspornikami, które no, wyglądają jakby podtrzymywały sam brzeg dachu. No, rzeczywiście ładny zabieg, oczywiście nawiązanie do tej architektury późno-barokowej, nawet można powiedzieć rokokowej. Dość często porównuje się gmach Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego na Karowej do innej, powstałej w tym mniej więcej czasie budowli, nawet nie aż tak bardzo odległej, czyli Teatru Polskiego, tutaj dzieło Czesława Przybylskiego. No i tutaj trochę się nad tym zatrzymam, bo to porównanie tych dwóch budowli, tego myślenia o architekturze, to takie odmienne podejście do tradycji w architekturze tamtego czasu, kiedy no, te elementy polskie były przez architektów celowo umieszczane w swoich budowlach jako taki element no, przypominający o kulturze w czasach, kiedy wszyscy czekali na, że to wielkie jutro kiedyś nadejdzie. I o ile Przybylski w swoim dziele radykalnie, można powiedzieć, geometryzuje, to się nazywa puryfikuje do minimum te wszystkie elementy, czyli formy klasyczne, dążąc ku architekturze takiej prawie modernistycznej, na przykład choćby jeśli chodzi o detal, o tyle Heurich pozostaje chyba bardziej zakorzeniony w monumentalizmie i tradycji akademickiej. Być może to wynika też z edukacji Heuricha w Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak tyle Państwu razy mówiłem, że tam właśnie architekci, którzy jeszcze w latach II Rzeczypospolitej i później, chociaż później już nie mieli takich możliwości, no jednak to piętno architektury klasycznej po tej Akademii Petersburskiej zawsze gdzieś tam pozostawało, chociaż starali się oczywiście ci bardziej twórczy architekci z niego trochę uciec. No i właśnie ta skala, powaga, to te elementy operowania właśnie tymi klasycznymi elementami, to taki petersburski neoklasycyzm początku XX wieku, czyli styl charakteryzujący się właśnie skalą, powagą, operowanie ciężkimi takimi antykizującymi formami. Ale to by nie było u nas za dobre, dlatego że gmach przy Karowej nie jest taką bierną kopią XIX-wiecznego klasycyzmu. To przerysowanie proporcji i swoboda w traktowaniu elementów kanonicznych widoczne jest w wielu dziełach tego architekta, no choćby właśnie w przecież już bardziej modernistycznym gmachu Biblioteki Publicznej, czy choćby w banku właśnie Towarzystw Spółdzielczych, czyli tym gmachu pod Orłami. Te masywne rzeźbiarskie konsole walutowe, co zawsze mylę, te walutowe, waluta mi się ciągle kojarzy, wolutowe, w attyce nietypowe, oktogonalne okna, potężny, zagęszczony rytm tych zdwojonych kolumn, o którym Państwu mówiłem, no tutaj zyskują taką, dla mnie przynajmniej, taką ekspresję, można powiedzieć, poza te ortodoksyjne, paladiańskie rygory, tak pilnie studiowane w tej akademii. Ja bym zaryzykował taką tezę, że Heurich nie odrzuca klasycyzmu jak Przybylski, lecz go w pewnym sposób przeskalowywuje na potrzeby nowej już tej miejskiej skali, wielkomiejskiej skali i ambicji Warszawy jako metropolii, a może przyszłej stolicy, bo wszyscy o tym wtedy marzyli. No tak, a o drugiej sprawie powiem Państwu za chwilę, a może zdążę, patrzę na zegarek. Nie, no nie zdążę. Mamy 10 minut. Jest jeszcze druga sprawa, czyli kształt działki, o którym Państwu mówiłem, ale o tym po przerwie muzycznej.

0: niedaleko od domu.
1: No i druga poruszona kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to kształt działki, bo to jest chyba absolutnie kluczowe dla ostatecznego wyrazu tego obiektu i właśnie stanowi taki przykład, to się mówi w naszym języku historyków sztuki i architektury, przykład urbanistycznego determinizmu, tak to się nazywa. Otóż wyraźna, wypukła krzywizna fasady nie jest tutaj jakąś fanaberią oczywiście estetyczną architekta, lecz po prostu racjonalną odpowiedzią na trudną geometrię całej parceli. Działka przylega do oddanego do użytku w 1905 roku ślimakowego zjazdu wiaduktu imienia Stanisława Markiewicza, zaprojektowane też przez klasycystę Stefana Schillera. Natomiast Heurich w mistrzowski sposób przekuł to przestrzenne ograniczenie właściwie w największy atut i wykorzystał przy kompozycji budynku, bo płynnie przechodzący, przejeżdżający, czy dorożkami, później samochodami, to parę lat później, płynnie podążając za linią regulacyjną ulicy, Łukową przecież architekt osiągnął kilka bardzo ciekawych celów, bo jest to przede wszystkim pomysł już modernistyczny, uwzględnienie właśnie uwarunkowań komunikacyjnych i topograficznych Skarpy Warszawskiej. To jest coś, o czym potem architekci II Rzeczypospolitej bardzo się z tym w różny sposób, przy różnych realizacjach, głównie projektach, a nie realizacjach, męczyli się. W pewnym sensie spotęgowało to efekt monumentalizmu, bo krzywizna fasady sprawia, że budynek staje się napierać na widza, tak dominując nad otoczeniem. No i wreszcie ten efekt idealnie tutaj pasował do tego klasycznego porządku, który zastosował ten rytm zdwojonych kolumn, właśnie osadzony trochę na wycinku koła, zyskuje niezwykłą wartość optyczną, dlatego rzeczywiście, zwłaszcza te efekty światłocieniowe, kiedy przechodzi słońce i ten cień padający z tych kolumn, no jest rzeczywiście bardzo ciekawą grą też architektury z widzem, no ale to wszystko trzeba zobaczyć, kiedy się tam jest. Ja Państwu tylko chciałem na to zwrócić uwagę, bo budynek mało znany, a proszę, tyle o tym można opowiedzieć. Podsumowując, proszę Państwa, fasada gmachu przy Karowej, to można powiedzieć taka świetna, nie nazwę genialna, świetna synteza właśnie takiej wczesnomodernistycznej racjonalności, ale dostosowania też do potrzeb i do kontekstu, tworząc taką surową i dobrze przemyślaną kompozycję. No szkoda tylko, że tak mało znano i ceniono, jeśli chodzi o zabytki Warszawy. Czy to wszystko o tym budynku? O nie! Jeszcze mam całkiem sporo różnych materiałów, ale to za tydzień, bo chciałbym nawiązać w tych ostatniej części mojego z Państwa spotkania do kalendarium. Otóż mówiłem Państwu tydzień temu o 6 września 1967 roku, kiedy to zawitał do Polski generał Charles de Gaulle. Mówiłem o jego wizycie, mówiłem też, że to nie była pierwsza jego wizyta w Polsce, ponieważ przebywał w Warszawie w 1919 roku jako członek misji wojskowej i mówiłem Państwu o tym, że wtedy znany był zgodnie z francuską modą czy paryską, że lubił atmosferę stolicy w kawiarniach, chociaż oczywiście 19 rok to nie było jakoś tam, inne były problemy, ale generalnie rzeczywiście przybywał w każdym razie w tych cukierniach. Zastanawiałem się, czy miał w tym 67 roku czas, bo Warszawa się zmieniła. No i tak mi się złożyło. Audycja jest na 11 września, że mamy tutaj pewną, tak jeszcze sprawdzę, bo ja czasem z tymi kalendarzami to można powiedzieć szczęśliwi Czasu nie liczą. No, ale dobrze policzyłem. To nie wiem, czy jestem szczęśliwy. Proszę, nie, no jestem. Otóż 11 września 1869 roku właśnie niejaki Antoni Kazimierz Blikle, Polak z rodziny szwajcarskich emigrantów, otwiera przy Nowym Świecie swoją cukiernię. No i tu, jak czytam, nikt tego jeszcze nie wie, ale zaczyna się historia najdłużej działającego prywatnego przedsiębiorstwa w Warszawie, które przetrwało i zabory, i dwie wojny światowe, komunizm. No i trwa jeszcze w epoce kapitalizmu czy wolnego rynku. Zresztą, prawdę powiedziawszy, ci dlaczego Szwajcarzy czy Włosi, no oni byli najlepszymi wtedy fachowcami w swoim zawodzie. Jak czytam, kolebka całego cukiernictwa warszawskiego leży stanowczo w wielkim ruchu szwajcarskich i włoskich cukierników jeszcze z czasów epoki Królestwa Kongresowego. Epoka też ta cukiernictwa niepolskiego, choć kończy się w połowie zeszłego roku, nabiera czysto polskiego charakteru, tak pisał właśnie Antoni Wiesław Blikle w swojej książce o historii cukierni warszawskich. No to jeszcze dokończę trochę o tym Bliklu. Ta cukiernia początkowo była tylko jedną wśród całej rzeszy podobnej jej lokali, a z czasem wyrobiła sobie swoją markę, a położenie sprawiło, że lokal stał się przystankiem, no właściwie dla wszystkich, dla swoistą skrzynką kontaktową, w której spędzano czas. Na przykład aktorzy, kiedy czekali na angaż. I w II Rzeczypospolitej Blikle też umacniał swoją pozycję. Firma przechodziła w ręce kolejnego pokolenia rodu. A oczywiście te najdramatyczniejsze chwile przeżywała wraz z resztą Warszawy. Budynek, w którym była cukiernia, został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego. Do odbudowania marki wziął się Jerzy Blikle. Oczywiście musiał znaleźć tylko fundusze na odbudowę kamienicy i zbudowanie nowego zespołu. No a oczywiście największym tutaj wrogiem, jak czytam, okazały się nowe władze walczące z wszelką inicjatywą prywatną, ale i to się udało Bliklemu przetrwać. Ja tu mam jeszcze taką notkę od Jadwigi Wajder-Dymochowskiej i ona jest nieoceniona, jeśli chodzi o różne wspomnienia Warszawy minione, jeszcze nawet sprzed I wojny światowej. Widywałam przez okno, tutaj o tych aktorach, wygolone twarze. Wiedziałam, że to są aktorzy. Poznawało się ich po tamtym nieomyślnie, gdyż prawie wszyscy panowie wtedy nosili zarost. Wytłumaczono mi, że schodzą się przeważnie artyści poszukujący agementów, czyli przyjezdni z prowincji. Znać mieli dużo czasu, zasiadywali się godzinami, czytali gazety obsadzone na długich kijach, dyskutowali z ożywieniem i wyrazistą gestykulacją. Rzadziej zdarzało mi się dotrzeć przez okna cukierni w sylwetkę kolejek. A jeszcze patrząc na zegarek, no mam chwilkę, tak notował Leopold Tyrmand już dużo później, bo lutym 1954 roku. Długie kolejki na, próbuję tak się w tyrmanowski styl wprowadzić, proszę mi wybaczyć. Długie kolejki na zimnie i na słocie przed cukierniami, dziś tłusty czwartek i ludzie pokornie czekają na kawałek tradycji. Ziemnięci, smutni, zmęczeni, milczący, skuleni stoją w niekończących się ogonkach za pączkami. W gruncie rzeczy coś pięknego, metafora aż zabawna w swej ponurości. Jeśli z okiem domu partii widać Bliklego, to wyobrażam sobie, jak dwóch aparatczyków komentuje ten widok. Widział, kiedy towarzysz takie tłumy za pączkami przed wojną? Pozostaje sprawa tradycji. O tłustym czwartu wiem i tak dalej, i tak dalej. To tak już tutaj nie będę wszystkiego czytał, bo to już jest o tradycji, a nam chodzi o Blikleko. No dobrze, no i jakoś dotrwaliśmy szczęśliwie do końca audycji, ale nie żegnamy się z gmachem PTH, czyli tak w skrócie powiedziałem, gmachem Towarzystwa Higienicznego, bo jeszcze tu o pewnej tajemnicy. Tą tajemnicę brakującego skrzydła przez wiele lat, o tej tajemnicy powiem Państwu już za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Kłaniam się i do usłyszenia za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wendołowski.
0: Niedaleko od domu.

0: Tu Radio Warszawa, już teraz przystanek Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii w Poświętnym. Wspaniała załoga, ekipa, szczegóły na temat tej parafii, historii i ducha tej parafii już w niedzielę o 20. Przyjechała do nas do studia pani Edyt. Pani Edytko, pani ma to szczęście, błogosławieństwo, że jest parafianką od urodzenia.
3: Od urodzenia. Moi dziadkowie są z tej parafii, moi rodzice, ja jestem z tej parafii i moje dzieci też tutaj na razie są w tej parafii.
2: A jak daleko ma pani do tego kościoła?
3: Ja mam akurat bardzo blisko, bo około 1,5 kilometra.
2: Częściej pieszo czy trasa rowerowa?
3: Szczerze samochodem.
2: Jednak auto się przydaje, tak?
3: Tak, jestem bardzo wygodna pod tym względem, więc samochodem jeżdżę.
2: Jesteśmy w parafii w Poświętym, jest z nami pani Dominika, szczęść Boże, witam
4: szczęść
2: serdecznie.
4: Boże.
2: Pani Dominiko, pani też jest parafianką, można powiedzieć, od urodzenia.
4: Tak, tak, jak najbardziej, od zawsze.
2: Dlaczego tak łatwo w tym miejscu podobno znaleźć pięknych ludzi i miłość?
4: Łatwo, tak. Znaczy łatwo, no można tak powiedzieć. Znalazłam tutaj miłość przede wszystkim właśnie w małżeństwie, ale też w rodzinie, tak? Mam dwoje wspaniałych dzieci. No i ludzi, którzy nas otaczają, nasi sąsiedzi, nasi współbracia tutaj z parafii. Naprawdę nie można narzekać.
2: A do jakich wspólnot pani należy, albo w jaki sposób angażuje się w to dzieło?
4: Ja jestem akurat w kole różańcowym, więc wspieram w ten sposób. Może nie zawsze jestem na wszystkich spotkaniach, ale jak najbardziej modlitwą staram się tutaj jak najbardziej brać udział. No i tak, tutaj jeszcze bierzemy udział w procesjach, zawsze na wszystkie uroczystościach staramy się być. Jeszcze jestem też przedstawicielką koła gospodyń wiejskich, które też działają nieraz przy parafii. Więc razem wszyscy działamy w jednym celu. Moja parafia to dla mnie mój taki mały świat. Myślę, że jestem bardzo z nią mocno związana i dzięki niej tak mam ochrzczone dzieci, mam sakrament małżeństwa, bierzmowania i jestem z nią związana bardzo, bardzo bym powiedziała, że mocno sercem na pewno.
2: A szczegóły, drodzy Państwo, tego niezwykłego spotkania już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Jutro minie 5 lat od beatyfikacji błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego i błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Uroczystości odbędą się w miejscu beatyfikacji, czyli w świątyni Opatrzności Bożej, zapowiada Barbara Fenrych z Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
4: W tą sobotę, 12 września, zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na 20 dzień skupienia wspólnoty darczyńców Providentia Dei. Ten dzień skupienia będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy nie tylko zgłębiać tajemnicę opatrzności Bożej, ale również dziękować za beatyfikację, za życie, świadectwo i wstawiennictwo wielkich polskich błogosławionych. Matki Elżbiety Różyczackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3: Spotkanie rozpocznie się o 10:00. Głównym punktem programu będzie Eucharystia.
4: Eucharystii tej przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, biskup Michał Janocha, a homilię wygłosi ksiądz profesor dr habilitowany Tomasz Stępień. Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, do wspólnego zgłębiania tajemnic Bożej miłości, Bożej opatrzności i do dziękczynienia za dary, jakimi nas obdarza przez swoich błogosławionych, którzy wstawiają się za nami.
3: Uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędą się też w Zuzeli, gdzie 5 lat temu zostało ustanowione pierwsze w Polsce sanktuarium tego błogosławionego. Mszy świętej o 12:00 będzie przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski. Msza pogrzebowa księdza Stanisława Małkowskiego odbędzie się w czwartek, 17 września o godzinie 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Działacz opozycji demokratycznej w PRL i kapelan Solidarności zostanie pochowany na powązkach wojskowych, poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej. Mszy pogrzebowej Świątyni Opatrzności Bożej będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galba, zaś homilię wygłosi znany opozycjonista, duszpasterz internowanych ksiądz infołat Jan Sikorski. Ksiądz Stanisław Małkowski zmarł 7 września bieżącego roku. Miał 82 lata, w tym 51 lat w kapłaństwie.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Wyjątkowy gość w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie z wiernymi. W weekend spotka się kardynał Robert Sarach, pochodzący z Gwinei Duchowny, który w latach 2014-2021 pełnił funkcję prefekta kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. Zaplanowano dwa wydarzenia z udziałem kardynała, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
6: Spotkanie będziemy mieli pierwsze w sobotę o godzinie 19:00. Będzie to spotkanie poprzedzone mszą świętą, natomiast ksiądz kardynał będzie uczestniczył w samym spotkaniu i zapraszamy również w niedzielę 13 września na godzinę 13:00. Ksiądz kardynał Robert Sarach będzie przewodniczył mszy świętej i ochrzci 5 dzieci.
3: Wizyta kardynała Saracha jest początkiem przygotowań do rozpoczęcia wieczystej adoracji w Radzyminie. Za misję tworzenia kaplicy odpowiada Fundacja Adoremus Te Christe, która przygotowuje takie kaplice w całym kraju. I jeszcze na koniec jedna informacja. 70 dni modlitwy Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. W 70-lecie ślubów jasnogórskich narodu rozpoczęły się dziś w częstochowskim sanktuarium. 3-dniowe spotkanie jest w tym roku okazją do refleksji m.in. nad relacją między nauką i wiarą, czy nowymi technologiami. Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie kontynuuje działalność aktywnego w 20-leciu międzywojennym Stowarzyszenia Akademickiego. Od chwili powstania łączy w swojej formacji działalności dwie miłości: do Kościoła i do ojczyzny.

0: Matko, ja wielbię Cię. Matko, ja kocham Cię. O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Wielu z nas tu obecnych, jak i łączących się z nami przez media, przyzwyczaiło się wieczorem po codziennych trudach i zmaganiach, po godzinach pracy i wypełnieniu domowych obowiązków, stawać do tego szczególnego apelu. To tu, nasza Matko, zapraszasz nas do podsumowania mijającego dnia, jakbyś chciała nas utulić do snu, zrobić znak krzyża na czole i powiedzieć nam dobranoc. Za swoje przyjmujemy słowa anonimowego poety. Błogosław, Matko naszej biednej ziemi, tej przebogatej w nieszczęścia i łzy. Ochroń jej dzieci, idąc razem z nimi przez wichry, burze i przez ciemne mgły. Błogosław cichej pracy nad ugorem, by go nie zabrał obcy, wrogi lud. Na naszą chatą i nad naszym borem wyciągnij ręce, a zmaleje trud. Z takimi uczuciami do Ciebie, Królowo Polski, przyszli dzisiaj, jak co roku nieprzerwanie już od 32 lat, członkowie Legionu Maryi. Jako ich ogólnopolski opiekun raduję się, Maryjo, przed Twoim obliczem stawiają się tak liczni legioniści, że są wraz z nimi kapłani i duchowni kierownicy, idąc za wskazaniami swojego założyciela, sługi Bożego Franciszka Dafa, legioniści gromadzą się wiernie każdego tygodnia wokół znaku swojego stowarzyszenia, Vexillum, nad którym Ty, Matko, królujesz jako niepokaranie poczęta, depcząca głowę starodawnego węża. W czasie swoich spotkań, na które czują się zaproszeni przez Ciebie, Maryjo, legioniści w prezydiach, kuriach, komicjach i regii modlą się i zastanawiają, jak z orędziem Bożej dobroci, a także z przesłaniem oczułości Twojego macierzyńskiego serca dotrzeć do tych, którzy żyją z dala od wiary i Kościoła, którzy zapomnieli o znakach religijnych, są obojętni niewierzący. W tej godzinie apelowej powierzamy Ci, niepokarana Matko, kapłanów, kierowników duchowych i legionistów, czynnych i wspierających, obecnych tutaj, jak i tych, którzy łączą się z nami duchowo. Polecamy Ci, Maryjo, ludzi, do których zwracamy się z przesłaniem Ewangelii, prowadząc apostolat w Polsce i poza jej granicami, zwany pielgrzymowaniem dla Chrystusa. Czynimy to od 25 lat w Ostrawie w Czechach. Wielu z nich zostało naznaczonych łaską Chrztu Świętego. Odmawiali jak my te same modlitwy, ale zagubili się pośród życiowych prób. Uproś im łaskę nawrócenia. Wspieraj, Matko, legionistów w naszej ojczyźnie, duchownych i świeckich, aby słowem i życiem nieśli dobrą nowinę do szpitali, domów dziecka i samotnej matki. Niech niosą piękno Ewangelii do ośrodków szkolno-wychowawczych, do więzień, do uzależnionych. Niech apostolat uliczny i domowy, kolportaż prasy katolickiej, przekaz dewocjonariów, przygotowanie zaniedbanych religijnie dzieci, młodzieży i dorosłych do sakramentów świętych otwiera ludzkie serca na Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Tego wieczoru przynosimy do Ciebie, Królowo Rodzin, Matko, tak bliska każdemu człowiekowi, naszą pamięć o tych, którzy odeszli, a wcześniej należeli do zastępów Twojego regionu. Byli wśród nich kapłani i świeccy, dla których szerzenie Twojego imienia było chlebem powszednim. Wyproś im dar radości wiecznej. Pamiętamy dziś także o blisko 3000 ludzi, którzy na początku nowego tysiąclecia, 25 lat temu, 11 września 2001 roku zginęli w wyniku zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych oraz o tych, którzy ponieśli śmierć śpiesząc z bohaterską pomocą ofiarom. Niech ich ofiara będzie wołaniem o pokój, którego tak pragnie udręczona ziemia. Jasnogórska Matko i Królowo, jesteśmy w miejscu Twojej szczególnej obecności działania, w Twoim domu, w którym wciąż nas oczekujesz. Jest on ukojeniem i wytchnieniem dla naszej pogmatwanej codzienności. Tu odnajdujemy radość dla serca i wesele dla ducha. Tu doświadczamy, że Ty jako najlepsza z matek jesteś nam niezawodną ostoją i nadzieją, przewodniczką po drogach tej ziemi do wiecznej ojczyzny. O jasnogórska czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być i w Twoje ramiona się skryć. Tyś wydała na świat miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Serca wielu, bardzo wielu ludzi zwłaknione są miłości. I to miłości niepowierzchownej, ulotnej, przemijającej, ale prawdziwej, trwałej, głębokiej, a ją może dać tylko Bóg. Śpiewamy, Bóg jest miłością, zbawieniem duszy i kocha bardzo mnie, dziecię swe, więc śpiewaj, dusza ma, Bóg jest miłością. Jezus miłuje mnie nie tylko wtedy, gdy ja Go kocham, ale i wówczas, gdy jestem daleko od Niego, gdy żyję bez Niego, gdy Go odrzucam. On kocha mnie bezwarunkowo, kocha zawsze. Miłości potrzeba w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Potrzeba jej w Kościele i Ojczyźnie. Potrzeba bardzo miłości, bo za nią idzie troska, wierność, odpowiedzialność, szacunek, pomoc. Z niej bierze się umiar w wypowiadanych sądach i słowach, bo kto naprawdę kocha, ten nie rani. Kto myśli o drugich jako o siostrach i braciach, ten nie obraża, nie krzywdzi, nie manipuluje, nie rzuca bezpodstawnych oskarżeń. Kto ma na względzie miłość, ten szuka zgody, pojednania i dobra dla wszystkich. Potrzeba nam dziś miłości w ojczyźnie, abyśmy w toczących się sporach i waśniach, które wciąż się potęgują, nie obrzucali się błotem, ale troszczyli się o dobro wspólne i byli odpowiedzialni za nasz polski dom, bo jesteśmy w nim dziś bardzo poróżnieni, skłóceni, zjadem nienawiści, pogardy, zadufania w sobie, kłamstwa, odarci z miłości, kultury, szacunku, zgody, pokoju. Upraszaj, Maryjo, u swego Syna przebaczenie i pojednanie między Polakami, troskę o wspólne dobro ojczyzny, by była rzeczywiście królestwem Twego Syna i Twoim. Jasnogórska Królowo Polski, spójrz swym zatroskanym, matczynym wzrokiem na pielgrzymów, którzy z ufnością wpatrują się w Twoje zranione oblicze tu w kaplicy i łączących się z nami przez media. Niech odczują, że jesteś i matką, która wszystko rozumie i sercem ogarnia ich codzienność. Prosimy Cię, Maryjo, niech Twoja macierzyńska miłość odmieni zły los tych, którzy zostali skrzywdzeni, którzy płaczą, którzy są chorzy, pozbawieni środków do życia, którzy oddalili się od Twego Syna i żyją tylko doczesnością. Maryjo, pisze Iwona w naszym dzienniku, Matko Boża, Ty wszystko wiesz, składam Ci dziękując róże bez. Wierzę, jesteś tutaj blisko, z Ciebie siła i dobroć tryska. Ty, co nosisz już koronę, weź nas dzisiaj w swoją obronę. Kształtuj, Maryjo, moje serce, niech Cię nie obraża więcej. Niech dobro czynię cierpliwie i pracuje na swej niwie. Uproś to, co nam brakuje, Twe matczynne serce czuje. Tyś lekiem, pocieszycielką, ucieczką, nauczycielką. Maryjo, Tyś promieniem słońca. z Tobą wszystko nam się uda. Przez Cię Pan Bóg czyni cuda. Ratuj mą ojczyznę drogą, niechaj będzie silna Bogiem. Niech w niej Boże prawo rządzi, rośnie w siłę i nie błądzi. Niechaj Ciebie kocha szczerze i w katolickiej wytrwa wierze.
1: W godzinie apelu jasnogórskiego zanieśmy Bogu za pośrednictwem naszej Matki Maryi wszystkie intencje, jakie nosimy w naszych sercach, z jakimi przybyliśmy tutaj przed oblicze Matki z Jasnej Góry. Polecamy cały Kościół Święty, papieża Leona, Konferencję Episkopatu Polski. Polecamy arcybiskupa Wacława Depo, pasterza częstochowskiej metropolii. Modlimy się za zakon Paulinów wraz z ojcem generałem. Modlimy się za tych, którzy sprawują rządy w Polsce i na świecie. Prosimy o pokój w ludzkich sercach, między innymi w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Polecamy parafię świętego Jerzego w Wilkanowie w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Prosimy o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy wszystkich pielgrzymów, tak licznie przybyłych w dniu dzisiejszym do Twego tronu. Wiele grup Legionu Maryi, kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, Zmartwychwstańcy z Gdańska i Krokowej wraz z pielgrzymami, pielęgniarki z Biłgoraja i wiele grup z wielu miejscowości, z Wielunia, Budzowa, z Lipowej, Zamościa, Serników, Radzynia Podlaskiego, Biskupic, Bydgoszczy, Szczecina, Białej koło Wielunia, z Dąbrowy koło Wielunia, Ostrówka, Czarnożył, Żurawia, Zrębic, Bąkowej Góry i Strzelec Małych, Myszkowa, Ciszówki, Jaworznik, Bendusza, Światowik, Leśniaków, Krzepic, Zajączek, Mikoszowa, Dworszowic, Radomska, Dobroszyc, ze Szczecina, z Leśnej Podlaskiej, Krasnobrodu, Kiełczewic, z Żabiej Woli, Woli Krzysztoporskiej, Bogdanowa Milejówka, Wólki Lubelskiej koło Lublina, Leśnej Podlaskiej, z Buczyn, Sworów, Łukowców, Białej Podlaskiej, Majdanu Starego i okolic, Tomaszowa Lubelskiego, Skleszczowa i wielu innych miejscowości. Polecamy także Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, które wraz z Legionem Maryi będzie prowadziło czuwanie wiernych naszej archidiecezji częstochowskiej. Módlmy się za dobrodziejów i we wszystkich intencjach zapisanych w Księdze Modlitwy Apelowej. Módlmy się tajemnicą zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
2: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, lecz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód radz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi. Księży biskupów prosimy o udzielenie apelowego błogosławieństwa.
11: Kościół stał się maryjny pod krzyżem Chrystusa. I to maryjne zrozumienie tajemnicy Kościoła stoi zdecydowanej przeciwstawnej stronie organizacyjnej czy biurokratycznej. Kościół Chrystusowy ma Matkę.

Zakończyliśmy transmisję Apolo Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Szmytkowski. A ja zapraszam do wspólnej modlitwy Ruszańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta: czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
1: Serce oznacza w Biblii centrum człowieka, ośrodek jego myśli, emocji i decyzji. Złe myśli wywołują złe uczucia, razem prowadząc do złych decyzji i odwrotnie: myśli dobre, dobre uczucia i dobre decyzje. Cała ta triada jest wzajemnie zależna i tak emocje mogą wpływać na myśli, jak i myśli na emocje. Decyzje również skutkują zarówno myślami, jak i emocjami. Żadne z nich nie pozostaje poza zasięgiem wolnej woli człowieka. Jednak najprościej pracować jest nad myślami. Warto do swoich myśli wprowadzać jak najwięcej Bożego Słowa i z Nim konfrontować utarte schematy postępowania. Nie wystarczy więc słuchać Słowa. Trzeba nim żyć, wypełniać je, to znaczy aktywnie wprowadzać w sferę myśli. Dobrym Słowem Bożym zastępować złe myśli. Kiedy więc zaobserwuję w moim funkcjonowaniu jakiś powtarzający się schemat, warto zobaczyć, jaka towarzyszy mu myśl i sprawdzić, czy jest ona zgodna ze Słowem. Na przykład, gdy upadamy, a myśli podpowiadają: nie ma sensu wstawać, znowu ten sam grzech, można przypomnieć sobie pełne wiary w człowieka słowa Boga. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Lub proste: wystarczy ci mojej łaski. Z drugiego listu do Koryntian.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. W studiu przy Floriańskiej goście z parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Poświętnym. A dziś witamy przedstawicielki Scholi z parafii Scholi w kierunku nieba. Szczęść Boże, witam i zapraszam do wspólnej modlitwy, w której to prosimy o opiekę Najświętszej Maryi, Boże błogosławieństwo i prowadzenie oraz dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Prosimy o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dar Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, o Boże błogosławieństwo, łaski zdrowia i łaski Boże dla Michała, o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Beaty, Grzegorza, Anety, Tomasza z rodzinami. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O dar nieba dla świętej pamięci syna Roberta, zmarłych z rodziny, osób, które zginęły w powstaniu warszawskim, zmarłych z pasma różańcowego, modli się Pani Elżbieta. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaskę zdrowia, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii, Grażyny oraz łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zagonnych. Módlmy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary, Ryszarda, dar Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o opiekę Maryi, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie, opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emilii, Igora i Weroniki. O przemianę serc, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Modlimy się o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, wszelkie łaski potrzebne dla nich i miłość między nimi, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Maryi, prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, o łaski Boże dla księdza Piotra, o potrzebne łaski dla księdza Marka, o siły i zdrowie dla Kasi, wszelkie łaski potrzebne dla małego Olafa. Modlimy się o łaskę zbawienia dla Czesława Zyglińskiego. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny i dzieciątka. Modlimy się także za Anię i Adama i za małą Glorię z rodzinami. Modlimy się także za wszystkich parafian z parafii z Poświętnego. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
2: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ogrójiec to miejsce ogromnej samotności Pana Jezusa. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mi ominie ten kielich, modli się nauczyciel. I skarga skierowana do uczniów. Jednej godziny nie mogliście ze mną czuwać. Kościół wciąż poszukuje utraconej godziny. A razem z nami modli się Hania z siostrami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Dziękujemy Hani z siostrami za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 tajemnica druga, bolesne biczowanie Pana Jezusa. W momencie biczowania zaczęła się w pełni krwawa męka Zbawiciela. Pasja Pańska trwa. Chrystus przypomina, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. A razem z nami jest Pani Barbara. Szczęść Boże, Pani Barbaro, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Dziękuję bardzo Pani Barbaro za wspólną modlitwę.
0: Dziękuję.
2: Pozdrawiam. Spokojnej nocy.
0: Z Panem
2: Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Prawda, Ty zawsze chodzisz w cierniowej koronie. Oto człowiek, cała królewska godność człowieka, którą Jezus przyszedł odnowić, kryje się teraz w nim. Kiedy wszystko jest na sprzedaż, również człowieka niestety uważa się za towar. Razem z nami modlą się Zofia, Małgorzata, Magdalena, Adrianna i Kasia. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: naszymi grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Dziękuję bardzo. Zosiu, Magdalena, Adrianna, Małgorzato i Pani Kasiu. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam.
4: Bóg zapłać. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
5: Spokojnej nocy.
3: Dziękuję bardzo. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Zbawienie przyszło przez krzyż. Chrystus niósł ciężki krzyż na Golgotę. Jego prześladowcy musieli szukać człowieka, który by mu pomógł. Krzyż dźwigany bez Chrystusa może nas zmiażdżyć. Dźwigany razem z Nim prowadzi do zmartwychwstania. Jest z nami Zuzanna. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Dziękujemy Pani Zuzanno za wspólną modlitwę i pozdrawiamy serdecznie.
6: Bóg zapłać.
3: Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Chrystus rozpięty na krzyżu, pod krzyżem stoi Jego Matka. Z głębokości bólu i udręczenia płyną słowa miłości Boga do człowieka. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A modli się z nami Pani Renata. Szczęść Boże, witam.
8: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
8: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pani Renata, pozdrawiam serdecznie.
6: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
3: I dziękuję także gościom zgromadzonym w studiu. Dziś przypominam schola w kierunku nieba, schola z parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Poświętnym. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Kończymy tymczasem wieczór w dobrej atmosferze. Już minuta po godzinie 22. Ja za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości już teraz. Złością czy miłością?
9: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
10: Elżbieta Stawińska,
11: Marcin Wnoszyński.
10: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
11: Witam serdecznie.
10: No i jak tam praca domowa?
11: Moja?
10: Na początku roku szkolnego trudno było się zabrać?
11: A wiesz co, jak ma się dzieci w wieku szkolnym, to praktycznie pierwszy tydzień to już są kartkówki, może nie jeszcze nie sprawozdania, ale już jakieś rzeczy trzeba przygotować, już pierwsze oceny. Ja mam pracę domową, więc czuję się jak taki uczeń. Niedługo będę chodził do dzieci, żeby ściągać od nich, albo żeby mi odrabiały prace domowe. Skoro już się tyle nauczyły, tyle już się to wertuje, to niech na te pytania już oni odpowiadają, jak myślą. O, zobaczyłbym, ile się powtarza z tych granic, zasad, co się im tam opowiada, ile z tego tak naprawdę oni chcą robić, ile pamiętają.
10: Z tych oczekiwań, jakie wobec nich masz. No ale zrobiłeś tą pracę domową, czy nie?
11: Nie, no i to sam.
10: Sam? Oho, no dawaj.
11: Ale potraktowałem ją nie tylko jako takie sprawdzenie, bo rozmawialiśmy o regułach, czy jakimi słowami zabraniamy czegoś naszym dzieciom, tak? No ale, czyli jakby zabraniać, no to są jakieś też reguły. Czegoś na przykład nie robimy, typu nie kłamiemy albo nie kradniemy i uczymy tego. No albo coś jest takim oczekiwaniem, typu miałeś coś zrobić, i takim wypowiedzianym być może na szybko, więc
10: no myślę, tak, bo przyglądaliśmy się szczegółowo temu słowu zabrania, tak. Przykazanie, nie?
11: Tak, więc ja to potraktowałem nie tylko jako sprawdzenie, ile mamy reguł, ale przede wszystkim jako taką refleksję, czy nasze właśnie dzieci rozumieją sens tych granic
10: właśnie.
11: I stopniowo uczą się samodzielnie rozpoznawać, co tak naprawdę jest dobre, a co nie. Czyli właśnie to, co przed chwilą mówiłem o tej, gdyby oni chcieli za mnie odrobić tą pracę domową, to bym zobaczył się, co oni tak naprawdę o tym wszystkim sądzą, tak? U nas w domu, myślę, to mamy sporo reguł, ale one też z czegoś wynikają. Niektóre są elastyczne i zmieniają się w czasie.
10: No tak, dostosowują się do konkretnych okoliczności.
11: Tak. I też różne osoby mają czasem inne reguły.
10: Tak, oczywiście.
11: Niektóre nigdy się nie zmieniają. Jak chodzi o kłamanie, czy kradzież, czy jak ktoś coś zrobi, no to może przyjść do nas i nie będzie, można powiedzieć, dodatkowo negatywnych konsekwencji.
10: Tak, tak. Tylko ja bym jeszcze tutaj zwróciła uwagę, zawsze muszę się wtrącić, przecież nie byłabym sobą, żeby też definiować pojęcia, co to znaczy kradzież. I no, kradzież, kradzieży nierówna, więc nad tą kradzieżą, czy co to tam jeszcze było, mówiłeś?
11: Kłamanie.
10: Kłamstwo, prawda? To też nie jest to taka wartość czarno-biała, zero-jedynkowa, bo to wszystko jednak także jest w pewnym sensie względne. Mhm.
11: To prawda i to na pewno jest rozbudowane i opisane, ale nie jakoś tak encyklopedycznie, że
10: tak.
11: Jest
10: znowu
11: reguła,
10: o to chodzi, sztywna.
11: Tak, aż tak nie jest. Mhm. No ale my jako rodzice mamy też sporo takich wyzwań, żeby w ogóle przestrzegać tych reguł razem z dziećmi, czyli jak coś się im mówi, no to później, żeby tego dwie strony pilnowały, albo jak jedna no tak, pilnuje.
10: Jak wymagam od dzieci, to wymagam też od siebie, tak?
11: Tak.
10: Myjemy zęby, no wszyscy, nie tylko dzieci. Czy też sprzątamy po sobie talerze, no to każdy bierze swój talerz, albo nie wiem, tam jakoś dzielimy się dyżurami czy coś, ale prawda, w tych dyżurach uwzględniona jestem również ja.
11: Tak.
10: Chyba, że mnie zostaje przydzielone indywidualne zadanie, które tylko ja wykonuję, no to wtedy ewentualnie mogę się zwolnić bądź zostać zwolniona przez pozostałych członków rodziny z jakiegoś obowiązku, jako że, powiedzmy, gotuję obiad.
11: Mi też chodzi o to, że na przykład odkurzanie jest zaplanowane na piątek. Syn mówi, że w piątek ma jeszcze jakieś wyjście z kolegami czy jakieś sportowe wyzwania. Chcę to zrobić w sobotę, mija sobota, mamy niedzielę, niepoodkurzane. I teraz ani my nie pamiętaliśmy o tym, ani syn nie wykonał swojej rzeczy. Wyzwaniem jest to, że jak zmieniamy reguły, to potem nie za bardzo nadążamy, co się zmieniło, kto miał za tym pamiętać, albo czemu nie pamiętał.
10: No tak, robi się bałagan.
11: Tak. Tak. Ostatnio oczywiście były wakacje, więc u nas to było wszystko poluzowane do granic możliwości. Żeby wejść jakoś w rytm szkolny, no to ostatni tydzień wakacji zaczęliśmy znowu wchodzić w reguły. Ale no naprawdę, najtrudniejszy moment to jest właśnie ten wrzesień po wakacjach, wejść w ten rytm. Na plus jest to, że dzieci same trochę udoskonaliły swoje obowiązki, pozamieniały się, wymyśliły to, który obowiązek jest cięższy z najlżejszym, a dwa środkowe na przykład razem, żeby tak było sprawiedliwie między nimi, pomimo, że jest różnica wieku, no to gdzieś obowiązki chcą robić sprawiedliwie, jeżeli chodzi o takie wyzwanie czasowo, nie wiem, siłowe. Więc to jest na plus.
10: Bardzo mi się to podoba, tym bardziej, że dzieci najlepiej wykonują obowiązki, które same sobie przyznają, tak? Które same wybiorą, bo wtedy właśnie to jest jego decyzja, tak? To jest moja dziecięca decyzja. Ja jako dziecko, ja decyduję, że będę robiła to. I to pomaga w przyjęciu odpowiedzialności za to, co robię. I inni wtedy też mogą ode mnie tej odpowiedzialności oczekiwać.
11: Mhm. I ja też widzę, że jak zaczynają sami właśnie mówić, co by chcieli robić, to nawet gdyby zapomnieli, ale przyjdę i spytam się, coś trzeba zrobić, to nie ma takiego oporu. I mówię, o dobra, idę i to zrobię.
10: No tak, no zapomnieć każdemu się zdarza, a ja przypominam, nie narzucając, nie przymuszając cię, tylko po prostu przypominam coś, co mogło ci umknąć.
11: Tak, no ale sednem tej pracy domowej też było to, jakimi słowami zabraniami. No i ja tu widzę taki jeden mocny element u siebie. Jeżeli jest pośpiech albo jakiś natłok rzeczy, złość, no to nawet jeżeli to jest jakaś mała rzecz, której nie zrobiły, to nabiera to takiej rangi, że jednak tego nie zrobiły. Więc znowu te słowa do tej samej czynności są różne w zależności od momentu, w którym jest akurat życie w domu.
10: Raz to upomnienie jest łagodne, delikatne, a raz ostre, a wręcz agresywne.
11: Tak. To definiuje jakby czas, ilość tych powtarzających się rzeczy, co się nakłada, irytacji, czy jakieś przytłoczenie być może jakimiś obowiązkami, praca, dom, rozpoczęcie szkoły, różne zajęcia, plany, zmiany godzin i tak dalej, i tak dalej. A dzieci jeszcze teraz są po wakacjach, jeszcze do tego
10: to
11: wszystkiego.
10: Tak, na rozruchu.
11: Tak, no to jest taki brak zrozumienia w dwie strony, bym powiedział. I zamiast słów, które będą pomocne, to się na razie zdarzają.
10: Krótkie spięcia się zdarzają. Tak. Prawda? Wybuchy, warknięcia i tak dalej. No tak, no. To też jest, no, życie. I jeśli zamiast tym się bardzo przejmować, obciążać się jakimś poczuciem winy, po prostu stwierdzimy, że tak jest i stwierdzimy, że nie bardzo nam się to podoba i że chcemy coś zmienić, my rodzice, ale też pewnie nasze dzieci, dobrze, żeby one zresztą to od rodziców usłyszały, to one będą się uczyć, że no, takie sytuacje mogą się zdarzyć. I że to jest normalne, naturalne. Ważne tylko, żebyśmy widzieli, że nie jesteśmy z tego zadowoleni i chcieli to w związku z tym zmienić, tak, żeby być zadowolonym, tak?
11: Mi taka refleksja przychodzi, a może to wszystko tak totalnie zmienić i dać taką odpowiedzialność, że nie ma takich wymogów, granic, tylko żeby dzieci już większość przejęły. No i zastanawiam się, czy to jest dobry moment w wieku, w którym są, żeby aż taką odpowiedzialność dostały, czy są już na to gotowe. No i jak długo by ten proces się docierał, że wszyscy byliby znowu zadowoleni. Wiesz, o co mi chodzi. Jak są noworoczne postanowienia i często po 3-4 tygodniach takiego jakiejś zmiany swojego życia, nawyków, nagle się okazuje, że te stare rzeczy przez pewien czas dało się jeszcze odkładać, no ale już po 3-4 tygodniach to już się nas zbierało, no i coś trzeba nadal z tym starym zrobić, więc mam takie myśli, że jak zmienimy te zasady, to wszyscy się będziemy cieszyć przez 3 tygodnie, bo będzie fajnie wychodziło, a potem wypadną te trupy z szaf za 3-4 tygodnie i wrócimy do wszystkiego, co było. Będzie próba, nie że klęska, nie że porażka, ale być może to jeszcze nie jest czas.
10: No więc to właśnie to jest ważne, tak? Że jeżeli po kilku tygodniach wprowadzenia jakiejś zmiany wracamy do starych schematów, do starych rozwiązań, to może oznaczać, że albo ten pomysł był chybiony i może trzeba poszukać nowego pomysłu, albo dotychczasowe sposoby funkcjonowania wcale nie były takie złe, tylko może nam się wydawać, że jak wprowadzimy jakieś nowe reguły, to będzie łatwiej żyć, bo te reguły, które do tej pory obowiązują w naszej rodzinie, są coraz bardziej uciążliwe. Ale może też tak być, że to nie reguły są bardziej uciążliwe, tylko nasze oczekiwania. Bo jesteśmy starsi, dzieci dorastają i te potrzeby, które dzisiaj mogły być zaspokojone w ten sposób, już w ten sposób nie mogą być zaspokojone. Już szukamy nowych sposobów na zaspokojenie wciąż tych samych potrzeb. Bo potrzeby wszyscy mamy takie same, tylko sposoby ich zaspokajania się zmieniają. Natomiast po tych kilku tygodniach może się okazać, że jednak było dobrze. Pamiętam niedawno całkiem rozmawiałam w gronie znajomych o tym, jak to kiedyś byłam wychowawczynią klasy i były Mikołajki. I dzieci, które były w 5. klasie, one już chciały być takie dorosłe, już tak traktowane jako takie ważne. To już nie tamto nauczanie początkowe, nie tamten czwartoklasista najmłodszy spośród tych tam starszych uczniów, tylko już to 5. klasa, to oni już są poważni. Ale jak przyszły Mikołajki, to ja mówię, no to co, no to już tak po prostu sobie rozdamy prezenty. A oni mówią, no nie, no musi przyjść być Mikołaj, musi być przebrany i my nie możemy wiedzieć nawet, kto to jest. Tak, to, no, na takiej zasadzie, że tak, no może jakaś zmiana jest atrakcyjna, bo jest nowość jakaś, jest ciekawie, ale jednak te stare reguły, nie wyrzucajmy ich. Niech jeszcze zostaną, prawda? Więc to też taka może być tego przyczyna, że wracają stare schematy. No, może być też kilka innych przyczyn, między innymi na przykład taka, że ten pomysł, jaki mieliśmy, był nietrafiony, choć jakiś pomysł przydałby się, bo jednak rzeczywiście stary sposób funkcjonowania już się nie sprawdza, bo jesteśmy wszyscy, no nie wiem, o rok starsi na przykład. Więc nie tędy, ale może poszukajmy jeszcze innej drogi, innego rozwiązania.

0: złością czy miłością.
1: No dobrze, ale przejdźmy do 10 przykazania.
2: Dobrze.
1: Bo o nim w końcu tutaj mówimy. Oczywiście z katechizmem Kościoła katolickiego w ręku, artykuł 10, który mówi o 10 przykazaniu, zaczyna ten artykuł punkt 2534 katechizmu. O nim mówiliśmy, przyglądaliśmy się tydzień temu. No i mamy tutaj pierwszy rozdział tego artykułu, który ogólnie nosi nazwę Nieład pożądliwości. Czyli będziemy się przyglądać pożądliwości. No ale właśnie, ta pożądliwość ma różne oblicza, różne twarze, różne wymiary. I przeczytajmy w związku z tym punkt 2535. Pożądanie zmysłowe skłania nas do pragnienia rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy. Czyli pragniemy jedzenia, kiedy jesteśmy głodni, ogrzania, kiedy jest nam zimno. Pragnienia te same w sobie są dobre. Często jednak nie zachowują rozumnej miary i skłaniają nas do niesłusznego pożądania czegoś, co jest własnością drugiej osoby lub jej się należy. Dla mnie ważne jest to pojęcie rozumna miara. Mówimy o pożądliwości, czyli o tym, że ja czegoś bardzo chcę. Pożądam, chcę, łaknę, nachapać się chcę.
2: Jakbym widział mojego syna, który ma miskę i ma jakiś tam popcorn albo jakieś chipsy, to po prostu ci musi garściu jeść.
1: Garściami, nie? Tak, tak. Chce mi się jeść, to nie zrobię sobie jednej kanapki, tylko zrobię sobie ich 10. Że potem zostanie 8, to już nieważne, ale to jest to taka nierozumna miara. Dlaczego zrobiłam 10? Bo nie użyłam rozumu. Posłuchałam tylko tego pożądania, swojego ciała, dążenia bez rozumu, bez refleksji, bez myślnie. Mówimy tak zresztą. To znane dosyć słowo, że tak bezmyślnie coś robimy. Czyli nie myśląc, nie zastanawiając się, nie używając miary.
2: Mhm. Odnośnie tej miary, czy definicji, to ja bym na przykład tu rozróżnił osobę typu dorosła, a osobę jeszcze niepełnoletnia czy dziecko, bo oczywiście generalizując, ale no dorośli mają wiele już przykładów z życia.
1: Tak, i tą już miarę, mają doświadczenie.
2: Tak, i w wielu przypadkach powinni potrafić ocenić, czy te 10 kanapek to jest za dużo.
1: No tak.
2: Gdy dziecko nie zawsze już rozumie, że obiad plus deser plus banan na przykład plus soczek, to na pewno siebie nie włoży na raz.
1: Tak.
2: I te rzeczy można spokojnie odroczyć na później, ale ta miara nie zawsze jest ta sama, że dziecko, tak jak mówisz, chciałoby, ale jeszcze nie zna takich realiów.
1: No tak? Właśnie nie umie mierzyć, nie umie stwierdzić ile. Jeśli na takim przykładzie u nas dosyć często są pierogi, no to kiedy pytam małe dzieci, ile zjesz pierogów?
2: 10.
1: Tak. Ja już, kiedy słyszę takie słowo, 10 pierogów, no tak, to ja 10 nie zjem, to
2: nie
1: wiem.
2: Nie znasz moich dzieci.
1: To wiem, że to dziecko nie rozumie, o co ja je pytam. Zadałam to pytanie, dostałam odpowiedź. Nie będę mówiła, ty się nie znasz, na pewno nie dasz rady zjeść, tylko proponuję, wiesz co, nałożę ci 2, czy tam 3, to zależy jak ile lat.
2: Która to babcia, jak duże pierogi robi.
1: No tak, po pierwsze, jakie są duże pierogi, a po drugie, jak duże jest to dziecko. Jeśli ono jest jeszcze tam, nie wiem, 4-5-latkiem, no to wiadomo, że nie zje tych 10 pierogów, żeby nie wiem co, a 10 to jest liczba, której w ogóle ono pewnie jeszcze nie zna tego pojęcia, nie zna tego słowa. Więc nakładam 1, 2, wystarczy ci, czy jeszcze? No jeszcze. I jeśli to dziecko chce jeszcze 4. pieroga, to ja wtedy mówię, wiesz co, zjedz te 3, jak zjesz, to ja ci dołożę, zobacz, tu leży na talerzu, są jeszcze pierogi, jak będziesz chciał, no, tak? W ten sposób pomagamy dziecku poznać jego miarę, jego możliwości, no tym, w tym wypadku jego możliwości konsumpcyjne, tak? jeśli chodzi o jedzenie. Natomiast mamy też najróżniejsze inne ile.
2: Ja bym jeszcze dodał, że to jest też ważne od strony osoby dorosłej, która przygotowuje jedzenie, bo teraz albo się narobi
1: i zrobi będzie, za dużo i będzie leżało.
2: Tak, i będzie leżało, ta. Albo będzie się czuć niedocenione, bo ktoś tego wszystkiego nie zjadł i będzie jej przykro takiej osobie, bo ktoś tego wszystkiego nie zjadł. Albo ta osoba będzie próbowała, żeby to wszystko zostało zjedzone i teraz się wszyscy inni będą, załóżmy, męczyć.
1: No zjedz.
2: Muszą zjeść.
1: Jeszcze jeden. Za babcię.
2: Bo już jest.
1: Za mamusię. Za tatusię.
2: Ja może też powiem, jak dzieci były takie małe, to u nas w domu stosowaliśmy pytania bardziej zamknięte niż otwarte. Czyli jeżeli chodzi na przykład o pierogi, to nie pytaliśmy, ile zjesz pierogów, tylko na przykład wiedzieliśmy, że to jest dziecko, które mniej więcej zje 2 czy 4. Więc wiedząc po dziecku, ile mniej więcej je, albo że nie jadł już dawno, więc się pytaliśmy, chcesz 3 czy 4?
1: Tak.
2: I dziecko miało wybór, tak, podejmowało jest. Samą decyzję i czasem jeszcze uczyliśmy, lepiej wziąć dokładkę, to weź 3 i weź dokładkę, żeby uczył się. W szkołach też mają dokładki, często biorą te dokładki.
1: Ależ oczywiście.
2: Więc podobne zachowanie staraliśmy się wprowadzać w domu. No i o ile my jako dorośli będziemy się trzymać tego, że ileś tych zrobimy i nie będziemy, a jeszcze zostało, to jeszcze po jednym, bo już zostało, to się rozejdą wszystkie.
1: Żeby tak.
2: I tak samo było ze zwykłymi na przykład z kanapkami. Nie na zasadzie, z czym chcesz kanapkę, i on powie, z Nutellą, a z Nutellą to ci nie zrobię.
1: Mm-hmm.
2: Tylko chcesz kanapkę z szynką, czy z serkiem, czy tam z serem. Albo czasem mówili, nie chcę z tym i z tym. I już sami wiedzieli, z czym chcą, ale ten pierwsze założenie było takie, że my jako dorośli po pierwsze, chcąc ograniczyć swoją pracę, zakupy, zminimalizować takie po prostu podstawowe, domowe rzeczy.
1: Usprawnić życie rodzinne.
2: To proponowaliśmy im coś, co wiemy, że mamy, coś, co kupujemy,
1: tak,
2: coś, co się szybko im zrobi i się nie zmarnuje. Dzisiaj to już dzieci moje same potrafią sobie często ugotować makaron i dodać.
1: I tę miarę znają.
2: Tak.
1: W ten sposób ją poznały.
2: Tak.
1: No ale tu mówimy o jedzeniu, o mierzeniu jedzenia. W starszym wieku możemy też uczyć dzieci bilansowania tego jedzenia. Dużo białka, może za dużo cukru, może za mało owoców, może i tak dalej, tak? Za mało
2: zielonego.
1: Witamin, tak. Czy tam tych składników mineralnych i tak dalej. Można w ten sposób. Jeśli bierzesz tyle, to jeszcze do tego dołu sobie pomidora czy surówkę.
2: No u nas mówimy, żeby zawsze jakieś warzywa sobie ktoś wziął.
1: O właśnie, prawda?
2: Masz ochotę na, jest ogórek, pomidor, czasem papryka,
1: rzodkiewka, sałata
2: tak.
1: I tak dalej. Ważne, żeby to było i żeby się tego uczyć i temu się przyglądać i to umieć, nie wiem, liczyć, uczyć się, że to jest niezbędnym do życia, dla zdrowia, dla rozwoju składnikiem żywienia. Ale zejdźmy z tego żywienia, spróbujmy przyjrzeć się innym miarom, bo to nie tylko o jedzeniu tutaj, choć tu jest dosyć łatwo temu się przyglądać, natomiast używanie miary w posiadaniu różnych dóbr materialnych. Pamiętam, chodziłam z moimi wnukami do marketów jakichś, w których były bardzo atrakcyjne, z prześlicznymi obrazkami zeszyty. Na okładkach tych zeszytów no, były takie śliczne, a to pieski, a to kotki, a to jakieś tam różne inne wzorki. No i teraz wszystkie, po jednym z każdego, albo nie po dwa z każdego. To dziecko, widząc coś, co mu się bardzo podoba, coś, co jest takie atrakcyjne bardzo, chciałoby mieć wszystko. A to, co my możemy temu dziecku zaproponować, to jest tak, no to połóżmy sobie tutaj przed tobą wszystkie te wzorki i wybierz z nich ten, który ci się najbardziej podoba. Albo ułóż je według kolejności od najładniejszego do takiego, który ci się podoba najmniej. No i teraz możemy wziąć 2. Do czego będziesz używać? Teraz uczymy dziecko kontrolowania tej chęci. Ta chęć może być nieraz no, nieograniczona. To może być dążenie do właśnie takiego niezmiernego, nieograniczonego posiadania. posiadania, bo to chodzi o to posiadanie dóbr. Takie pożądanie bez potrzeby. Katechizm nazywa je niesłuszne.
2: Mhm. Ja bym powiedział, że problemem nie jest samo chęć posiadania czy posiadanie, ale nadmierne pragnienie tego.
1: Mhm. No o to chodzi. No, chęć i pragnienie to dosyć blisko siebie, ale dążenie do tego, żeby posiąść to, czego pragnę. Bo mogę z czegoś bardzo chcieć, ale jednocześnie mogę się powstrzymać i nie wziąć, nie przywłaszczyć sobie, nie zawładnąć tym, co bardzo chcę.
2: U nas znowu jest trochę na to reguła i się nazywa to nawet odroczona gratyfikacja.
1: O właśnie, no tak. No.
2: I na przykład kiedyś na rekolekcjach dzieci budowały takie jakby wyrzutnie z drewna, dość sporych rozmiarów. Zabawka nie na mieszkanie, tylko do ogródka raczej stosowana. Trzech chłopaków, każdy chciał to mieć. I ja mówię, że słuchajcie, jeżeli w ciągu miesiąca, jak skończymy rekolekcję, wrócimy do domu, nadal będziecie się tym interesować, to ja zadzwonię do tego wujka, albo do niego pojadę, albo on jakoś tam wyślemy. On mówił, że nam to wtedy zrobi i będziecie mogli mieć. Z trzech synów jeden po miesiącu przyszedł i powiedział, że nadal to chce. I tak naprawdę ostatnio znalazłem to w jego tam zabawkach, w sensie, że on do tego wraca.
1: Wraca.
2: On jest takim... lubi konstrukcję, lubi coś budować i ta rzecz... Ta
1: rzeczywiście wciąż jest dla niego atrakcyjna.
2: Tak.
1: Tak.
2: Ale po miesiącu przyszedł i powiedział, że to chce, a nie w tym momencie, kiedy chciał, już by to chciał dostać i być może za tydzień by nic z tym nie zrobił.
1: Tak jest.

0: złością czy miłością.
1: Zgodnie z tym, co mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2535, mamy się kierować miarą rozumną. Ale jednocześnie, poza tym, że mamy uruchamiać rozum, myślenie, analizowanie, poszukiwanie sensu, poszukiwanie znaczenia, wielkości znaczenia, jak wielkie znaczenie ma to, czego ja bym chciała, czego ja pożądam, co jest przedmiotem mojego pożądania, to jednocześnie jest jeszcze obok mnie drugi człowiek i to jest też ważne, żeby zwracać uwagę na swoją i cudzą własność. I to, co mi się podoba w tym, co powiedziałeś przed chwilą, to jest to, że nie ty decydowałeś, co ono może dostać, co nadaje się dla niego, czym mógłbyś go obdarzyć, czy też pozwolić na używanie, ale że ono samo ma się uczyć samodzielnego kontrolowania tego, co w nim tam żyje, co go tam gdzieś ciągnie w jakimś konkretnym kierunku do tego, żeby posiąść no jakąś właśnie zabawkę albo jakiekolwiek dobro materialne. Kontroluj pożądanie, ale ta kontrola ma właśnie używać rozumu i tym rozumem mamy rozstrzygać, czy to jest słuszne, czy jest potrzebne, czy to ma sens i czy to na pewno jest tak ważne, żebym ja musiała to mieć. No i ostatnia wartość, ostatnie słowo, które zwraca moją uwagę w punkcie 2535 katechizmu Kościoła katolickiego, to własność. To jest bardzo ważne pojęcie w kształtowaniu postawy poszanowania cudzej własności albo bez cudzej poszanowania własności. Najpierw tej własnej, to co moje. I jeśli tego się nauczę, łatwiej mi będzie szanować cudzą własność. I w tej postawie to, czego uczymy i co jest potrzebne do ukształtowania się takiej dojrzałej postawy, która będzie służyła temu dziecku w uczestniczeniu w życiu społecznym, w budowaniu relacji, to jest właśnie umiejętność i stosowanie się do tego szacunku, który jest związany najpierw z odróżnianiem tego, co moje od tego, co cudze. Więc najpierw to najmłodsze dziecko, to niemowlak, nie jest w stanie tego zrozumieć. Ale dziecko, które zbliża się już, które zaczyna odwiedzać piaskownicę, które zaczyna spotykać się jeszcze zanim pójdzie do przedszkola z innymi dziećmi, już może poznawać, jeszcze nie rozumie, ale już możemy to dziecko uczyć. To jest moje, a to nie moje. Poszukajmy naszych zabawek. Na razie bawimy się wszystkimi. Najczęściej dla tego dziecka cudze zabawki natychmiast są bardziej atrakcyjne niż te, które zna, które są jego. No i odwrotnie. I teraz bawimy się, w związku z tym dzieci w piaskownicy, które się spotykają, ja tutaj, dzieci, które się spotykają, czy one się spotykają w piaskownicy, czy gdziekolwiek, czy, no ale w każdym razie, tak, w jakimś takim, w przestrzeni publicznej, dzieci, które się spotykają i spędzają tam czas na spacerach z rodzicami, mogą tego doświadczać. Na razie bawimy się wszyscy tymi zabawkami. A teraz poszukajmy tego, co nasze. I w ten sposób dziecko uczy się odróżniania tego, co jest moje, a co nie jest moje. To jest moje? Nie. Tak, to ci się podoba. Bardzo to było ładne. Bawiłaś się tym, czy bawiłeś, ale to nie jest twoje. Tu jest twoja zabawka. To jest twoje wiaderko, a to wiaderko jest tamtego chłopczyka czy dziewczynki. I to są pierwsze momenty, w których dziecko poznaje pojęcie moje, nie moje. Także pojęcie wspólne, razem. Możemy się razem bawić. ten piasek w tej piaskownicy jest wspólny, on do niej nie należy do kogoś konkretnego. Czy piasek, czy cokolwiek innego, co będziemy wspólnie razem używali. Potem przychodzi do przedszkola. W przedszkolu już znowu każde dziecko poznaje mój wieszak, mój ręcznik, moje kapciuszki i tak dalej. To jest moje miejsce, to jest moje krzesełko. Ale to moje to jest bardzo ważne pojęcie dla właśnie tego, żebyśmy pożądając czegoś, co jest własnością drugiej osoby lub jej się należy, wiedzieli, że to jest chronione jakąś normą, że ta cudza własność i moje pożądanie tej własności jest niesłuszne, bo to nie jest moje, to jest jego. Tak podoba mi się. Chciałabym takie mieć, tak. Kup mi, mamusiu, tatusiu, takie coś. Bardzo chcesz, ale to nie znaczy, że masz zabrać to, czy też zniszczyć, używać na wyłączność w czasie, kiedy to nie jest twoje. I jednocześnie jeszcze przy tej okazji, jeśli masz coś swojego, to bardzo ważny jest szacunek. Bardzo ważne, żebyśmy uczyli nasze dzieci szanować najpierw to, co moje. Zabawka, nie rzucaj. Owszem, jest taki wiek, w którym dziecko rzuca i nie zdaje sobie sprawy z tego, że to może się zniszczyć. Już umie siedzieć i cieszy je rzucanie, wyrzucanie, nie wiem, z wózka, z łóżeczka, czy rzucanie jakimiś przedmiotami. Ale to jest inna umiejętność. Natomiast potem szacunek dla zabawek, dla tego, co jest twoją własną, to są twoje buty, to jest twoja lalka, twój samochodzik i tak dalej, nie? Twoja książka. Spróbujmy pokazywać, to jest twoje, a więc to jest ważne. Ty jesteś ważny i wszystko, o czym możemy powiedzieć do dziecka, to jest twoje, możemy wykorzystać do nauczenia dziecka szacunku, pokazując czy uświadamiając temu dziecku, że skoro to jest twoje, to to jest ważne. W związku z tym ja tego nie wyrzucę. Zanim coś z tym... To jest twój talerzyk i na tym talerzyku jest twoje jedzenie. Czy skończyłeś? Czy mam to wyrzucić? Czy może odłożę to na później? Bo to jest twoje. To jest twój pomysł, to jest twoja przestrzeń, to jest twoje łóżeczko. Ponieważ to jest twoje, to ja, szanując twoją własność, chcę zapytać i uzgodnić z tobą, czy mogę tutaj coś zmieniać. No i tak dalej, prawda? Ważne bardzo pojęcie szacunku wobec własności, najpierw swojej. To jest moja torebka. Nie pozwalam zaglądać do mojej torebki nikomu. Nawet tatuś, jak chce zajrzeć do mojej torebki, to mnie pyta. To jest kieszeń w moich spodniach, w moim płaszczu. To jest mój telefon. I tak dalej, nie? Ważne, żeby dziecko poznawało to pojęcie i jego wartość po to, żeby uczyło się szacunku. Ale i my, dorośli, ważne, żebyśmy tego przestrzegali, żebyśmy to dostrzegali, czy żebyśmy uczyli nasze dzieci szacunku wobec własności drugiej osoby, wobec tego, co się należy, wobec praw drugiej osoby, do posiadania czegoś, do bycia właścicielem czegoś, do decydowania o czymś. I w ten sposób będziemy uczyć szacunku dla cudzej własności w związku z takim wewnętrznym procesem związanym z chęcią posiadania, którą nazywamy pożądliwością. No, zastanówmy się, jak to jest z nami, czy dostrzegamy to, czy od początku życia dziecka umiemy okazywać mu szacunek. Czy i jak często okazujemy szacunek naszym dzieciom? I czy zwracamy na to uwagę? Czy używamy tego słowa wręcz, nazywając przez szacunek dla tego, że to jest twoje, nie zrobię z tym nic, dopóki ty się na to nie zgodzisz, bo to jest twoje. To jest praca domowa. To jest ćwiczenie do przemyśleń, do rozmów rodzinnych, małżeńskich. Zachęcam do takich rozmów. One są bardzo ważne, żebyśmy rzeczywiście byli rodzicami, którzy świadomie wychowują swoje dzieci do wartości, jakimi prowadzi nas Pan Bóg. No ale jeszcze na koniec chcemy się podzielić naszą troską o nasze studio, które chcemy wyremontować i w związku z tym prosimy Państwa o wsparcie finansowe.
2: Można wejść na stronę www.radiowarszawa.com.pl i w zakładce Wspieraj nas znaleźć wszystkie niezbędne informacje odnośnie wsparcia dla radia.
1: A szczególnie wsparcia w sfinansowaniu remontu, jaki chcemy podjąć dla naszego wspólnego dobra, aby Państwu lepiej się nas słuchało, a nam milej i przyjemniej pracowało w pomieszczeniach naszego radia. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Edyta, Dominika, Jarosław, Adrianna, Martynka, Marcin i Agnieszka. Ksiądz proboszcz Robert Kalisiak stoi na czele tej parafii w Poświętnym, czyli u świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika. O tym, w jaki sposób warto budować dziś wspólnotę, już w niedzielę o godzinie 20, a także od poniedziałku do niedzieli o 14:20 i 20:45. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
4: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta: czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
1: Serce oznacza w Biblii centrum człowieka, ośrodek jego myśli, emocji i decyzji. Złe myśli wywołują złe uczucia, razem prowadząc do złych decyzji i odwrotnie: myśli dobre, dobre uczucia i dobre decyzje. Cała ta triada jest wzajemnie zależna i tak emocje mogą wpływać na myśli, jak i myśli na emocje. Decyzje również skutkują zarówno myślami, jak i emocjami. Żadne z nich nie pozostaje poza zasięgiem wolnej woli człowieka. Jednak najprościej pracować jest nad myślami. Warto do swoich myśli wprowadzać jak najwięcej Bożego Słowa i z Nim konfrontować utarte schematy postępowania. Nie wystarczy więc słuchać Słowa. Trzeba nim żyć, wypełniać je, to znaczy aktywnie wprowadzać w sferę myśli. Dobrym Słowem Bożym zastępować złe myśli. Kiedy więc zaobserwuję w moim funkcjonowaniu jakiś powtarzający się schemat, warto zobaczyć, jaka towarzyszy mu myśl i sprawdzić, czy jest ona zgodna ze Słowem. Na przykład, gdy upadamy, a myśli podpowiadają: nie ma sensu wstawać, znowu ten sam grzech, można przypomnieć sobie pełne wiary w człowieka słowa Boga. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Lub proste: wystarczy ci mojej łaski. Z drugiego listu do Koryntian.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w audycji Jacek Racielski. Dzisiaj naszej wolnej chacie, w tej nowej odsłonie, w nowej ramówce. Będziemy zajmować się co jakiś czas, prawdopodobnie co drugi tydzień, troszeczkę niekoniecznie świadectwem warsztatu, ale też trochę taką informacją, edukacją, trochę takim przybliżeniem tej przestrzeni pomocy, samopomocy, rozwoju własnego, kontaktu ze sobą. No taki aspekt, powiedzmy sobie, który można było powiedzieć za świętym ojcem Benedyktem, takiego budowania jedności człowieka, nie? Takich w sferach tych, które występują, czyli psychika, duchowość, ciało, nie? Takiego budowania jedności. Dzisiaj moim gościem, i Państwo oczywiście, jest mój serdeczny kolega z zespołu prowadzących warsztaty, ale jednocześnie psychoterapeuta w Franklowskiej Szkole Psychoterapii, analiza egzystencjalna, logoterapia. Marcin Kałużyński, który pracuje u nas w tej chwili na Gersona 27 w Warszawie, w poradni, którą prowadzi właśnie zespół Dobrej Drogi. No i będziemy korzystać dzisiaj, tu zasypię cię pytaniami, żeby Państwu tak troszeczkę przybliżyć tą przestrzeń właśnie takiego, no, dbałości o siebie, może takiej higieny psychoemocjonalnej.
3: Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Cieszę się, że będziemy dziś mogli porozmawiać o potrzebach. To jest taki ważny, kluczowy i szeroki temat.
2: No właśnie, potrzeby. Wydaje się coś takiego oczywistego, nie? Każdy ma jakieś potrzeby i czegoś potrzebuje. Tylko czy to jest tak naprawdę, że to, co nam się uważamy, jesteśmy przekonani, że czegoś potrzebujemy, to jest potrzeba? W takim rozumieniu właśnie, powiedzmy sobie, psychoemocjonalnym?
3: No to może każdy będzie, słuchając, mógł sobie zweryfikować, nie? Co nazywa potrzebą, a co właściwie potrzebą jest. Myślę, że trochę też potrzebujemy podkłamywać jakieś przekonania o tym tutaj, jak będziemy rozmawiać, nie?
2: Mhm. No właśnie, bo takie potoczne rozumienie pojęcia potrzeba, nie? No to nie wiem, potrzebuję wziąć kawałek tam czegoś, tak? Potrzebuję, nie wiem, kredkę, bo chcę tam, czy ołówek, bo chcę coś narysować, nie? I w takim duchu to są okej określenia, prawda? No mam doraźną potrzebę, czy doraźnie potrzebuję czegoś, żeby móc wykonać jakąś czynność, jakieś zadanie, cokolwiek, tak? I to jest w porządku. W tej systematyce, w tej nomenklaturze to jest tutaj wszystko okej. Ale jeżeli przeniesiemy to na przestrzeń psychoemocjonalną, to już niekoniecznie tak to wygląda, prawda?
3: Tak, tak. W języku psychologicznym potrzeba, nazwanie potrzeby, to jest naprawdę już taki wyraz głębokiego kontaktu ze sobą. Potrzebuję dobrze porozmawiać ze sobą, potrzebuję siebie naprawdę usłyszeć. Natomiast to, o czym ty mówisz, to, co często mówimy, potrzebuję kredki, potrzebuję komputera, to już są strategie. To byśmy w języku psychologicznym nazywali strategiami. I strategia, czyli mój pomysł na to, jak zaspokoić jakąś niewidzialną i często nieokreśloną, niepoznaną jeszcze przeze mnie potrzebę.
2: No bo to tak chcesz, rozumiem, powiedzieć, że to, co wykonuję stricte, jest na czymś nabudowane, z czegoś wynika, po coś jest, prawda, nie? I to, co głęboko pokazuje, po co to jest ta rzeczywista potrzeba, do której często nie potrafię się w ogóle dostać, tak?
3: Wszystko, co się we mnie pojawia, co pojawia się w mojej świadomości albo w nieświadomości, ma jakiś sens. Mhm. Dlatego, że życie człowieka ma sens.
2: No właśnie, że życie człowieka ma sens, to chyba w większości mamy tego świadomość, jakoś tam to wiemy, czy słyszymy, ale bardzo często tak słyszę i myślę, sam też doświadczałem takich, mówi się potocznie, zdołowań, takich chwilowych albo dłużej trwających sytuacji, w których takie jest poczucie właśnie, to jest bez sensu, to nie ma sensu, to po co to jest, prawda, nie? I się wydaje wtedy, że no, jakby to założenie, że życie człowieka ma sens, nie funkcjonuje, nie istnieje. Skąd się to dzieje? Właśnie dlatego, że nie mamy świadomości, czym jest ten sens, skąd on się bierze?
3: No, myślę, że to jest może jakaś taka definicja problemu psychologicznego. To znaczy, życie ma sens, to czego doświadczam jest sensowne, ale ja nie zawsze, niekoniecznie mam kontakt z tym sensem. A jeżeli nie mam kontaktu z sensem, no to nie mam kontaktu z wartością mojego życia. Niejako ja w moim życiu nie uczestniczę. Czyli mówiąc może też językiem naszego programu 12 kroków, nie żyję pełnią życia. I wtedy, jeśli doświadczam takiej przeszkody, takiego problemu, no to wtedy ja się frustruję.
2: Czyli kolejne się pojawiło określenie, to znaczy, że żeby mieć świadomość sensu, to potrzebujemy sobie uświadomić wartości, według jakich funkcjonujemy i które dają nam właśnie ten sens, tak?
3: Tak. I to pojęcie wartości jest w kontekście potrzeb jest jakoś mi bliskie.
2: Kluczowe poza tym, myślę.
3: Tak. Ja tą moją tym narzędziem, czy taką przestrzenią pracy, tak jak powiedziałeś, jest analiza egzystencjalna i logoterapia. I my w tym kluczu, w tym nurcie częściej właśnie mówimy o wartościach.
2: Tylko
3: niż
2: tutaj
3: o potrzebach.
2: Ktoś może słyszeć logoterapię i myśleć o terapii wymowy, wypowiadania, bo też tak jest, samo określenie jest, tutaj jest to odniesione do czegoś innego, logos, czyli właśnie sens, cel, nie? Czyli terapia sensu życia, terapia celu życia.
3: To jest to podejście stworzone przez Viktora Frankla, które potem rozwinął Alfred Lengle razem ze współpracownikami w takie niezależne, samodzielne podejście psychoterapeutyczne. To jest terapia egzystencjalna.
2: No właśnie, jak te wartości tam są pokazywane? W jaki sposób one tam w tej wykładni franklowskiej, jak one są przedstawiane?
3: Wartość, czy to jest właściwie kluczowe pojęcie dla rozumienia człowieka. To znaczy człowieka rozumie się jako nakierowanego na wartości. I podobnie można powiedzieć o potrzebach. Potrzeby to są w takim jakby najbardziej chyba dosłownym sensie, chociaż może to brzmi trochę jakoś tak filozoficznie, nie? Ale one są przejawem ludzkiego życia po prostu. I to ludzkie życie my opisujemy czy definiujemy w takim tradycyjnym modelu.
2: Nie wiem, czy tak filozoficznie, jak nie żyjemy, to nie mamy potrzeb.
3: Właśnie, dokładnie.
2: Bardzo proste, nie? Takie bardzo, bardzo ludzkie właśnie, nie?
3: Te potrzeby podzielilibyśmy na takie trzy obszary, które można wyróżnić, ale one są zawsze zmieszane, prawda? Ten człowiek, jak na niego patrzymy tak teoretycznie, no to on się składa z tego wymiaru cielesnego, psychicznego i duchowego, albo osobowego. I na każdym obszarze...
2: Z nich ma swoją zasób potrzeb, prawda?
3: Na każdym obszarze jakichś potrzeb doświadczamy, prawda? I też każdy z tych wymiarów człowieka kieruje się na jakieś wartości. I sztuka życia to jest właśnie podejmowanie decyzji. Ja, jak używam słowa wartość, to jest dla mnie różnica akcentów. Jak używam słowa wartość, to myślę bardziej, patrzę bardziej na świat, bardziej na to, z czym do mnie świat przychodzi, co świat do mnie mówi. To myślę bardziej właśnie o poszukiwaniu sensu, a kiedy mówię o potrzebie, to bardziej akcentuję jakby ten sam wymiar, ale w takim kontekście, czy w takim kluczu bliskości ze sobą, wsłuchania się w siebie, bycia dla siebie takim czułem, takim dobrym przyjacielem.
2: No właśnie, czyli żeby, jak rozumiem, żeby móc w tej przestrzeni nabyć wiedzę, uświadomić sobie w ogóle siebie, tak, w tej przestrzeni, no to potrzebuję nawiązywać z sobą relacje, potrzebuję mieć świadomość właśnie osoby, prawda? No bo każdy z nas jest osobą, nie? Prawda? A osoba, jak sama nazwa wskazuje, to jest ktoś, kto jest osobny. I w tym odosobnieniu potrzebuje mieć relację, kontakt ze sobą, no bo jak nie ma go, no to w takim razie będzie nieświadomy albo sztuczny. No bo wtedy często odgrywamy jakieś role, które zakładamy, czy też są narzucone nam zewnętrznie na przykład, prawda? Ale nie jesteśmy sobą. I wtedy nie wiemy nic o własnych wartościach czy własnych potrzebach, tylko domniemujemy wartości i potrzeby świata, tak?
3: Tak jak powiedzieliśmy na początku, prawda, że żebym ja był świadomy swoich potrzeb, żebym potrafił nazywać potrzeby, a przed chwilą powiedzieliśmy, że to jest właściwie kluczowy przejaw życia człowieka, to, że człowiek potrzebuje albo że jest nakierowany na wartości. No to żebym ja był świadomy, żebym był w kontakcie z moimi potrzebami, to ja w ogóle muszę mieć świadomość, że ja mogę mieć relacje ze sobą. Mieć świadomość, że kiedy żyję, no to jest cały czas w moim życiu obecna taka osoba, która w moim przypadku na imię ma Marcin, w twoim przypadku ma na imię Jacek, i że ten Marcin chce mieć ze mną relację. To znaczy, że ja mogę mieć relację ze sobą. Ja mogę być w kontakcie ze sobą.
2: A nawet potrzebuję mieć relację ze sobą, bo inaczej nie będzie miał sensu.
3: I cały czas jestem w dialogu ze sobą. Mhm. Czy mam taką jasność, czy nie mam jasności. Cały czas do siebie mówię.
2: Jeżeli nie mam świadomego kontaktu, to też mówię do siebie, tylko to przebija się różnymi zachowaniami czy wydarzeniami, które często ich nie odczytuję, prawda? Bo na przykład mówimy w takim duchu uświadomienia potrzeby, ale kiedy ona nie jest świadoma, to często ona się pojawia przez świadomość braku, prawda? Przez deficyt. Pokazuje się, że ta potrzeba nie jest zaspokojona. I też trzeba nauczyć się tego czytać.
3: Tak, to jest sens cierpienia. Mhm. To znaczy cierpienie jest potrzebne mi, bo cierpienie pokazuje mi, że ja żyję w niewłaściwy sposób. Gdybym nie doświadczał cierpienia, to naprawdę mogłoby jakby prowadzić do katastrofy. Tak jak ból zęba, to jest to cierpienie, które mówi mi, że tam się dzieje coś niepokojącego, że ta kość się psuje, prawda, i potrzebuje się tym zająć. I taki ból woła na alarm. Także to cierpienie, którego doświadczam w życiu, ono może mi sygnalizować, że, znaczy zawsze sygnalizuje mi, że tu jest jakaś ważna sprawa, że jest coś obok, czego ja nie mogę przejść obojętnie.
2: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszej rozmowy o potrzebach, o wartościach, o człowieku, o tym, jak egzystuje i czy ta egzystencja jest sensowna, czy jednak tego sensu pozbawiona, prawda? Przypomina mi się takie zdanie, taka mądrość, to jest zdaje się z Miłość i Odpowiedzialność Ojca Świętego Jana Pawła II, że człowiek, dopóki nie stanie się właścicielem samego siebie, nie może wejść satysfakcjonująco w żadną relację z nikim, nawet z Panem Bogiem. Nie? Właścicielem samego siebie. To chyba właśnie o tym mówimy, prawda? O tym uświadamianiu sobie, kim jestem. Jaki jestem? Gdzie się zaczynam, gdzie się kończę, tak? A moje właśnie potrzeby, czy też deficyty, które pokazują, że są niezaspokojone, właśnie o tym mnie informują, nie?
2: Pomyślałem sobie teraz o tym, że moja relacja ze sobą, no to jest właściwie w ogóle zdolność do bycia w relacji, tak? No bo co to jest za relacja, kiedy ja jestem świadomy, czy doceniam obecność jednej osoby, a drugą osobę ignoruję.
1: Prawda?
2: Samo w sobie to no, tak intuicyjnie już nasuwa jakieś myślenie o takiej niesprawiedliwości głębokiej albo o jakimś głębokiej pomyłce.
1: Ale jak często w takim doświadczeniu życiowym, takim naokoło nas, to ma miejsce, prawda? Kiedy mimo tego, że zajmujemy się czymś, wchodzimy w relację z kimś, to samych siebie często deprecjonujemy, prawda? Ten ktoś, zewnętrzne oczekiwania innych są dla nas priorytetem, nie? Taką jakby zastępczą potrzebą, bo wtedy potwierdza się w oczach drugiego. Takie sztuczne przekonanie, prawda?
2: Wiele osób i ja jestem w tej liczbie, no, ma takie doświadczenie choćby na warsztacie 12 kroków, że to jest właściwie takie wow, ja też jestem obecny w moim życiu.
1: Pamiętasz, piąty krok, spotkanie z Panem Bogiem, sobą i drugim człowiekiem, nie? Każde spotkanie z osobą, prawda, nie? To też takie było zaskakujące dla niektórych, nie?
2: Miałem kiedyś też takie doświadczenie, że byłem w kinie na eksperymencie. To był stary film, kino noirowe i reżyser spróbował nagrać film oczami jakby tej postaci, tego głównego bohatera. I okazało się, że to była porażka, dlatego że widzowie zapominali, że między nimi i postaciami, które w tym filmie występują, pokazują się, jest jeszcze jedna osoba, ten główny bohater. I dla mnie to się stało taką przypowieścią o tej mojej relacji ze sobą. To znaczy, że ja patrzę swoimi oczami i mi jest bardzo łatwo zapomnieć, tak, że tam jestem. Zresztą były też takie eksperymenty psychologiczne, które pokazywały, że ludzie, jak mają przed sobą lusterko, to mają tendencję do tego, żeby inaczej się zachowywać. Inaczej przeżywają życie, kiedy, z innymi słowy, prawda, inaczej przeżywają życie, kiedy są świadomi, że są w tym życiu obecni.
1: No, coś w tym jest. To jest bardzo ważne, żeby właśnie zobaczyć, czy jestem i na ile jestem w relacji ze sobą, bo wtedy rzeczywiście daję sobie szansę, czy korzystam z tej szansy, którą dał nam Stwórca, żeby właśnie przeżywać to życie w głębokim jego sensie, nie?
2: No i tutaj myślę, że wracamy do tematu potrzeb. No bo powiedzieliśmy już, co to jak odnaleźć potrzebę, jak nazwać potrzebę, prawda? Że ta potrzeba to jest kontakt ze sobą. Ale zastanawiam się, wydaje mi się, że to nie wybrzmiało. Co to znaczy kontakt ze sobą? Co to za sztuka jest, prawda, ten kontakt ze sobą?
1: Tak prosto nazwać, bo tak mówimy ogólnie o tym naokoło, a tak w punkt, nie? Co to znaczy mieć kontakt ze sobą?
2: Ja bym powiedział, że to jest z jednej strony coś bardzo łatwego, a z drugiej strony bardzo trudnego. Bo kontakt ze sobą to jest wejść w ciszę. To jest usiąść, zamilknąć i nie robić nic. I pozwolić sobie po prostu doświadczyć, jaką ja mam sobie opowieść do opowiedzenia. I niejednokrotnie właśnie takie wejście w ciszę jest konfrontującym doświadczeniem, jest bardzo trudnym doświadczeniem.
1: Mówi się, że cisza krzyczy.
2: Tak. Nie wiem, czy jak to jest u prawda, państwa, którzy nas słuchają, natomiast Ja mam takie doświadczenie właśnie, prawda, że czasem wchodzę w ciszę i mi jest trudno w tej ciszy wytrzymać. I ja w tej ciszy próbuję za chwilę sobie znaleźć jakiś temat, który mi zagłuszy moje wewnętrzne życie. Czy to będzie jakiś temat, prawda, muzyczny, czy jakieś media, czy ten telefon, prawda, czy też jakiś temat,
1: dzisiaj który... Dzisiaj nie ma problemu, żeby sobie zapełnić czas.
2: No i tak, i w tej ciszy jeszcze, o co chodzi, prawda? Może to jest jeszcze jakieś zaproszenie do tego, żeby ktoś, kto słucha tej audycji, sobie takie spróbował. Ćwiczenie
1: tak,
2: zrobił.
1: Tak, zachęcamy prawda? Do tego.
2: Kiedy jestem w ciszy, no to przejawem mojego życia wewnętrznego jest to, co w tej ciszy pojawia się spontanicznie. Psycholodzy mówią o tym, że najkrótszą drogą do relacji ze sobą jest relacja przez ciało. Ciało mnie nosi przez życie, w ciele wydarza się moje życie, przez ciało przepływają tak fizjologicznie moje emocje, prawda? W mojej neurologii też całe moje życie jakoś się też odciska jakoś, prawda? Czy to moją neurologię zmienia? Więc po prostu w tej ciszy ja mogę zatrzymać się i sprawdzić sobie, co ja odczuwam, co moje ciało chce mi powiedzieć.
1: I zobaczyć, jaka jest moja reakcja na to.
2: Tak.
1: Bo najczęściej ta reakcja na początku jest niechętna, nieakceptująca. Uciekamy przed tym, prawda? Często nawet się wypracowuje takie przekonania społeczne, no nie można nic nie robić, przecież trzeba coś robić, prawda? Nie? I to jest też taka ucieczka przed tym spotkaniem ze sobą głębokim. A tutaj potrzeba siebie przyjąć, bo to może będzie płacz, to może będzie inwektywa, to może będzie złość, to może będzie tłumione, nie wiem, rozgoryczenie, prawda? Ale to będę ja.
2: No, to jest jakieś takie światowe oszustwo, prawda? Powiedzieć, trzeba coś robić. Mhm. To jest ten odwieczny dylemat być czy mieć, prawda?
1: No, dokładnie.
2: I właściwie odpowiedź jest taka, że pewnie jakoś i być, i mieć, tak? To znaczy, że ja potrzebuję też działać. Oczywiście działanie jest dobre, prawda? I kreatywne
1: w świecie
2: jest
1: świadome
2: dobre.
1: Być powoduje świadome mieć. Prawda? Czy nie jest posiadanie, czy działanie dla samego posiadania i działania, bo niby ono mnie stwarza, tylko wtedy podejmuję decyzję i dokonuję wyborów. Robię to, co mnie usensawia, nie?
2: Czyli innymi słowy, tak to jeszcze odzwierciedlę, prawda? Że kiedy ja nawiązuję kontakt ze sobą i rozpoznaję swoje potrzeby, to rozpoznanie moich potrzeb może natychmiast zaprasza mnie do działania, do jakiegoś wejścia w świat, do zaadresowania w świata w jakiś sposób. Pojęcie potrzeby jest kluczowe dla pojęcia motywacji. To znaczy potrzeby to jest podstawowa moja motywacja do działania w świecie.
1: Oczywiście. Zaraz powiemy, prawdopodobnie masz nadzieję, masz zamiar o tych potrzebach w kontekście tych trzech sfer człowieka, ale popatrzmy na to w ten sposób, że te sfery są też od siebie zależne. Wynika jedna z drugiej, prawda? Nie? I tym najgłębszym poziomem jest duchowość, prawda? To jest to, co jest gdzieś tam często najbardziej dla nas ukryte, często najbardziej niedotykalne, niezrozumiałe, ale jest też to pierwotne, prawda? Bo z tego wynika zamysł Boży w nas, prawda? Nie? Ten zamysł Stwórcy. I te potrzeby na poziomie duchowym, one są bardzo takie głębokie, tak? One są takie bardzo wynikające z zamysłu Pana Boga i dające nam też właśnie ten sens w działaniu. A później one się przetwarzają na różnych poziomach w jakiś sposób, prawda?
2: Tu dotykamy może tego, co Frankl, tego dorobka Frankla, prawda? No bo on jako badacz, prawda, jako ta osoba poszukująca właśnie prawdy o psychice, psychologii, uczeń Freuda właśnie zobaczył, że ówczesnej psychologii, psychoterapii brakuje głowy. To znaczy, że ona pomija jakoś bardzo skutecznie taką prawdę, że człowiek jest istotą duchową, że człowiek jest wolny i że człowiek jest właśnie nakierowany na wartości. No i tak jak, prawda, w psychologii korzystamy z tego modelu piramidy Maslowa, która właśnie te potrzeby
1: Tak,
2: uporządkowała od tych podstawowych potrzeb, prawda? W tej piramidzie jest to jakaś prawda też, że w tej piramidzie my się wspinamy od tych podstawowych potrzeb na poziomie ciała, poprzez poziom psychiczny, relacje, samorealizacja, aż na ten poziom duchowy, prawda? Wartości, sensu. No to Frankl najpierw rozpoznał to intelektem, a potem doświadczył w tym traumatycznym, prawda, skrajnym doświadczeniu obozu koncentracyjnego, zobaczył, że właśnie to, co ratowało ludzi, pozwalało przetrwać ludziom takie traumatyczne doświadczenie, straszne doświadczenie skrajne obozu koncentracyjnego, to jest właśnie kontakt z sensem. I doświadczenie poczucia sensu.
1: Kontakt z sensem jest istotą. Nie? Staje się istotny, jest, a my jesteśmy istotami przez to, że mamy kontakt istotności z sensem.
2: I w ten sposób Frank tak wyraźnie zaakcentował, że to, co czyni człowieka, to jest właśnie duchowość, ten duchowy wymiar i że to, co jest potrzebne człowiekowi do życia, to jest właśnie ten kontekst z sensem i uczynienie tego życia sensownym.
1: Czyli fundamentem życia człowieka jest duchowa świadomość sensu, tego głębokiego sensu, prawda? Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z naszym dzisiejszym Państwa i moim gościem Marcinem Kałużyńskim, psychoterapeutą w ujęciu analizy egzystencjalnej logoterapii. Bardzo ciekawy jest ten... To, co ta szkoła, według której prowadzisz ludzi w pracy i w pomocy do budowania własnej świadomości, własnej osoby, bo to o to chodzi, prawda, nie? Też w koleracji, w relacji do wartości, czyli w kierunku logosu, tak jak mówił Frank, czyli w kierunku Pana Boga, prawda, w kierunku Stwórcy. No i to rzeczywiście pokazuje, tak jak Cię słucham, no, sam znam doskonale te wszystkie przestrzenie, ale myślę sobie, że to coś tak ujawnia się na warsztatach, często, kiedy przychodzą uczestnicy, że właśnie to przekonanie, że ja sobie świetnie radzę i mam świetne życie i w ogóle jestem przeszczęśliwy, bo mam, nie? I ciągle za tym posiadaniem, za tym wartością jakąś taką egzystencjalną, znaczy doczesną gonię. A jednak, gdy tylko przestanę na chwilę gonić, a propos tego ciszy, o której mówisz, prawda? Natychmiast jest kontakt z jakąś frustracją, z jakimś bólem, jakimś trudem, nie? Czyli no nie wiem, jak mamy nasycenie czegokolwiek, no jesteśmy spragnieni, no to wypijam, nie wiem, szklankę czy dwie wody, prawda? I po chwili już trzeciej nie wypiję, prawda? Nie? Bo jestem nasycony. A jeżeli tak jest, że ja sięgam po coś, co uważam, że nasyca, ale cały czas ten deficyt, ten brak we mnie jest, no to znaczy, że coś jest nie w porządku, nie?
2: Natomiast człowiekowi, który trwa w takim, no my wiemy o tym, że prawda, pozornym nasyceniu, bo zaraz pewnie powiemy, to jest jakaś konsekwencja o tym, że to zaspokajanie potrzeb to jest sztuka i że możemy mieć konstruktywne albo destruktywne sposoby na to, no to w takim momencie, kiedy ja jestem, mówiąc analogią do Ewangelii, prawda, nasycony tymi strąkami, trudno mi jest zobaczyć, że coś jest nie tak. I dopiero kiedy przychodzi kryzys, przychodzi jakaś strata, jakieś cierpienie, albo to, co mnie karmiło, to, co było tym moim pozornym zaspokajaczem, zostaje mi jakoś zabrane, to dopiero wtedy mam okazję, żeby zweryfikować mój sposób życia.
1: Kryzys jest szansą, tak. To jest dobre.
2: Tak, tak. W ogóle kryzys to jest jakieś takie pojęcie, które może wywołuje gęsią skórkę i słusznie też, bo jest zagrożeniem.
1: Jest trudem, na pewno.
2: Kryzys jest jedynym sposobem, w jaki człowiek się rozwija. Nie ma rozwoju od najmłodszych lat bez kryzysu. Rozwój nie jest czymś takim płynnym, prawda, że my sobie spokojnie wchodzimy pod jakąś łagodną górę, tylko to są te tąpnięcia. Moje zasoby się wyczerpują i teraz potrzebuję urosnąć, zdobyć nowe zasoby, nabyć nowe zasoby.
1: Okej, to wróćmy do tego właśnie konstruktywnego czy niekonstruktywnego zaspokojenia potrzeb, nie?
2: Właśnie, bo to, co chciałem, żeby jeszcze wybrzmiało tutaj podczas naszej rozmowy, no to jest to, że uważność na swoje potrzeby nie jest egoizmem. Jak to się często tak potocznie może wydawać. Mogę mieć taką wątpliwość, że może jeżeli ja się zajmuję swoimi potrzebami, to jestem egoistą. Aha.

0: Tymczasem egoizm to jest jedna z form właśnie takiego niekonstruktywnego zaspokajania potrzeb. No bo moje potrzeby znajdują odzwierciedlenie w świecie, tak? Innymi słowy, moja świadomość potrzeb to jest moja świadomość siebie. I potrzeby motywują mnie do tego, żeby zaangażować się w świat. I potrzeby wypełniają jakby całość mojej egzystencji, prawda?
1: No właśnie, bo na początku, kiedy mówimy o potrzebach, to prawdopodobnie jest takie myślenie, ja czegoś potrzebuję, czy ja chcę coś dostać. No bo i tak jest, nie? Że jakaś część tych potrzeb jest właśnie związana z tym, żebym ja coś posiadł, coś uświadomił sobie, coś miał, prawda, albo coś przyjął, nie? Ale przecież w konsekwencji potrzebą jest moją dać. Potrzebą jest być w relacji, potrzebą jest tą relację kontynuować, dbać o nią, troszczyć się o nią. Więc jeżeli ja nie będę miał własnych zaspokojonych potrzeb i świadomości samego siebie, to nie mogę się troszczyć ani dawać, bo nie mam czego. I dlatego też zajmowanie się sobą i swoimi potrzebami nie jest egoistyczne, tylko jest właśnie przygotowywaniem nas do tego, żebyśmy byli użyteczni i wnosili do społeczeństwa samych siebie.
0: Właściwie to można też za C.S. Lewisem powiedzieć, że najwyższą potrzebą człowieka jest Bóg. Tak? I ja też mogę tę dążność w sobie rozpoznać, jeżeli jestem blisko siebie, jestem w kontakcie ze sobą.
1: No tak, w konsekwencji pracy nad swoimi potrzebami, uświadomienia sobie tych potrzeb, które często pojawiają się właśnie w tym układzie deficytów, tak to w warsztacie też dobrze wybrzmiewa, nie? Że są te niezaspokojone deficyty, te niezaspokojone potrzeby dają te deficyty i często one są zapoczątkowane głęboko w początkach naszego życia, tak, w tych różnych ograniczeniach czy niemożnościach zaspokojenia przez otoczenie, rodzinę, bez złej woli, po prostu nie ma takiej możliwości. I ten deficyt później w nas urasta do rangi właśnie jakiegoś, nie wiem, zagrożenia, prawda, no, takiego czarna dziura, która by ssała, wszystko wciągała, wsysała. I właśnie dowiadujemy się, i warsztat to bardzo dobrze pokazuje, znaczy myślę, że to jest nie jest sukces warsztatu, tylko Ewangelii, Pisma Świętego, które cały czas pokazuje właśnie, jak bez Boga nie możemy być szczęśliwi, prawda, nie? Że ten deficyt zaspokoić może nam tylko Pan Bóg, bo to jest ten deficyt, którego nie zaspokoi nam człowiek, a tym bardziej człowiek, który już nie jest w tej relacji, na przykład jak rodzic z nami, prawda, kiedy jesteśmy już dorośli, nie?
0: Tak, to jest taki problem, w jaki sposób my się nauczyliśmy zaspokajać potrzeby. No bo to też nie jest tak, że szczęście jest uwarunkowane tym, czy ja mam zaspokojone wszystkie potrzeby, czy nie. To byłby absurd. Tak naprawdę my cały czas jesteśmy w wymianie ze światem. To znaczy też nigdy nie będzie tak, że wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone. No ale to może jest jakaś analogia z tym, że my cały czas jesteśmy w drodze, prawda? I przez całe nasze życie będziemy się rozwijać i przez całe nasze życie będziemy czegoś potrzebowali. To znaczy potrzeby zapraszają nas do ruchu, a nasza droga kończy się, tak jak wierzymy, prawda? W pełni życia, poza tym światem, prawda? Kiedy my ten świat opuścimy. Czyli nie chodzi o to, że ja teraz mam jakoś starać się o to, żeby te moje potrzeby czy czyjeś potrzeby były wszystkie zaspokojone, tylko chodzi o sztukę życia, czyli o decydowanie, czym ja teraz się zajmę. Czyli chodzi o to, żeby żyć we właściwy sposób i wybierać właściwe potrzeby. I na to nie ma schematu.
1: I właściwy sposób nasycania tych potrzeb.
0: Odpowiedź zawsze znajdę w swoim sumieniu. To tylko moje sumienie może mi wskazać, ku jakiej wartości mam się teraz skierować, w jaki sposób mam się obejść w tej sytuacji z potrzebą. Dlatego, że życie jest skomplikowane i mój kontekst życia znam tylko ja jestem też odpowiedzialny za swoje życie. Więc przyjęcie jakiegokolwiek schematu czy to takiego, który jakoś teraz mi się nasuwa, mógłby być, prawda, że skoro potrzeby duchowe są wyższe niż potrzeby cielesne, to zawsze będę przedkładał potrzeby duchowe nad potrzeby cielesne, prawda, to jest jakieś pomijanie siebie, prawda, jakieś umniejszanie siebie i patrząc na ten schemat tego stołu, który podtrzymuje egzystencję, ja mogę wprowadzać taką niepewność, takie zachwianie, prawda, tak, tej mojej...
1: To też jest prawdopodobnie po części dlatego, że zaspokajamy potrzeby nie w tej przestrzeni, której one dotyczą. Że na przykład próbujemy zaspokajać nieświadomie potrzeby duchowe na poziomie cielesnym na przykład, prawda? I też odwrotnie. Cielesne na poziomie duchowym, prawda? Nie, no nie da się. Jeżeli potrzeba dotyczy danego poziomu, to trzeba w tym poziomie ją zaspokajać, prawda? Nie da się tego oszukać.
0: Tak, to całość człowieka jest ważna, prawda? Miłość własna, miłość siebie. Miłość drugiego oznacza, że ja się troszczę o całego człowieka, i o ciało, i o psychikę, i o duchowy rozwój, tak? No i właśnie, no i tutaj pojawia się często to źródło problemów, którego dotykamy w głębokim procesie, na warsztacie, prawda, albo jeszcze głębiej, prawda, w terapii indywidualnej czy grupowej, czyli to jest ta historia mojego życia. Czyli innymi słowy, jak ja nauczyłem się zaspokajać moje potrzeby.
1: No bo to jest tak, jak się nie nauczyłem zaspokajać.
0: Właśnie, że przyszedłem na świat z taką niewiedzą. Nie wiedziałem, co, prawda, co to jest grawitacja, tego się musiałem nauczyć, jak się chodzi. Tak, i tak samo musiałem się nauczyć, potrzebowałem się nauczyć, jak te swoje potrzeby zaspokajać, jak je odkrywać, jak się o te, no, o te relacje ze sobą, prawda, też zatroszczyć. No i moimi nauczycielami i przewodnikami byli ci dorośli, którzy byli wokół mnie. Przede wszystkim, czy najczęściej, to byli rodzice, prawda, albo inni krewni. No i oni uczyli mnie przez to, że modelowali jakieś postawy, modelowali jakieś zachowania.
1: Jeśli ktoś ze słuchaczy skonstatuje, że chciałby spróbować, czy pomocy jakiejś potrzebować, to zapraszamy. Gersona 27 albo strona www.12cyfrom.krokow.com.pl, zakładka poradnia.
0: Tak jest, zapraszam. Dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło jak zwykle.
1: Dzisiejszym moim Państwa gościem był Marcin Kałużyński, psycholog, psychoterapeuta w Szkole Analizy Egzystencjalnej Logoterapii. Dziękuję Tobie za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę.
2: I jednocześnie zapraszam, nowy rok się edycyjny zaczął, więc nowe potrzeby. Mamy teraz remont studia emisyjnego, jakbyście Państwo byli tacy dobrzy i wzięli to pod uwagę i tam wsparli nas trochę, bylibyśmy wdzięczni. Także dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, zostańcie z Bogiem.
3: Wolna chata.
4: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 10 czerwca 1997 roku, przemówienia pożegnalne wygłoszone na lotnisku w Balicach, Ojciec Święty Jan Paweł II.
3: Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyznania, wrażliwa na znaki czasu. Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, której wątek chrześcijański obecny był od samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem. Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten sposób umiała być wierna sobie i tym korzeniom, z których wyrosła.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 162 i 163. Ekonomia dowartościowująca godność człowieka. Z pewnością potrzebne są sprawiedliwe prawa i narzędzia redystrybucji, które będą korygować nierówności także poprzez systemy fiskalne, zmniejszające obciążenia najsłabszych i wymagające więcej od tych, którzy dysponują większymi zasobami. Nie należy jednak traktować poszukiwania sprawiedliwości społecznej jako kwestii odrębnej i późniejszej wobec wytwarzania bogactwa, jak gdyby ekonomia miała jedynie tworzyć wartość, a polityka interweniować dopiero potem, aby ją rozdzielać. Przeciwnie, sprawiedliwość dotyczy wszystkich faz działalności gospodarczej, od pozyskiwania zasobów po finansowanie, od produkcji po konsumpcję, a każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje moralne. Tym bardziej w epoce AI i robotyki nie można już powierzać wszystkiego samej niewidzialnej ręce rynku. Polityka ma obowiązek nadawać procesom ekonomiczno-technologicznym kierunek zgodny z dobrem wspólnym, wspierając godną pracę, integrację społeczną i sprawiedliwy podział korzyści płynących z innowacji. Ponieważ wiele decyzji gospodarczych przekracza granice państw, konieczna jest także współpraca międzynarodowa, zdolna wypracowywać wspólne strategie, zwłaszcza na rzecz państw i grup najbardziej wrażliwych, aby wspierać rozwój i przezwyciężać asystencjalizm. Logiką, która powinna inspirować te wybory, jest ogromna godność każdej osoby, dobro wspólne i świat naprawdę pomyślany dla wszystkich. Współzależność między pokojem a rozwojem, o której proroczo pisał w 1967 roku święty Paweł VI, można dziś wyrazić na nowo. Dobrobyt może przyczyniać się do budowania i umacniania pokoju tylko wtedy, gdy jest powszechny, inkluzywny i zrównoważony.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Jakby zbudować, odnowić oblicze tej ziemi. Pamiętamy te słowa, które wypowiedział papież, kiedy pierwszy raz przybył jako następca Piotrowy tutaj do Polski, żeby odnowić oblicze tej ziemi, tych pokoleń, tej miejscowości, tej parafii, tej małej ojczyzny. Zadanie niezwykłe. Jeśli się to dokona, będziecie mogli powiedzieć: oto za naszych czasów dokonaliśmy wielkich rzeczy i Bogu niech będą dzięki za to. Maryja, wobec której, powiedziałbym tak, dokonał się wielki ukłon dziękczynny, nie pozostanie na uboczu. Nie. W tym wielkim zadaniu ona pierwsza będzie służyć wam pomocą. Bo przecież, kiedy czytamy Ewangelię, to jakie ostatnie jej słowa zostały zapisane w Ewangeliach? Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To było w Kanie Galilejskim. I potem, po tej wypowiedzi, już do końca w Ewangelii nie ma odezwania się Matki Bożej. To jest dla nas ogromna katecheza. Powiedziała to, co jest dla nas najważniejsze. We wszystkim trzeba posłuchać Jezusa. I wszystko to, co wydaje się dzisiaj trudne, niemożliwe, straszne, niebezpieczne.
1: Dobre słowo pasterzy.